0: widzisz, że dzieje się coś interesującego. Jesteś świadkiem. Dzień dobry i dobranoc. Się z nami swoim.
1: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plan zamachu na premiera. Szykuje się rewolucja w powiadamianiu o zagrożeniach. Ewelina Walczak. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
2: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
3: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
1: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista Wine. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
4: Reklama.
5: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
6: Ubieramy w reklamy.
4: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
6: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
4: Reklama. Reklama.
7: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice Kołoleszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
4: Reklama.
8: Moto News.
9: A to już czwartka.
8: I czas na czwartkowe motoniusy na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Ja sprawdzam, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, gdzie pieszo będzie nieco trudniej i dlaczego warto czasem po prostu puścić kogoś przodem. No to ruszamy. W Goli trwa budowa skrzyżowania, która ma kosztować ponad 394 tysiące złotych. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i przede wszystkim odwodnienie, bo po ulewach woda zalewała sąsiednie działki. Przy okazji wymieniona zostanie też sieć wodociągowa. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia i tymczasowe oznakowanie. Finał prac zaplanowany jest na 9 dzień grudnia. Ruszył też remont chodników, ale kierowcy mogą odetchnąć. Przejazd przez most tolerancji pozostaje bez ograniczeń. To w Głogowie. Zmiany dotyczą pieszych. Prace podzielono na dwa etapy. Każda potrwa około 3 tygodni. Najpierw remontowana będzie jedna strona przeprawy, potem druga. Piesi przechodzą wyłącznie chodnikiem wskazanym na danym etapie. Proszę uważać na oznakowanie i nie wchodzić na plac robót. Tolerancja tolerancją, ale z ekipą remontową lepiej nie wchodzić sobie w drogę. Na koniec, moi drodzy, coś, co nie kosztuje ani złotówki, a może poprawić wszystkim dzień. Życzę więcej życzliwości na drodze. Ktoś chce włączyć się do ruchu, ktoś czeka na przejściu. No czasem wystarczy odrobina cierpliwości, uśmiechu i podniesiona ręka w geście podziękowania. Te kilka sekund naprawdę nikogo nie zbawi, a nerwy za kierownicą nie są przecież obowiązkowym wyposażeniem samochodu. No to szybkie jeszcze podsumowanie na koniec. W Goli przebudowa skrzyżowania i wymiana wodociągu, utrudnienia do 9 grudnia. A w Głogowie remont mostu tolerancji potrwa około 6 tygodni, a kierowcy jadą bez ograniczeń. A na drogach więcej uśmiechu, mniej nerwów i życzliwości, która działa lepiej niż nie jeden klakson. To były czwartkowe motoniusy Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i samych dobrych spotkań na trasie.
9: Moto News.
4: Reklama.
7: Sponsorem informacji dla kierowców jest Złomuj.grata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: A teraz jeszcze jedna dobra wiadomość. Części do aut osobowych, dostawczych i motocykli oraz dokładny dobór po numerze VIN znajdziesz w Mototeam Głogów, ulica Żeglarska 10.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Bartosz Skopiński. No i przypominam, kochani, że dziś już kolejny dzień tygodnia, to już czwartek w kalendarzu i już mamy 15 dzień października. No i dziś Teresa, Brunon, Jadwiga świętują imieniny, dziś Dzień Dziecka Utraconego, a do końca roku 77 dni. I teraz czas na aktualne informacje pogodowe. No i pogodowo jak to wygląda? Zimno jest, kochani. Zimno jest, ponieważ na termometrach tylko 9 stopni Celsjusza, choć w niektórych miejscach może być mniej. Od 4 do 9, tak w takich wartościach się dziś poruszamy. Zachmurzenie jest dość spore, choć i przejaśnień ma nie brakować. O 7.18 wstanie słońce, o 18.04 schowa się za horyzont. Na barometrze wysokie ciśnienie 1028 hektopaskali. No i skoro widzimy wysokie ciśnienie, no to stwierdzamy, o, jak jest wysoko, to powinno słońce dobrze grzać. No i niestety dzisiaj to tak nie do końca, choć odczuwalna temperatura ma być wyższa od tej, którą termometry wskazywać będą, a wskazywać maksymalnie 15 będą. No i jutro też taki poranek, taki wiecie, no mógłby być lepszy, no bo będzie chłodno, 4-5 stopni, ale w dzień za to do 18 stopni. No to już jest zdecydowana poprawa. No i też dość sporo słońca, ale tego słońca dość sporo dopiero od godzin 12. Drodzy słuchacze, też uważajcie dziś na drogach, bo mgły i zamglenia mogą się pojawiać, także pamiętajcie o tym, a teraz to już myślę, że czas, bo już motoniusy wysłuchaliście, już wysłuchaliście m.in. piosenki dla naszych kierowców, to teraz już czas w takim razie na króciutką przerwę reklamową i wracamy do najlepszej muzyki w regionie.
0: Reklama.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Ubieramy w reklamy.
5: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
4: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
0: Reklama.

Imposton na naszej antenie. No, Louis Tomlinson. No, on jak wydał ten kawałek, to od razu się zrobiło jakoś tak inaczej w świecie muzyki. No i faktycznie do dzisiaj tak jest, że te hity, które się pojawiają, to coraz bardziej mają zadziwiać. Na przykład Alok, Ziba i Portugal Man z kawałkiem Dive into the Ocean. To za momencik na naszej antenie. A to będzie taki letni kawałek, że aż normalnie nóżka sama przecież tupie do tego wszystkiego. Kochani, na naszym zegarku, dobrze mówię, 14 minut po godzinie 6. Ja sobie szybciutko zaglądam do kartki z kalendarza, to znaczy jedną już zerwałem, teraz mam drugą. I znowu świąt nietypowych bardzo dużo. 15 dzień października, czwartek w kalendarzu, a nietypowe święta to Światowy Dzień Mycia Rąk. O, pamiętajcie, ręce trzeba myć. Mamy też Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Międzynarodowy Dzień Mediacji, Światowy Dzień Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego, wspomniany już przeze mnie, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich i Święto Wojsk Radiotechnicznych. Takie są to święta nietypowe, a jeszcze dopowiem, że Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Sewer, Filipa, Drogosław i Teodoryk świętują imieniny. Wszystkiego dobrego, świętujcie święta nietypowe, świętujcie swoje imieniny i urodziny, bo przecież dzisiaj pewnie też sporo osób w regionie, które 15 października się urodziły. Także wszystkiego dobrego dla Was również. A teraz to już czas wrócić do najlepszej muzyki w regionie. Nie ma co przedłużać, tylko od razu zagrać Wam świetne, świetne dźwięki, takie letnie dźwięki. Zresztą, o proszę, słyszycie? Słyszycie? No, no to takich właśnie dźwięków u nas na antenie nie będzie brakowało. Kwadrans po godzinie 6. Dive into the ocean, proszę bardzo.

I co, pasują takie kawałki? No ja mam nadzieję, że pasują takie kawałki. Słuchajcie, na naszym zegarku już 18,5 minuty po godzinie 6, więc w takim razie... przypominam, że za minut 11,5 o 6.31 dzisiejszy serwis lokalny, to tutaj pojawi się m.in. Marcin Hałusek i to on opowiada o tym, co możecie wyczytać też na naszym portalu miedziowe.pl. To gdybyście na przykład mieli więcej czasu, bo ja wiem, że o poranku to czasu nie za wiele, więc gdybyście mieli więcej czasu, to możecie sobie poczytać, no chyba, że ktoś już w pracy, to myślę, że czasu ma pod dostatkiem, jeżeli jest w biurze pod... komputerem, to można sobie kawusie już zrobić, proteczki pouskuteczniać i odpocząć, bo jest czwartek, 15 dzień października.

0: Monochromatic na naszej antenie Niall Horan, a na naszym zegarku jeszcze tylko 3 minutki i godzina 6.30, więc zanim pojawi się tutaj Marcin Hałusek, to musi się pojawić polski hit. A z nim przychodzi nie kto inny jak Sylwia Grzeszczak i Liber z utworem Dobre Myśli. Ja mam nadzieję, że wy tylko macie dobre myśli dziś od samego rana.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama.
2: Radio Elka, lokalne radio. No i minęła 6:30.
3: Marcin Hausek, witam Państwa i zapraszam na informacje lokalne. Co zrobić, gdy trzeba szybko opuścić dom, jak zabezpieczyć siebie i bliskich oraz co zabrać ze sobą na wypadek ewakuacji? Mieszkańcy Głogowa będą mogli przećwiczyć takie sytuacje podczas bezpłatnych warsztatów Gotowi. Praktyczne przygotowanie mieszkańców Głogowa do sytuacji kryzysowych. Spotkanie odbędzie się 7 listopada. Szczegóły przybliża Aneta Szymańska.
4: Nie chcemy nikogo straszyć, chcemy po prostu pokazać mieszkańcom, że przygotowanie do sytuacji kryzysowej nie musi oznaczać skomplikowanego sprzętu, ani też specjalistycznej wiedzy. W wielu sytuacjach najważniejsze są po prostu podstawy, czyli umiejętność oceny zagrożenia, wezwania pomocy, czy też udzielenia pierwszej pomocy, a także właściwego przygotowania plecaka ewakuacyjnego, o którym ostatnio tak często mówimy, czy też opanowanie własnego stresu, a to jest bardzo, bardzo trudne. I zależy nam na tym, aby uczestnicy nie tylko usłyszeli, co należy zrobić, ale przede wszystkim mogli to najzwyczajniej w świecie przetrenować. Gotowi to jest taki projekt o praktycznych umiejętnościach, wzajemnej pomocy i budowaniu odpornej, lepiej przygotowanej społeczności.
3: Partnerem wydarzenia jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Głogowie, gdzie odbędą się warsztaty. Spotkanie zaplanowano na 7 listopada o godzinie 10. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Zapisy przyjmowane są do końca października przez formularz dostępny w wydarzeniu na Facebooku oraz telefonicznie. Numer kontaktowy publikujemy na portalu miedziowe.pl. Niespełna 1 300 000 złotych ma kosztować nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Przedmoście. Gmina Głogów szuka dofinansowania, by ograniczyć wydatki z własnego budżetu do maksymalnie 300 000 złotych. Przetarg na zakup pojazdu został już rozstrzygnięty.
5: Dobra wiadomość jest taka, że oprócz tych środków rządowych, około 500 000 złotych, co otrzymaliśmy, zebraliśmy również pieniądze z dotacji od miasta Głogowa 100 000, od powiatu głogowskiego 100 000 złotych, również od Urzędu Marszałkowskiego około 150 000 złotych.
3: Informuje wójt gminy Głogów Bartłomiej Zimny. Gmina otrzymała też ponad 170 000 złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu zmniejszy się jej udział w zakupie samochodu. Błyskotliwe teksty, niebanalne brzmienia i charakterystyczny styl, który fani znają z La Oche. W sobotę na dużej scenie Centrum Kultury Muza w Lubinie wystąpi Spięty, czyli Hubert Dobaczewski. W sprzedaży zostały już tylko ostatnie bilety, mówi Krystyna Huzarewicz z Centrum Kultury Muza.
6: To znakomity wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Jego twórczość w zasadzie wymyka się schematom. Artysta łączy rockową energię z literacką wrażliwością, ma swój charakterystyczny styl i błyskotliwe teksty. O jego sile muzyki świadczy fakt, że jego utwór Blue utrzymywał się przez niemal 2 lata w najlepszej dziesiątce znanej stacji radiowej.
3: Bilety na koncert można kupić w kasie muzy.

0: Blessings, Calvin Harris i Clementine Douglas, żeby was rozkręcić i rozgrzać o godzinie 6.37 w czwartek 15 października. Takie właśnie kawałki wam prezentujemy, no ale żeby się jeszcze doskonale rozgrzać, to po pierwsze musicie mieć kawusie gdzieś tam pod ręką, a kolejna sprawa to konkurs poranny 7.15, kiedy to ja prezentuję wam dźwięk, zagadkę, a wy odpowiadacie na pytanie, co tam się dzieje. No to jest wtedy taka fajna zabawa dla was i dla mnie, bo ja tutaj mam zawsze fajną nagrodę, a wy, no, chcecie wygrać tę nagrodę i tę nagrodę w tym tygodniu funduje sponsor naszego konkursu, czyli Park Trampolin Hop Park Lubin przy Zwierzyckiego 3 w Galerii Indomo na pierwszym piętrze, czyli miejsce, gdzie możecie spędzić odlotowe urodziny, możecie sobie wybrać się na szkolny wypad albo po prostu taki dostać zastrzyk pozytywnej energii dla całej rodziny. Także wskakujcie na trampoliny, odkrywajcie atrakcje i pamiętajcie, Hop Park to świat najlepszej zabawy. No i więcej szczegółów na hoppark.com.pl. Tutaj was zapraszam. No a do wygrania całodniowa karta podarunkowa o wartości 80 zł na wejście do tego parku Trampolin Hop Park. Więc trzymam kciuki, życzę powodzenia. W tym tygodniu już nagrodę zgarnęła Ania, Magda i Mikołaj. Kto zrobi to dziś w czwartek, czwartego dnia tygodnia, 15 października, to się okaże po godzinie 7.15, kiedy zaprezentuję wam dźwięk zagadkę. Przypomnę, że liczy się tylko i wyłącznie pierwsza poprawna odpowiedź. Także 767-400-400. Trzymam kciuki, życzę powodzenia. 7.15 startujemy, a teraz to już wracamy do najlepszej muzyki w regionie.
1: Reklama.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
1: Reklama.

Proszę, Fever Dream na naszej antenie Alex Warren, który nas rozgrzewa. Na naszym zegarku już blisko jest do godziny 6.45, czyli czas na nasz aktualny powerplay. Jeżeli ktoś z Was śledzi nas na bieżąco i wie doskonale, jak wygląda ramówka, to po pierwsze wie, że zawsze o 6.45 jest nasz aktualny powerplay i dodatkowo wie, że zawsze w czwartek ten powerplay się zmienia. I jest to dziś Cat Burns z kawałkiem Is It That Deep. Utwór, który można przetłumaczyć jako czy to naprawdę aż tak poważne, nawiązuje do sytuacji, w których nawet drobne niepowodzenia potrafią urosnąć do rangi wielkich problemów. Tutaj akurat artystka podejmuje temat nadmiernego analizowania własnych doświadczeń i przypomina, że nie wszystko mamy wpływ. Nowy singiel można odczytać też jako zachętę do większej wyrozumiałości wobec samego siebie, do samoakceptacji, więc jeżeli ktoś z Was przesłucha tego utworu i stwierdzi, że to o nim, to polecam właśnie mniej analizować wszystko dookoła. Proszę bardzo, Cat Burns z nowym singlem Is It That Deep. Proszę soulowego trochę brzmienia posłuchać, no i tego ważnego przesłania o życiowym dystansie.

0: Reklama.
1: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż-Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.

Run, Run River, David Guetta, Alok i Stick Figure, za momencik Perry z kawałkiem Passenger Princess, a na naszym zegarku już tylko 8 minut do godziny 7. A tam informacje z kraju i ze świata, wiadomości sportowe. W wiadomościach o 7 m.in. o dyplomach, za łapówki. Otóż rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Też o fiasku rozmów w szpitalu w Sanoku i jeszcze o tym, że 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę. O tym właśnie m.in. w wiadomościach z kraju i ze świata o godzinie 7 za 8 minut na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
3: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
4: Jest godzina 7.
5: Dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Kolegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku. 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę. Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Kolegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
6: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
7: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
6: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
5: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
8: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
5: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
9: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie chodzili boso, żeby nie palili.
5: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie Laskę przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. Mówi trener królewskich José Mourinho. Są momenty i momenty. To elementy strategii. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Nie chcę stwarzać się złudzenia, że zapanowałem wszystko od 1-3 do 4-3, ale szczerze myślałem, że w ostatnich 20 minutach będę miał do dyspozycji zmiany. Zmiany, które mogłyby mi dać coś ekstra.
11: A Sirkozes, por ejemplo...
10: 6 goli padło wczoraj w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Najwyżej wygrała Aston Villa z Matim Cashem w składzie. Pokonała Fenerbahce aż 6-0. Maja Chwanińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwanińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwę Jowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger i nie powinna mieć z nią problemu, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
12: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mnie mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Frank, czy na Ashlyn Kruger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
10: A mecz Świątek zacznie się o 13. Tymczasem Maja Chwanińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan. Nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, grając w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nel i Meksykanką Julianą Olmos 6-3-1-6. 7-10. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32 i po 4 kolejkach awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Z kolei Industria Kielce po raz drugi przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30. Mistrzowie Polski w swojej grupie są na drugim miejscu za niepokonanymi Niemcami.
4: Radio Elka, lokalne radio.
0: Reklama.
4: I jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
0: Reklama.
13: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
14: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Bartosz Skopiński. 6 minut po 7, czwartek, 15 października w kalendarzu. Dziś Brunon, Jadwiga i Teresa świętują imieniny, a do końca roku 77 dni. No i jeszcze kilka słów o pogodzie, bo pogoda, no jaka jest, każdy widzi. Poranki coraz chłodniejsze, no i na termometrach od mniej więcej 5 do 9 stopni Celsjusza. To wszystko zależy, gdzie aktualnie się znajdujecie, bo jak jest większa otwarta przestrzeń, to w okolicach 4, może 5 stopni, a w tych większych skupiskach miejskich w okolicach 8-9 na pewno się pojawia. 1028 hektopaskali na barometrze, ale ciśnienie może spadać, a wiatr wieje do nas z południowego zachodu z prędkością maksymalnie do 18 km na godzinę. Jeszcze odczuwalna niższa, ale za momencik to się wyrówna, a później będzie wyższa. Dziś do 15 stopni maksymalnie, jutro do stopni 18, kochani. No i jeszcze dodać należy, że na barometrze 1028 hektopaskali, ale ciśnienie nie w górę, a w dół powolutku będzie spadać. Do 14 stopni Celsjusza w sobotę zobaczymy, o poranku mgły i zamglenia, w dzień opady deszczu, no i pochmurno i niestety bardzo pochmurno, a do tego trochę wietrznie zrobi nam się w niedzielę. 13 stopni maksymalnie na termometrach, odczuwalna troszkę niższa, a wiatr będzie wiał do nas z północy. Będzie to taki mroźniejszy wiatr. Drodzy słuchacze, wszystko już wiecie, więc 7,5 minuty po godzinie 7. Raz jeszcze zapraszam na 7.15 na poranny konkurs, w którym do zgarnięcia karta podarunkowa o wartości 80 zł do wykorzystania w parku trampolin Hop Park w Lubinie przy ulicy Zwierzyckiego 3 w galerii Indomo. Trzymam kciuki, życzę powodzenia.

0: Reklama.
1: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Twój dealer Omoda JQ. Rewo Lubin. Ulica Hutnicza 2.
3: Szukasz idealnego miejsca na weekendowy wypad lub pobyt z rodziną? To komfortowy hotel Polanica Resort and Spa w Polanicy Zdroju. Wypocznij aktywnie w parku wodnym z kompleksem saun, kosmetyczną strefą spa oraz salami zabaw dla dzieci. Zagraj w hotelowej kręgielni, a wieczorami spędź czas ze znajomymi w klubie podczas weekendowych imprez z DJ-em. Hotel Polanica Resort and Spa to także doskonałe miejsce na organizację konferencji i eventów, nawet dla 200 osób. Zarezerwuj pobyt w rodzinnym resorcie w Polanicy Zdroju. Zapraszamy na www.hotelpolanica.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
7: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
6: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
8: Radio Elka.
6: Reklama.
9: No i kwadrans. Kwadrans po godzinie 7:00 i czas rozpocząć, drodzy słuchacze, poranny konkurs. Co tam się dzieje? Ja już mam dźwięk, zagadkę dla was przygotowany. No a wy, mam nadzieję, że macie przygotowany telefon z wybranym numerem 767-400-400. Jeżeli tak jest właśnie w tym momencie, to bardzo się cieszę. Otóż przypominam też, że rozpoczynamy konkurs poranny, co tam się dzieje, prezentuję wam dźwięk, zagadkę, a wy dzwonicie pod 767-400-400. Odpowiadacie na pytanie, kto pierwszy poprawnie odpowie, ten zgarnia nagrodę, a sponsorem dzisiejszej nagrody jest Park Trampolin Hop Park Lubin przy Zwierzyckiego 3 w Galerii Indomo na pierwszym piętrze. Przypominam, że jest to całodniowa karta podarunkowa o wartości 80 zł na wejście do parku Trampolin Hop Park i przecudowną zabawę. Ania, Magda i Mikołaj, takie karty już mają, a teraz czas być może właśnie na ciebie. 767-400-400. Trzymam kciuki, życzę powodzenia. Prezentuję dźwięk, zagadkę. Co tam się dzieje? Dziś można powiedzieć banał w stosunku do niektórych dźwięków, które już się czasem pojawiają na naszej antenie, ale zaprezentuję raz jeszcze ten dźwięk. Proszę bardzo, co tam się dzieje? O, i mamy pierwszego słuchacza albo słuchaczkę. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Czy to jest wyciskanie tabletek z listka?
9: To jest wyciskanie tabletek z listka. Albo na przykład z blistra, inaczej.
10: Albo z blistra.
9: Albo z blistra. Także gratulacje, kto po drugiej stronie?
10: Karolina.
9: Pięknie. Karolina dzisiaj nie dała nikomu szans. Karolina, sobie wpisujemy Głogów, tak? Halo? Karolina nam zniknęła. Karolina była uśmiechnięta, już teraz nie jest mi do śmiechu. Karolina, gdzie ty jesteś?
10: Ja jeszcze w domu.
9: No to czemu cię nie słychać, jak się pytam ciebie, czy z Głogowa?
10: Bo ja nic nie słyszałam.
9: No, to ciekawe, to nas ucięło nas w takim razie.
10: Coś.
9: Łazisz po domu, bo jeszcze nie do pracy, to po domu chodzisz jeszcze pewnie po kuchni pewnie się krzątasz jeszcze gdzieś tam, kanapki kończy robić, no. Dobra. Karolina, gratulacje. No i widzicie, z nią taka rozmowa dzisiaj będzie. Łazi nie wiadomo po co, szykuje te kanapki. No nie, ewidentnie jej nie ma, no zniknęła. Słuchajcie, no Karolina dzisiaj zgarnęła kartę podarunkową o wartości 80 zł na wejście do parku Trampolin Hop Park w Lubinie przy Zwierzyckiego 3 w Galerii Indomo. My oczywiście gratulujemy, natomiast fajnie by było, gdyby Karolina na przykład się do nas coś odezwała. Karolino! O, Karolina! Taka fajna dziewczyna i zniknęła. Dobra. Karolina, jakbyś chciała, to ja cię rozłączam, ale jakbyś chciała, to możesz zadzwonić, to sobie chwilę porozmawiamy, bo mamy czasu jeszcze dość sporo. 12 minut do 7.30. Gratulacje oczywiście dla ciebie. Chodziło o wyciskanie tabletek z bistra. To dzisiaj był banał. Ciekawe, co jutro w ogóle będzie. Jeszcze nie mam dźwięku na jutro nawet, ale, więc wam nie powiem, ale trzymam kciuki i życzę powodzenia, bo jutro również po godzinie 7.15 zadamy to pytanie, co tam się dzieje. No a teraz już 19 minut po 7 i chciałem chociaż jakieś pozdrowienia od Karoliny, ale Karolina, widzicie, coś ma problem z telefonem ewidentnie i chyba trzeba będzie to zrobić poza anteną. Ale ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którym się dzisiaj na przykład nie udało. O, poczekajcie, może się teraz uda. Halo?
10: O, teraz słychać?
9: No, widzisz, można gdzieś, mówię, łazisz kanapki.
10: No bo
9: kanapki
10: coś mi rozłączyło, coś chyba mi telefon faktycznie szwankuje.
9: Ja cię rozłączyłem, bo ciebie w ogóle słychać nie było, słuchaj.
10: A mnie rozłączyło?
9: No bo ja cię rozłączyłem.
10: No.
9: No, bo cię słychać nie było. Dobra, Karolina, powiedz mi proszę bardzo, kogo pozdrawiamy, bo ja już pozdrowiłem tych, co nie wygrali.
10: No to wszystkich, wasze radio...
9: O, wszystkich pozdrawiamy, słuchajcie. Bądźcie pozdrowieni, czujcie się pozdrowieni. Karolina, gratulacje. Trzymamy kciuki za doskonałą zabawę w parku trampolin Hop Park Lubin. Mam nadzieję, że się wyskaczecie.
10: No, z dzieciakami na pewno.
9: No, i to mi się podoba. Słuchajcie, Karolina w doskonałym humorze i mam nadzieję, że wy też będziecie w doskonałych humorach. A jak wam... Dzisiaj humor niestety zrzedł, bo niestety Karolina jako pierwsza poprawnie odpowiedziała. To jutro 7.15 też zapraszam. Teraz sekunda z Karoliną poza anteną, a wy zostajecie z doskonałą muzyką, bo jakżeby inaczej.

0: Sexual Vibe na naszej antenie. To oczywiście brat Charlie'ego Steven Puff. A jeżeli chodzi o nasz zegarek, to 7:26, 4 minutki, 7:30. Kolejny dzisiejszy serwis lokalny, na który was zapraszam w imieniu Marcina Hałuska. Ale też zapraszam już teraz na króciutką przerwę reklamową, ponieważ no, reklamy ważna rzecz. No a po reklamach to już właśnie Marcin się do was będzie odzywał, a po Marcinie to już się odzywać będzie Doda, bo ona przyjdzie z melodią tą znaną wam doskonale i będzie naszym polskim hitem w tej godzinie. Także samych przyjemności, przypominam, w czwartek 15 października. Dajcie głośniej, zostańcie z Radiem LK Zagłębia Miedziowego. Radio
1: LK. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Z połem głogów ten sam smak. 80 lat zmieniamy świat.
2: Z połem głogów znamy się od lat, dlatego codziennie wybieramy dla was to, co najlepsze. W tym tygodniu polecamy udziec z indyka z kością 17,99 za kilogram, skrzydełka z kurczaka kilogram za jedyne 4,99 oraz szynka hetmańska wołowa dworecki kilogram 69,99.
4: Z połem głogów łączymy pokolenia.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowa Polna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
9: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
10: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
9: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
10: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
9: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
13: Kocham cię.
14: Ja ciebie też.
12: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
15: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
16: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
17: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
16: A co to znaczy CCD?
17: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
16: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
17: Od Oleofarm.
1: Reklama.
0: Radio LK, lokalne radio. Na zegarze 6:30, 7:30.
18: Wiadomości lokalne, Radia LK, Zagłębia Miedziowego, Marcin Hałusek. Zapraszam. Nauczyciel szkoły podstawowej nr 3 w Głogowie stanie przed sądem za naruszenie nietykalności cielesnej ucznia i jego znieważenie. Chodzi o zdarzenie ze stycznia tego roku. Według relacji matki nauczyciel miał wulgarnie wyzwać, a potem zepchnąć chłopca z krzesła. Uczeń uderzył o metalowy element ławki i trafił na szpitalny oddział ratunkowy. Prokuratura wszczęła dochodzenie po otrzymaniu materiałów od policji, szkoły i matki dziecka, a pod koniec września skierowała akt oskarżenia do sądu. Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi grzywna, ograniczenie wolności albo do roku więzienia, za znieważenie, grzywna lub ograniczenie wolności. W lutym szkołę skontrolowało także Kuratorium Oświaty. Kontrola wykazała, że placówka nie realizowała w pełni zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. Kuratorium zleciło także pogłębioną diagnozę relacji wewnątrz szkolnych i wzmocnienie nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów. 11 listopada odbędzie się jubileuszowy, 10. Polkowicki Bieg Niepodległości pod patronatem burmistrza Polkowic Wiesława Wabika. Start zaplanowano na godzinę 11.11. Na niespełna miesiąc przed zawodami na liście startowej biegu głównego jest już 161 osób, czyli ponad połowa dostępnego limitu. Uczestnicy zmierzą się z ponad 5-kilometrową trasą w rejonie Polkowickiego Rynku, na której nie zabraknie podbiegów i wzniesień. Na najlepszych czekają nagrody finansowe, mówi szef organizujący bieg ATT Sport Krzysztof Augustyniak.
19: Trasa tak naprawdę, no słyszymy głosy zawodników, że jest wymagająca i gdzie te myśmy znaleźli tutaj w rynku te podbiegi, górki. Staraliśmy się, żeby trasa była rozmaicona, ciekawa, może rzeczywiście trochę techniczna i trochę wymagająca, ale przez to tak naprawdę, że zawodnicy też z jednej strony doceniają i z uśmiechem na twarzy wpadają na mety i mówią, że ciekawa i fajna trasa.
18: W biegu głównym przewidziano nagrody finansowe. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn zwycięzca otrzyma 600 zł, za drugie miejsce przyznane zostanie 400 zł, a za trzecie 200 zł. Dodatkowe 500 zł czeka na zawodników, którzy pobiją ubiegłoroczne rekordy trasy.
19: Który w zeszłym roku uzyskał czas, najlepszy mężczyzna Piotr Ławicki z czasem 16,21 sekund i również pani Anna Fitzner-Zborowska, która uzyskała 19,38 sekund i zawodnicy, którzy w tym roku pobiją czas. Właśnie uzyskane przez zawodników w zeszłym roku otrzymają dodatkowy bonus w kwocie 500 zł, czyli tak naprawdę jest o co walczyć.
18: Polkowicki Bieg Niepodległości to nie tylko rywalizacja o medale i nagrody. Ważnym elementem wydarzenia będzie również bieg rodzinny na dystansie 320 metrów wokół ratusza. Ta krótka trasa ma przede wszystkim symboliczny charakter. Organizatorzy chcą zachęcić mieszkańców do wspólnego świętowania aktywności fizycznej i spędzania czasu w sportowej atmosferze. Zapisy prowadzone są przez portal sportsmaniak.com, a link do rejestracji można znaleźć na profilu ATT Sport na Facebooku. Jeśli zostaną wolne miejsca, będzie można zapisać się również w biurze zawodów przed imprezą w dniu startu. Mistrzynie Polski z Lubina podejmą dziś w hali RCS-u wicemistrzynie kraju PGE Wolt Lublin. To starcie dwóch czołowych zespołów żeńskiej piłki ręcznej, a jego wynik może mieć wpływ na układ tabeli Lotto Superligi. O nastrojach w drużynie Zagłębia przed meczem mówi rozgrywająca Emilia Galińska.
20: Nastawienie przed czwartkowym meczem jest bardzo dobre. Widać, że atmosfera w drużynie jest fajna. Jesteśmy bardzo zmotywowane, zmobilizowane do pracy, do tego, żeby dograć wszystkie elementy tak, żeby to jak najlepiej funkcjonowało na meczu. Myślę, że forma drużyny rośnie. Mobilizacja w drużynie zawsze jest na bardzo dobrym poziomie. Jest to mecz mistrza z wicemistrzem. Cała żeńska piłka ręczna czeka na te mecze. Na pewno przygotowujemy się, aby będziemy chciały pokazać jak najlepszy handbal. No i jak to mówią, niech wygra lepszy.
18: Początek meczu w hali RCS-u o godzinie 18. Miedziowe poznały też rywalki w trzeciej rundzie kwalifikacji EHF Ligi Europejskiej. Zmierzą się z norweskim Tertnes Handball Elite, obecnie czwartym zespołem tamtejszej ekstraklasy. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 7 lub 8 listopada w Lubinie, rewanż tydzień później w Bergen.
1: Reklama.
21: Nieruchomości Bax, Janusz Jędrkowiak. Działamy na rynku od ponad 20 lat. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami. Lubin, Marii Skłodowskiej Kiri 7. Nieruchomości Bax, Janusz Jędrkowiak. Ty poszukujesz? My znajdziemy. www.bax.com.pl.
22: Szukasz dobrych drzwi? Znajdziesz je u nas. Salon Podłóg i Drzwi Fachowiec, ulica 1 Maja 16. Zaprasza po drzwi wejściowe i wewnętrzne. Z montażem będzie taniej.
23: Uwaga, promocja! Drzwi wewnętrzne DRE.

0: przez cały rok.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
9: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
8: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
9: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
10: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
11: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Reklama.
13: Czas na polski hit w Radiu Elka.

No, i melodia ta tak wybrzmiała na naszej antenie, a to Doda się pojawiła. Drodzy słuchacze, na naszym zegarku już w tym momencie patrzę, o, 7:41, ależ ten czas zasuwa, ależ ten czas pędzi. Jeszcze przed chwilą była godzina przecież 6, a tu już proszę bardzo, mamy godzinę 7:41 dokładnie na zegarku. No i cóż można byłoby tutaj zrobić teraz? No na przykład można byłoby sobie zrobić kawę. Jeżeli jedziecie do pracy, to kawę warto przy sobie mieć, bo ona postawi na nogi. Albo herbatę. Herbata też potrafi na nogi postawić. Jeżeli już jesteście w pracy, to ja polecam jakieś śniadanie sobie zrobić. Co będziecie się przemęczać tak od samego rana w czwartek, 15 października? Myślę, że dobrym sposobem na to, żeby dobrze rozpocząć dzień, jest właśnie to, aby spokojnie go zacząć, bez nerwów, czyli kawusia, czyli śniadanko, jakieś ploteczki w kuchni firmowej. No, to wszystko wpłynie na to, że będzie wam zdecydowanie przyjemniej na pewno. Znaczy, na naszej antenie też będzie przyjemniej, bo między innymi Lumix i Pia Maria z kawałkiem Hello, będzie Blanka z jej ze singlem Rodeo, będzie Emily Sandé, Highs and Lows. Dużo będzie jeszcze fajnych kawałków przed nami. No a teraz nie przedłużając, 7:42, za 18 minut zapraszam na informacje z kraju i ze świata, a teraz polecam dać głośniej, zostać z nami. No i powolutku szykować się na giełdę pracy, o której jeszcze na pewno przed 8 opowiem.

Radio na naszej antenie to Blanka. Na naszym zegarku już 13 minut do godziny 8. Mówiłem, że o pracy troszkę porozmawiamy, to zanim na giełdę pracy was zaproszę, to taki temat dość istotny przede wszystkim dla sporej części pracowników Netflixa, który, uwaga, zwolni około 6% wszystkich pracowników. Tak informuje Wall Street Journal. Wczoraj tak informował. Wśród powodów wymienia się m.in. spowolnienie wzrostu i spadek wartości akcji. Poprzednia fala zwolnień u streamingowego giganta miała miejsce w 2022 roku, kiedy to firma mierzyła się z odpływem subskrybentów. No i ogólnie rzecz biorąc, jak tak patrzę, to około 1000 osób straci pracę w Netflixie. No to nie są dobre informacje. Czy to się przełoży na jakość? Nie wiem, czy się przełoży na jakość. Na pewno przełoży się to na zaoszczędzone pieniądze, które pewnie Netflix szuka na kolejne produkcje. Może czas zacząć robić produkcje, które zaczną ludzie oglądać, a nie takie jakieś wydziwiasy. Słuchajcie, drodzy słuchacze, ja rozumiem, że Netflixem. Natomiast my tutaj na swój rynek będziemy zaglądać. No u nas gigantów streamingowych nie ma, co najwyżej w naszych domach i w telewizorach, jeżeli ktoś oczywiście takie subskrypcje sobie wykupił. Natomiast u nas sporo pracy, jak idzie o region, bo zaglądać przecież będziemy sobie o godzinie 8.15 do naszego portalu miedziowe.pl i to właśnie z tego portalu wyciągać będziemy najświeższe oferty pracy. Być może ktoś z was szuka pracy, być może ktoś z was szuka pracownika. To zawsze warto też takie ogłoszenie dodać na nasz portal miedziowe.pl, zakładka ogłoszenia praca. Wystarczy kliknąć zakładkę dodaj ogłoszenie, no i tam jak za rączkę was to wszystko poprowadzi. Ja trzymam kciuki i życzę powodzenia za wszystkie osoby, które pracy szukają i chcą się, nie wiem, przebranżowić albo mają dość obecnej pracy. Jeżeli ktoś z was, drodzy słuchacze, właśnie tak ma, to godzina 8.15 my tutaj startujemy z giełdą pracy. A póki co to na zegarku 11 minut do godziny 8. Wróćmy do najlepszej muzyki w regionie, no takiej u nas nie może zabrakać. Między innymi przed nami Emily Sandé z utworem Highs and Lows, ale też do tego Take That i Michael Patrick Kelly z kawałkiem Feel My Love.

0: Reklama.
1: Telegram sportu lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
2: Autopromocja.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
0: Powtórka audycji o 19.15.
2: Autopromocja.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
7: Kocham cię.
8: Ja ciebie też.
6: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
9: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
12: Reklama.
13: Na zegarze 8.
14: Zatrzymani za podpalenie starnika czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania, w urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów. Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski, do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
15: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy, wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
16: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
15: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
16: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
15: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
14: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
13: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
14: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
17: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
14: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. CBA w siedzibie PZPN-u, jak podaje Onet, funkcjonariusze weszli do siedziby związku wczoraj i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z Publicon Sport. Wrocławska firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku. Pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje według portalu, także za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Festiwal goli w piłkarskiej Lidze Mistrzów. 46 bramek jednego wieczoru to nowy rekord. Świetne widowisko obejrzeli kibice w Manchesterze. City przegrało z Paris Saint-Germain 2-4. W Rzymie Real Madrid pokonał AS Rome 4-3, choć na 10 minut przed końcem przegrywał 1-3. Jakub Kiwior zagrał cały mecz, a Oskar Pietuszewski wszedł na pół godziny, ale ich FC Porto przegrało w Sewilli z Betisem 2-3. Aston Villa aż 6-0 pokonała Fenerbahce, a najwięcej, bo 9 goli obejrzeli kibice w Lincu, gdzie mistrz Austrii przegrał z Liverpoolem 3-6. Po dwóch kolejkach komplet punktów ma aż 9 zespołów. A dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy powalczą polskie drużyny. Obie zagrają u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, z Araratem Armenia. Na ławce Jagi usiądzie trener Adrian Siemieniec, który w Ekstraklasie został zawieszony na 6 meczów.
19: Bardzo się cieszę. Wygłodniały już jestem, chociaż pewnie niektórzy mniej życzliwi powiedzieliby, że już tyle zjadłem w życiu, że nie powinienem być głodny, mam z czego brać, ale generalnie jestem wygłodniały emocji sportowych, wygłodniały bycia tam przy linii na ławce i cieszę się na spotkanie.
18: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Nasze drużyny w pierwszej kolejce przegrały swoje mecze Kolejorz w Londynie z Crystal Palace 0-4, a Jaga w Pireusie z Olympiakosem 1-2. Nieudana inauguracja koszykarskiej Euroligi dla mistrzyń Polski. AZS UMC z Lublin przegrał w Stambule z Elmak Konut 61-85. Drugiej porażki w Pucharze Europy doznał z kolei Śląsk Wrocław. W trzeciej kolejce przegrał u siebie z Napoli Basketball 82-86.
20: Radio Elka, lokalne radio.
12: Reklama.
21: A teraz jeszcze jedna dobra wiadomość. Części do aut osobowych, dostawczych i motocykli oraz dokładny dobór po numerze VIN znajdziesz w Mototeam Głogów, ulica Żeglarska 10.
12: Reklama.
22: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
23: 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witam przy mikrofonie Bartosz Skopiński, a witam się w czwartek, 15 października. Dziś Brunon, Jadwiga i Teresa świętują imieniny, a do końca roku 77 dni. Przypomniałem już, jaki macie dzień tygodnia, przypomniałem solenizantów, jubilatów, dodałem ile dni do końca roku, a teraz to już czas zobaczyć, co tam ciekawego prognozują nam synoptycy. Ale tu żadnych pięknych ciekawostek nie mam, choć jutrzejszy dzień może być ciekawostką i pięknym dniem na pewno. Jutro, kochani, nawet 18 stopni Celsjusza i dużo słońca w regionie, a przy okazji temperatury odczuwalne mogą być delikatnie wyższe od tych, które na termometrach zobaczymy. Jutro szykuje się nam wspaniały dzień. A dziś? Na dziś trochę słońca, trochę chmur, w zachmurzenie po południu większe, ale temperatury odczuwalne już mogą być wyższe i w granicach od 6 do 9, 10 stopni się poruszamy. Dziś maksymalnie do 15 stopni, a w odczuciu może nawet 16, 17, a wszystko przez to, że praktycznie nie wieje wiatr. Jeśli już, to wieje do nas z zachodu z prędkością tak maksymalnie do 15-16 km na godzinę. Na barometrze jeszcze 1028 hektopaskali, ale ciśnienie spada i spadać będzie, natomiast nie będą to jakieś ostre spadki ciśnienia. Ważne informacje też dla osób, które będą podróżować po naszym regionie w sobotę o poranku. W sobotę rano mogą pojawić się gęstsze mgły i zamglenia w naszym regionie, więc proszę brać na to uwagę. I nie tylko w naszym regionie, bo cała zachodnia część Polski ma być pod wpływem właśnie jakiegoś takiego frontu, który przyniesie nam mgły i zamglenia. A później popołudniem opady deszczu. Więc sobota no raczej na sprzątanie, a niedziela na odpoczywanie, bo w niedzielę tylko 13 stopni. No i pochmurno.

0: Reklama.
1: Oto wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
2: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na 4 łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
1: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin, Jana Pawła II, 3A i 3B.
3: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Chcesz zdobyć nowy zawód i rozwijać własną pasiekę? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej zaprasza na bezpłatny 3-semestralny kurs kwalifikacyjny. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Zdobądź certyfikowany tytuł zawodowy pszczelarza i przygotuj się do prowadzenia oraz rozwijania własnego gospodarstwa pszczelarskiego lub firmy z tym związanej. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, ulica Kolejowa 5. Informacje 76 849 73 10.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
8: Kocham cię.
9: Ja ciebie też.
7: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
10: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
13: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces.
14: Reklama.
15: Giełda pracy.
16: I na naszym zegarku 16 minut po godzinie 8, więc czas rozpocząć naszą dzisiejszą giełdę pracy. Drodzy słuchacze, zaglądamy jak zawsze sobie na portal miedziowe.pl, zakładka ogłoszenia praca. I proszę bardzo, najświeższe oferty z całego Zagłębia Miedziowego. Firma DKM Global, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gaworzycach, która świadczy usługi remontowo-budowlane na terenie Polski oraz Niemiec, poszukuje do swojego zespołu osoby na stanowisko rekruterka. To osoba, która będzie odpowiedzialna za m.in. pozyskiwanie pracowników do pracy u klientów w Polsce oraz w Niemczech. Jaki jest zakres obowiązków, jakie są wymagania, co oferują, wszystko szczegółowo rozpisane. Podany również adres e-mail, na który należy wysłać swoje zgłoszenie, czyli CV wraz pewnie z listem motywacyjnym. Więc jeżeli ktoś z Was poszukuje pracy jako rekruter, rekruterka, to firma DKM Global takiej poszukuje. Kolejna oferta pracy poszukiwana jest to osoba jako specjalista, specjalistka do spraw finansowych. Miejsce pracy Głogów, rodzaj umowy to umowa o pracę i to oferta na pełny etat. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja tylko dopowiem, że to firma Betron poszukuje takiej osoby. Jaki jest zakres obowiązków, jakie są wymagania, co oferują, bardzo szczegółowo rozpisane. Też jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie wysyłać CV wraz z krótką informacją o posiadanym doświadczeniu zawodowym oraz poziomie znajomości języka angielskiego, bo trzeba dodać, że to jest właśnie oferta pracy dla specjalisty, specjalistki ze spraw finansowych ze znajomością języka angielskiego. Adres mailowy podany, ale numer kontaktowy także. 885-305-905. Kolejna oferta pracy to szuka się osoby, która mogłaby pomóc w czasie wolnym przy zwierzętach w nowo powstającym gospodarstwie. Kózki, osiołki, alpaki. No przede wszystkim trzeba będzie porządkować te miejsce, gdzie te właśnie zwierzaczki chodzą, ale też między innymi chodzi o porządkowanie odchodów. Doświadczenie nie jest potrzebne, tylko chęci do pracy i no i przy okazji pewnie stosunek miły do zwierzaków. Także jeżeli ktoś lubi zwierzaki, lubi z nimi pracować, to jak najbardziej jest taka oferta pracy. 784 521 682, to numer kontaktowy. I jeszcze sklep Intermarché w Głogowie poszukuje. Przede wszystkim poszukuje osoby do sprzątania do działu masarniczego w sklepie na pół etatu oraz do pracy osobę na stanowisko sprzedawca dział wędliny w pełnym wymiarze czasu pracy. Zainteresowane osoby jak najbardziej są proszone o to, żeby się kontaktować pod numer 76 835 89 31, a podania, jeżeli jesteście już zdecydowani, można składać osobiście w biurze sklepu Intermarché w Głogowie. No i to była właśnie dzisiejsza giełda pracy, kochani. Zaglądaliśmy już na portal miedziowe.pl, jutro ponownie tam zaglądać będziemy, więc jeżeli ktoś z was poszukuje pracy albo poszukuje pracownika, to polecam bardzo wybrać się na portal miedziowe.pl do zakładki ogłoszenia praca i tam albo przeszukiwać te oferty, albo dodać swoje własne ogłoszenie.

0: Higher na naszej antenie i 25 minut po godzinie 8. Ależ energii nam dodał Tom Grennan. Zresztą jak zawsze Martin Garrix i Ed Sheeran z kawałkiem Repeated, czy Felix Jan i Kaskada z utworem Boy You Turn Me. To przed nami takie właśnie kawałki się pojawią, ale przed nami także pojawi się nasz polski hit w tej godzinie. Jeżeli chcecie wiedzieć, kto to będzie, to ja już wam mówię. Będzie to Skubas z utworem Życie jest piękne, bo przecież życie jest piękne. Jak zresztą melodii, w sensie słowa tej piosenki brzmią. Natomiast jak się okazuje, no nie dla wszystkich życie jest piękne. Otóż na widok oznakowanego radiowozu wyraźnie przyspieszył kroku, a nerwowe zachowanie 21-latka nie umknęło uwadze chocianowskich policjantów, którzy doskonale znali już mężczyznę. Chwilę później okazało się, że miał przy sobie narkotyki. No, miał powody, żeby przyspieszać kroku, no ale pytanie brzmi, czy faktycznie musiał przyspieszać tego kroku. Ja się zawsze zastanawiam, bo to jest chyba taki odruch automatyczny u takich osób, które mają coś nielegalnego przy sobie, że jak widzą policję, to od razu przyspieszają, zamiast się uspokoić. Ale to być może tak jest właśnie i to jest taki odruch bezwarunkowy. Także między innymi o tej akcji chocianowskich policjantów na miedziowe.pl, ale też o nagrodach, o gratulacjach i muzycznej niespodziance. Otóż nauczyciele świętowali w teatrze imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie. Galeria zdjęć i dużo więcej na miedziowe.pl. Polecam i zapraszam. Zaglądajcie.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Zbołem Głogów ten sam smak. 80 lat zmieniamy świat.
2: Zespołem Głogów znamy się od lat, dlatego codziennie wybieramy dla Was to, co najlepsze. W tym tygodniu polecamy filet z kurczaka, kilogram 15,99, brokuł, sztuka za jedyne 3,99 oraz biodrówka 18,99 za kilogram.
1: Zespołem Głogów. Łączymy pokolenia.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie.
5: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
7: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-leszno.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
10: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2020.

0: i Gap. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź ofertę na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Twój dealer Omoda JQ. Rewo Lubin. Ulica Hutnicza 2.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: Reklama.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: ty fajny. 500 545 500. Słomu i grata PL.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o

0: Will You Turn Me na naszej antenie? To oczywiście specjalnie dla was. Felix Jan i Kaskada w duecie. Na naszym zegarku już 17 minut i wybije godzina 9. 9 informacje lokalne i najbardziej lokalna godzina na naszej antenie, czyli wiadomości lokalne, wiadomości z dróg zagłębia miedziowego, do tego wszystkiego piosenka dla kierowców oraz do, jakby wam było mało, to jeszcze temat dla reportera. 767-400-400. Właśnie pod tym numerem będziemy czekać na wasze kolejne tematy w dzisiejszym czwartkowym temacie dla reportera od 9.15 do 9.45. Całe długie 30 minut do waszej dyspozycji.
1: Autopromocja.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19.15.
3: Autopromocja.

0: A i takich właśnie hiciorków nie brakuje na naszej antenie. Justy, Jack Style oraz John z kawałkiem Turn the Lights Off. No, my włączamy światła, szczególnie te światła mijania na drogach naszego regionu, kochani. Ja wiem, że od czasu do czasu może jeszcze w niektórych miejscach świeci słońce, ale generalnie to trzeba uważać na drogach regionu. Zresztą o drogach regionu Eryk Woźniak na pewno nam poopowiada po godzinie 9. A do 9 już tylko 8 minut.
1: Reklama.
2: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
1: Reklama.
3: Ogłoszenia Radia Elka.
0: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko majster robót drogowych. Wymagane doświadczenie w zawodzie. Proponowana płaca od 10 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63.
3: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa and Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Iwesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Iwesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Iwesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
8: Reklama.
9: Radio Elka. Lokalne radio. Na zegarze jest 9:00.
10: To są informacje lokalne Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Marcin Hausek. Zapraszam. Nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę, a jednak to zrobił. 23-letni kierowca Citroena na uku drogi wojewódzkiej 319 w rejonie Sopczyc wypadł z jezdni i uderzył w napęd rogatek kolejowych. Po zdarzeniu policjanci odkryli, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, opisuje Natalia Szymańska, oficer prasowa komendy w Głogowie.
11: 23-latek został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za popełnione czyny mężczyzna odpowie przed sądem.
10: Na widok oznakowanego radiowozu wyraźnie przyspieszył kroku. Nerwowe zachowanie 21-latka nie umknęło uwadze chocianowskich policjantów, którzy doskonale znali już mężczyznę. Chwilę później okazało się, że miał przy sobie narkotyki. Zdarzenie opisuje Magdalena Wiaderek, oficer prasowa policji w Polkowicach.
12: Podczas podjętych czynności policjanci ujawnili przy nim prawie gram marihuany oraz 0,14 grama metamfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany, osadzony w policyjnej celi. Podczas przesłuchania przyznał się do posiadanych substancji zabronionych. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.
10: Za nielegalne posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia. Nawet niewielka ilość może oznaczać odpowiedzialność karną. Nauczyciele i pracownicy oświaty odebrali nagrody i wyróżnienia podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Głogowie. Uroczystość odbyła się w Teatrze imienia Andreasa Gryfiusa. Były gratulacje i podziękowania za codzienną pracę od starosty Michała Wnuka.
13: Życzę nauczycielom uczniów, którzy pytają z ciekawości, a nie tylko, czy to będzie na sprawdzianie. Dyrektorom życzę spokojnych telefonów od rodziców, pełnych budżetów i takich dni, w których nic niespodziewanego się nie wydarzy. Pracownikom administracji i obsługi życzę, aby wasza codzienna praca była zawsze dostrzegana i doceniana.
10: Wśród nagrodzonych znalazła się Jolanta Zawartka, która podkreśla, że takie uroczystości mają szczególne znaczenie dla środowiska nauczycielskiego.
14: Jest to moment, kiedy w końcu nas doceniają nie tylko uczniowie, rodzice, ale i całe społeczeństwo. Zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń okazuje się, że musimy być cały czas zwarci, gotowi do coraz to nowych wyzwań, które niesie nam współczesność.
10: Oficjalną część uroczystości zakończył muzyczny akcent. Przed uczestnikami wystąpił Andrzej Krzywy, wokalista znany przede wszystkim z zespołu Demon. Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć na portalu miedziowe.pl.
8: Reklama.
3: I jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
8: Reklama.
15: Na dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Bartosz Skopiński. 3,5 minuty po godzinie 9:00 mamy czwartek, 15 dzień października. Dziś dzień dziecka utraconego, a w gronie solenizantów Brunon, Jadwiga i Teresa. I czas jeszcze na aktualne informacje pogodowe. Tu za wiele się nie zmieniło. Wciąż dość pochmurno w naszym regionie, ale synoptycy mówią, że słońca też dziś jeszcze nie zabraknie, więc czekamy na to słońce i na te obiecane 15, może nawet 16 stopni Celsjusza. Na pewno w odczuciu będzie więcej, szczególnie, że wiatr wieje z zachodu. Tak delikatnie powiewa z prędkością do 17 km na godzinę. Na barometrze jednak ciśnienie się ustabilizowało. To 1028 hektopaskali. No i patrzymy sobie, co przed nami, bo przed nami przecież przepiękny piątek się szykuje z dużą ilością słońca i z wysokimi wartościami na termometrach, jak na 16 dzień października, który jutro to aż 18 stopni, a w odczuciu może 19. To będzie naprawdę przecudny dzień. A później weekend, sobota i niedziela, 17-18 października i tu niestety rano mgły i zamglenia mogą się pojawiać. To szczególnie dla wszystkich kierowców. Powtarzam, że ci, co jutro będą musieli rano jechać, będą niestety mieli do czynienia z mgłami i zamgleniami w regionie. No a do tego wszystkiego po południu, w okolicach godziny od 13 do 16, 17 mogą pojawiać się opady deszczu. A w niedzielę pochmurno, bez opadów deszczu, ale chłodno. Tylko 13 stopni na termometrach.
8: Reklama.
17: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
8: Reklama.
18: Moto News.
19: I czas na czwartkowe motoniusy na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Ja sprawdzam, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, gdzie pieszo będzie nieco trudniej i dlaczego warto czasem po prostu puścić kogoś przodem. No to ruszamy. W Goli trwa budowa skrzyżowania, która ma kosztować ponad 394 tysiące złotych. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i przede wszystkim odwodnienie, bo po ulewach woda zalewała sąsiednie działki. Przy okazji wymieniona zostanie też sieć wodociągowa. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia i tymczasowe oznakowanie. Finał pracy planowany jest na 9 dzień grudnia. Ruszył też remont chodników, ale kierowcy mogą odetchnąć. Przejazd przez most tolerancji pozostaje bez ograniczeń. To w Głogowie. Zmiany dotyczą pieszych. Prace podzielono na dwa etapy. Każda potrwa około 3 tygodni. Najpierw remontowana będzie jedna strona przeprawy, potem druga. Piesi przechodzą wyłącznie chodnikiem wskazanym na danym etapie. Proszę uważać na oznakowanie i nie wchodzić na plac robót. Tolerancja tolerancją, ale z ekipą remontową lepiej nie wchodzić sobie w drogę. Na koniec, moi drodzy, coś, co nie kosztuje ani złotówki, a może poprawić wszystkim dzień. Życzę więcej życzliwości na drodze. Ktoś chce włączyć się do ruchu, ktoś czeka na przejściu. No czasem wystarczy odrobina cierpliwości, uśmiechu i podniesiona ręka w geście podziękowania. Te kilka sekund naprawdę nikogo nie zbawi, a nerwy za kierownicą nie są przecież obowiązkowym wyposażeniem samochodu. No to szybkie jeszcze podsumowanie na koniec. W Goli przebudowa skrzyżowania i wymiana wodociągu, utrudnienia do 9 grudnia, a w Głogowie remont mostu tolerancji potrwa około 6 tygodni, a kierowcy jadą bez ograniczeń. A na drogach więcej uśmiechu, mniej nerwów i życzliwości, która działa lepiej niż nie jeden klakson. To były czwartkowe motoniusy Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i samych dobrych spotkań na trasie.
18: Moto News.
8: Reklama.
17: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
8: Reklama. Reklama.
5: Sponsorem piosenki dla kierowców jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Głogów Mechaniczna 5. Twoje auto wymaga przeglądu? Sprawdź je u nas. Dla każdego płyny do spryskiwaczy gratis. Przyjedź. Głogów Mechaniczna 5.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Z połem głogów ten sam smak. 80 lat zmieniamy świat.
1: Połem Głogów znamy się od lat, dlatego codziennie wybieramy dla Was to, co najlepsze. W tym tygodniu polecamy udziec z indyka z kością 17,99 za kilogram, skrzydełka z kurczaka kilogram za jedyne 4,99 oraz szynka hetmańska wołowa dworecki kilogram 69,99.
3: Z Połem Głogów łączymy pokolenia.
4: Neonet, Neonet,
5: to korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze,
6: rabat. Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: Ubieramy w reklamy.
9: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
8: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
9: Reklama.

0: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: No i rozpoczynamy nasz dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną Leszek Wspaniały, ale od razu odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, błyskawicznie.
4: Dzień dobry.
2: Słuchamy.
4: Ja dzwonię z Rudnej, w sprawie lamp na cmentarzu komunalnym. Chciałam się zapytać, jak to jest, że gmina taka bogata, a na cmentarzu komunalnym świeci się tylko jedna lampa, a lamp jest wiele ustawionych.
3: Nie wiem, czy ktoś już do nas w tym temacie nie dzwonił. Będziemy dopytywać. Bardzo słabo panią słychać, ale oczywiście podejmiemy temat i zapytamy, dlaczego tak jest.
4: No, nie stać ją na żarówkę, czy po prostu na prąd. Obok jest, stoi pole z solarami, nie?
3: Jasne.
4: Ludzie po drugich zmianach chodzą z lampkami po cmentarzu, bo po prostu no, chcą do bliskich iść, ale no ciemno i nie mają jak, nie?
2: Dobra, notujemy sobie.
3: Będziemy pytać, dlaczego tak się dzieje.
4: Bo słyszałam też, że jakiś pan też tam już właśnie w sprawie tych lamp dzwonił.
3: Tak, tak, dzwonił.
2: No właśnie
3: dzwonił.
2: Dlatego mówimy, że chyba ktoś dzwonił w tej sprawie już do nas, więc tak, jeszcze tak, bardziej się przyjrzymy tej sprawie. Bardzo dziękujemy za ten telefon i dziękuję, pozdrawiamy.
4: Do widzenia.
2: Jakieś takie słabe połączenie było. Tak, raz no, było głośniej, raz było ciszej.
3: Tak, pływało.
2: Tak, pływało, tak jak mówisz. Natomiast no, to, że obok jest pole z panelami solarnymi, to nie znaczy...
3: Różne sprawy,
2: tak, tak. To jest prywatna sprawa, prywatna działka, więc to nie ma w ogóle nic wspólnego. Natomiast nie zmienia faktu, że my rozpoczęliśmy temat dla reportera z przytupem, można powiedzieć.
3: Tak jest.
2: 767-400-400. Już dawno się nie zdarzyło, że od razu o 9:15 ktoś do nas pod ten numer dzwoni.
3: Jeszcze dobrze nie zaczęliśmy, nie przywitaliśmy się, już jest telefon. No i o to chodzi.
2: No to się witamy teraz. Leszek Wspaniały.
3: I Bartek Skopiński po drugiej stronie mikrofonu. I czekamy na wasze telefony. Ci, którzy są spragnieni jazdy rowerowej, no to nasza grupa jeżdżąca w tempie rekreacyjno-spacerowym zaprasza wszystkich na jutro. Na jutro od Zbyszko otrzymałem SMS-a z wiadomością. Zerknę tylko sobie szybciuteńko. To będzie, kochani, jutro trasa około 50-kilometrowa. Zbiórka o 9:45 przy pomniku Dzieci Głogowskich na tyłach tegoż pomnika. Czas przejazdu około 6 godzin. I co oni tu pojadą? Patrzę już na mapkę. Dajcie mi tylko chwileczkę, sobie to powiększę. Gdzie jest Głogów? Jest Głogów. Z Głogowa przez Krzekotówek, Głogówko, Kulów, Krążkowo, nawrót na terenach leśnych i powrót przez Grochowice, Chociemyśl, Koziodoły, Zabiele, Grodziec Mały i z powrotem do Głogowa. Tak więc tempo rekreacyjno-spacerowe, kto ma chęć ją wybrać w miłej atmosferze, popedałować jutro, to 9:45, zbiórka na tyłach pomnika Dzieci Głogowskich. Trasa około 50-kilometrowa, jak wspomniałem, tempo rekreacyjno-spacerowe. Zapraszamy i pozdrawiamy naszych rowerzystów, którzy nie zapominają też, żeby na naszej antenie zapraszać na takie przejażdżki. 767-400-400, portal miedziowy.pl poleca się do czytania, do oglądania polecają się galerie zdjęć, chociażby ta wczorajsza z powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Andrzej Krzywy dał w koncercie dość mocno czadu, porwał publiczność do wspólnej zabawy, do wspólnych śpiewów. No i to na miedziowy.pl możecie zobaczyć w moim artykule. Dziś też będzie zaproszenie na DKF Szpula. Agnieszka Lwandowska będzie zapraszać na to wydarzenie. A co się dzieje dziś, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, to dział co, gdzie, kiedy i nie przegap naszego portalu. Się oczywiście poleca, żebyście planowali najbliższe wydarzenia, gdzie je spędzić. No ja dzisiaj spędzę wieczór w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie, bowiem tam pojedynek, który zawsze elektryzuje fanów żeńskiego szczypiorniaka w Polsce, czyli starcie mistrzyń z wicemistrzyniami Polski, liderek z wiceliderkami, czyli KGHM MKS Zagłębie Lubin kontra odwieczny rywal z Lublina. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wieczorem wyglądać na parkiecie RCS-u, a warto zobaczyć to starcie na żywo z trybun. Zapraszamy serdecznie.
2: No jasne, że
3: emocje
2: zapraszamy.
3: Gwarantowane.
2: Tak, emocji na pewno nie będzie brakowało, więc tutaj hala Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie się poleca dziś wieczorem. Tak jak i my polecamy, tak jak Leszek już wspominał, zaglądać sobie na miedziowe.pl, zakładka Nie przegap i co, gdzie, kiedy, to tutaj sporo się dzieje. Między innymi w Głogowie biblioplanszówki się szykują. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to Biblioteka PANS w Głogowie i Centrum Działań Alternatywnych Bastion w Głogowie zapraszają już jutro na 15.30. Będzie można pograć sobie w planszóweczki. A jeżeli ktoś na przykład nie planszóweczki, to można sobie na przykład na noc biblioteki do Polkowic się wybrać. Otóż Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach zaprasza już 16 października od 10 do 21 noc bibliotek w Polkowicach. No, to jeżeli kogoś nie interesuje sport, albo na przykład nie interesuje, nie wiem, planszówka, to zawsze można się po książkę wybrać.
3: Tak, można też wybrać się na wow. Spacer. Co wow?
2: 410. edycja Parkrun Głogów. 410, słuchaj.
3: Ładnie już, nie?
2: To jest 410 tygodni.
3: No,
2: to już prawie 10 lat.
3: Były też wersje specjalne. A
2: teraz,
3: w zależności od
2: teraz odbieramy telefon. Halo, dzień dobry, witamy.
3: Słuchamy.
5: Dzień dobry.
2: Słucham.
5: Radio?
2: Tak, tak, słuchamy, słucham.
5: Chciałbym psiaty i motyle podesłać dla gminy. Chyba gminy Radwanice, bo już myślałem, że to gmina Polkowice, ale to sprawdziłem, to gmina Radwanice. Piękną drogę wykonała między Zofiówką a Łagoszowem Wielkim.
3: Oj, to chyba Jerzmanowa. Gmina Jerzmanowa.
5: Nie, Łagoszów Wielki podlega, sprawdzałem, pod Radwanicę, a Zofiówka tak, ale zaczyna się za Zofiówką.
3: Okay,
5: i okay. To chciałbym dla gminy, bo zgłaszałem do gminy Polkowice kiedyś odcinek z Suchej Górnej do Zofiówki i jakoś nie było odzewu specjalnie, żeby to wykonać, a tam oni piękną drogę, taką rowerową, no, szeroką drogę szutrową wykonali aż do Łagoszowa Wielkiego i proponuję kwiaty motyle dla tej gminy, Radwanice.
3: No, to w takim razie, Bartku, masz tam zakolejkowane?
2: Zawsze, zawsze mam przygotowane kwiaty i motyle, więc bardzo dziękujemy za ten telefon i już w tym momencie lecą wspomniane kwiaty i motyle w Podzięce.

0: Pięknie dziękujemy za te kwiaty i motyle.
1: Cieszy nas to, że nasi słuchacze,
0: że dróżka zrobiona,
1: że dostrzegają też dobre rzeczy w regionie, a nie dzwonią tylko z tymi złymi. Prawda?
0: No jasne, że tak, że właśnie przede wszystkim te cieszą, że ktoś zauważył, że coś zostało zrobione. Także bardzo dziękujemy i pozdrawiamy naszego słuchacza.
1: Czekaj, mail, uwaga.
0: Od kogo?
1: Z Urzędu Miasta, no to będziemy jutro wszystko wiedzieć z Głogowa, w piątek 16 października o 12:30. Mamy zaproszenie na konferencję prasową dotyczącą budżetu obywatelskiego. Ogłoszone zostaną projekty, które zostaną poddane pod głosowanie.
0: Myślałem, że mnie zaskoczysz i powiesz, że w sprawie obwodnicy Głogowa.
1: Nie, no spokojnie, do wiosny poczekajmy. No
0: spokojnie.
1: Na ZRID.
0: Ja już czekam od lutego tego roku, zresztą miała być łopata wbita.
1: Kto nie czeka? No. Czekaj, 12:30, zapisuję sobie w kalendarzu, sala 122. No, sam jestem ciekawy, jakie pomysły tym razem przyszły do głów głogowianom, no bo przypomnę, że budżet obywatelski jest dla głogowian. Głogowianie swoje pomysły przelewają na papier, na projekty. Potem, jeśli przejdą weryfikacje, a zobaczymy, ile przeszło, a ile znowu niestety nie zostało dopuszczone do dalszego głosowania z racji niespełnienia procedur. Co tym razem będzie wykonywane? Czy to będą jakieś chodniki między blokami, czy jakieś placy zabaw? Siłowni pod chmurką chyba mamy już wystarczającą ilość na terenie Głogowa, ale może ktoś stwierdził, że gdzieś jeszcze jest potrzebna. No zobaczymy. Jutro o 12:30 ogłoszą projekty. Sam jestem ciekawy, jak tam sytuacja wygląda. No może będą też te tak zwane projekty miękkie dotyczące różnego rodzaju inicjatyw społecznych. Jak to będzie wyglądać w roku 2027, od kiedy będzie można i w jaki sposób głosować, to pewnie się jutro dowiemy na konferencji prasowej.
0: No i pewnie jaki budżecik taki duży pewnie będzie, może w tym roku, w sensie w przyszłym roku, może jakiś
1: cały czas
0: jeszcze większy.
1: 2,5 miliona.
0: To może będzie już 3. Chociaż nigdy nie wiadomo.
1: Może w następnym.
0: No wiesz, inflacja 5% większa ma być, to zobaczymy. Może te 5% mogliby podnieść z 2,5 miliona, to tam trochę będzie. Drodzy słuchacze, 25 minut po 9, więc jeszcze 5 minut do krótkiej przerwy reklamowej, czyli do pierwszej części tematu dla reportera. 5 minut zostało. No a później kolejne minuty do waszej dyspozycji, aż do 9:45, więc śmiało korzystajcie, dzwońcie, my tutaj czekamy. Wczoraj nawet nas zaskoczyliście ilością telefonów, może i dziś nas zaskoczycie, póki co 2. Więc z czego jeden to tak na dobry początek się pojawił. Więc czekamy na te telefony, a my też przypominamy i polecamy zaglądać sobie po świeżutkie informacje na miedziowe.pl. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co dzieje się w regionie, to między innymi nagrody, gratulacje, muzyczna niespodzianka, o której Leszek już wspominał. No ale też niestety do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj na drodze wojewódzkiej numer 319 w rejonie Sobczyc.
1: No tak.
0: Myślisz, że to problem tego znaku?
1: Nie, ale wiesz co, a propos znaku, to zgłosiłem wczoraj do rzecznika Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei i mam nadzieję, że temat ogarnął. No jeżdżą te patrole drogowe, sprawdzają, czy w ciągu dróg, no w tym przypadku wojewódzkich, jest coś nie halo, no to mam nadzieję, że jak zobaczą ten znak, a jak nie zobaczą, to będą wiedzieć od rzecznika, że trzeba go poprawić, no to ogarną temat. Bartku, ty jesteś tym naszą pogodynką taką radiową. W sobotę co tam mamy o poranku, jeśli chodzi o prognozy?
0: Mgły zamglenia.
1: O 10 też? Czy już zapadną?
0: Ogólnie do godziny mniej więcej synoptycy prognozują, że do godziny 12 te mgły zamglenia mogą się pojawiać, a później pochmurno i deszczowo.
1: No to 17 października zapraszamy na spacer z cyklu Odkrywaj Głogów.
0: Oho, to będzie trzeba bardzo odkrywać, patrząc przez tę mgłę.
1: Ale Aleja Wolności nie będzie taka zamglona.
0: Chociaż w samej miejscowości raczej może mgły nie będzie, ale tam dookoła Głogowa na pewno mają się pojawić.
1: Bardziej poza, tak. Na placu Tysiąclecia przy rondzie Popiełuszki jest zbiórka o 10, a przewodnicy będą opowiadać o Alei Wolności kiedyś i dziś. Tą dziś to widzimy gołym okiem, jak wygląda, a jak wyglądała kiedyś, to myślę, że będzie można wspominać, poopowiadać sobie, jak to kiedyś było na Alei Wolności. Jakie były sklepy, jak wyglądał Park Słowiański, jak to się z górki na pazurki zjeżdżało, jak jeszcze były zimy, kiedy śnieg spadł, bo teraz jak spadnie, to są alerty, że spadną 3 cm i minus 6 i już trzeba się mocno ubierać. No ale to też czasy się zmieniły, podejście się zmieniło. No i zimy się zmieniły przede wszystkim.
0: Tak, zimy się przede wszystkim zmieniły. W tym roku ma nas czekać się lekka zima, twierdzą synoptycy, a to wszystko przez El Niño, o którym mówią zresztą prognostycy pogód z całego świata. Zobaczymy, czy tak też będzie, czy jednak coś przymrozi dość mocno. Chociażbym nie marudził, gdybyśmy mieli w Polsce takie na przykład zimy, jak są, nie wiem, na południu Hiszpanii. Kto by marudził?
1: A jakie są?
0: No takie, wiesz, 12, 15, trochę słońca, trochę deszczu. No zawsze tego deszczu by się przydało, szczególnie, że...
1: No, nie, no w zimie to raczej śniegu bardzo.
0: No gdzie tam śniegu już teraz? Po co ci śnieg? Kiedy pamiętasz śnieg na przykład na święta? Kiedy pamiętasz śnieg na święta?
1: No na wielkanocne.
0: No właśnie, w zeszłym roku śnieg był, w sensie to w tym roku był śnieg, w lutym.
1: Tak.
0: No, chłodno było, zimno, zresztą później deszcz padał, marzło to wszystko, pamiętam do dziś.
1: Oj, ta goleć była ostra.
0: Straszna była ta goleć.
1: Ten koleś, kto na łyżwach jechał chodnikiem do pracy.
0: Zresztą na łyżwach czy nie na łyżwach, ale wiesz, generalnie nie był to dobry dzień. To był piąty dzień. To był piąty dzień lutego.
1: Aż tak pamiętasz, czy sobie gdzieś zanotowałeś?
0: Pamiętam, rozwaliłem nogę, rozwaliłem sobie twarz, rozwaliłem sobie auto, wszystko się rozwaliłem.
1: Ja teraz, jeśli już będą ostrzeżenia o gołoledzie, a pewnie będą, no to te grube skarpety, które wtedy założyłem sobie na buty, wiesz, powiem ci, nie wiedziałem, że taki patent.
0: Wiesz co,
1: wyszedłem i się nie ślizgałem.
0: Patent dobry, natomiast ja zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja w domu mam raki. Mhm. Mogłem je założyć sobie spokojnie, przejść się do tej roboty.
1: Tak.
0: To nie, to zdecydowałem, że wsiądę w auto, nie? Geniusz. Znaczy, główne drogi były super. Główne drogi były super i tego w ogóle nie mam zastrzeżeń. Ale Stare Miasto i ta kostka, no to ktoś ewidentnie zapomniał o tym, że trzeba to posypać.
1: No ale to wiesz, to były też ekstremalne warunki, także rzadko kiedy się zdarza aż taka gołoleć, bo to przecież...
0: No ale na głównych drogach sobie poradzili.
1: Z szyb samochodu to taką grubą warstwę lodu człowiek zbijał.
0: To 3 dni później.
1: jak się roztopiło. Bartku, 9:30, robimy przerwę, bo znowu się wstrzymali z telefonami.
0: Tak, wstrzymali się z telefonami, a my z gadaniem nie potrafimy się powstrzymać.
1: Jak zwykle.
0: Więc robimy krótką przerwę reklamową, za momencik wracamy z drugą częścią tematu dla reportera, a wy pamiętajcie, że będziecie dzwonić pod numer 767-400-400.
2: Reklama.
3: To wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
4: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na 4 łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
3: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin. Jana Pawła II, 3A i 3B.
5: Uwaga, uwaga! W salonie Kia Rakowski w Rydzynie ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2026. Przebojowy Sportage z rabatem 6 tysięcy, nowy Seltos taniej o 7 tysięcy, odświeżony X-Seat tańszy o 8 tysięcy, miejski Stonik o 7 tysięcy, a luksusowe Sorento nawet o 16,5 tysiąca złotych. Oferujemy też promocyjne finansowania, a na wybrane modele dodatkowe rabaty specjalne i lojalnościowe. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się sam. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie, na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego 500 135 517.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Reklama.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19:15.
0: No to wracamy do was, drodzy słuchacze. Wracamy z kolejną częścią dzisiejszego tematu dla reportera. 767-400-400.
1: Dzwońcie śmiało, do 9:45 macie na to czas. No zobaczymy, czy pojawią się jakieś nowe tematy, czy ktoś się z jakimś tematem przypomni, czy kolejne kwiaty i motyle dzisiaj wybrzmią, zobaczymy. Przypomnę, że najbliższa sobota to też Zdrowe Serce Wzgórz Dalkowskich, targi rękodzieła, pysznego jadła i roślin od 9 do 13 w sobotę. Wiem też, że zaplanowany jest też w tą sobotę porcelanowy poranek, czyli taka specjalna edycja, gdzie jeden z zaproszonych gości, który o porcelanie wie wszystko albo prawie wszystko, będzie opowiadał o swoich zbiorach między innymi, tak więc warto się wybrać do Dalkowa, a w godzinach popołudniowych warto wybrać się do szkoły podstawowej numer 3 w Głogowie, gdzie mecz Dolnośląskiej Ligi Kobiet pomiędzy Sobota UMKS Wolej Głogów a zespołem z Budzowa, jak dobrze pamiętam. A teraz telefon.
0: Telefon dzwoni, więc odbieramy. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry. Dzwonię w takim temacie chodnika na ulicy Ułanów Polskich na wysokości wejścia do Parku Leśnego. Bo ten chodnik po prostu już przyroda powoli zabrała miastu i tak chciałbym, żeby po prostu tam służby miejskie w końcu się zainteresowały.
1: Zarośnięty jest, tak?
6: No jest pół metra chodnika co najmniej, to już po prostu jest zarośnięte krzakami, jakimiś roślinnością ogólnie, także ciężko przejść. Podobna sytuacja jest tutaj na Henryka Gugowskiego pomiędzy Mechaniczną a Folwaczną, tam jest taki chodnik, też jest zarośnięty. Ogólnie, żeby służby miejskie się zainteresowały chodnikami pozarastanymi.
1: Jasne, dobrze, mamy zanotowane, przekażemy. Bardzo dziękujemy.
6: Super, dzięki.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia. No widzę, że takie jesienne prace porządkowe przy zieleni trwają w różnych częściach miasta, służby się pojawiają. Mamy nadzieję, że i te zanotowane przez nas, a podane przez naszego słuchacza też tam ostatecznie służby dotrą.
0: No to czekamy, aż zaczną docierać tam, gdzie trzeba. 767-400-400, czekamy pod tym numerem jeszcze przez najbliższe 11 minut, tyle do waszej dyspozycji. Jeżeli w ciągu chwili ktoś nie zadzwoni, no to będziemy grać dla was muzyczkę, oczywiście ładną, piękną i przyjemną, żeby was rozruszać troszkę, nasi słuchacze. A jeśli się pojawi telefon, to odbieramy, rozmawiamy i notujemy temat, który dla nas macie. A może ktoś chciałby coś poddać pod dyskusję? Też można sobie
1: na przykład
0: podyskutować.
1: Wczoraj tak dyskutowaliśmy, a zobaczymy, czy dzisiaj będzie jakiś nowy temat, a jak nie, to zaraz zagramy muzyczkę i pewnie może po pierwszej nutce ktoś się do nas dodzwoni.
0: No, drodzy słuchacze, no, szybciutko. 767-400-400, nikt nie dzwoni, to co? Gramy, Leszko?
1: Gramy, tak.
0: Dobrze,
1: jest.
0: Dogramy w takim razie, ale gdyby ktoś zadzwonił w trakcie, to rzecz jasna odbieramy i rozmawiamy. Kalendarz.

0: A my tak ładnie dla was zagraliśmy, a wy nic nie dzwonicie normalnie. Może za ładnie zagraliśmy?
1: Chyba za ładnie.
0: Dobra, 5 minut zostało do końca dzisiejszego tematu dla reportera. No to my szybciutko, nie przedłużając, przypominamy 767-400-400, drodzy słuchacze. No, śmiało.
1: Myślę, czym zajęci są nasi słuchacze, że dzisiaj do nas nie dzwonią.
0: Przygotowaniem się do weekendu. Dzisiaj czwartek, jutro piątek, piąteczek, piątunio, to wiesz. To się szykują, nie? Chociaż dzisiaj na przykład 15 dzień października, to może szykują się na DKF Szpula na drugie życie.
1: Może. Całkiem możliwe.
0: Zobaczymy, czy to tak będzie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to dziś właśnie film Drugie życie w DKF Szpula o godzinie 20. Centrum Kultury MOK zaprasza. No i zresztą Leszek też już wspominał, że wraz chyba z Agnieszką Lewandowską będziecie na ten temat rozmawiać.
1: Tak, w serwisach na pewno powiemy. Natomiast po reprezentacyjnej przerwie i meczu wyjazdowym po raz pierwszy od dłuższego czasu na własnym stadionie na KGHM Zagłębia Arena w niedzielę zaprezentują się Miedziowi, a rywalem będzie Jagiellonia Białystok. Tok mecz o 14.45. Zobaczymy, jak będzie z frekwencją na stadionie, no i zobaczymy, jak będzie z formą Miedziowych w meczu u siebie. Na ten mecz oczywiście zapraszamy, a przypomnę, że wcześniej w godzinach dopołudniowych i około południowych mieszkańcy Lubina w niedzielę muszą się liczyć z utrudnieniami. O tym za momencik, bo teraz odbieramy telefon.
0: Dzień dobry.
2: A ja właśnie dzwonię w sprawie tej pięknej muzyczki. Chciałabym bardzo prosić Kwiaty i Motyle dla całej redakcji, która cudowne utwory puszcza, zwłaszcza w sobotę, przy której dobrze się pracuje w domu, przy której dobrze się sprząta i ogólnie ślicznie dziękuję za naprawdę piękne utwory.
1: Ale bardzo miły telefon, ślicznie tak, dziękujemy. Sami sobie Kwiatów i Motyli nie puszczamy, natomiast te miłe słowa, które pani powiedziała, to myślę, że...
0: To są dla nas Kwiaty i Motyle.
1: To są dla nas Kwiaty i Motyle i dla naszego muzycznego.
0: Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, a ja wcale nie w temacie, tylko chciałam się dowiedzieć, może coś państwo wiecie na temat jakiegoś wypadku na S3?
1: Nic nam nie wiadomo. A w którym miejscu miał być? Tutaj gdzieś na naszym...
3: W kierunku na Legnicę.
1: Zaraz będziemy sprawdzać.
0: Będziemy się dowiadywać.
1: Okej.
3: Bardzo dziękuję.

0: Bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo.
2: A jak tylko się dowiemy, to na pewno was o tym poinformujemy, nawet poza serwisem lokalnym. Na chwilę obecną jest 9:42, 3 minuty ostatnie zostały do waszej dyspozycji, więc korzystajcie, może jeszcze ktoś coś, a może ktoś wie coś na temat wypadku na S3, to proszę dzwonić do nas pod numer 767-400-400. Ja przypominam, że pod ten numer też dzwonicie właśnie chociażby w porannych programach, szczególnie od godziny 6 do 8 najczęściej pojawiają się jakieś telefony, gdy coś się dzieje na drogach. Wtedy nas też informujecie, że na przykład gdzieś była stłuczka albo gdzieś się robi korek. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry. Ja tylko z taką prośbą może do włoskiej policji bym miał, że w godzinach szczytu, jak jest ten remont mostu, to może nikt tam przy tym przejściu dla pieszych stanie jakiś policjant i kieruje tym ruchem, no bo skoro jest jedno przejście, to wczorajszy wyjazd, jeden samochód, jeden pieszy na tym przejściu, to był mordęga po prostu. Bo teraz jest przejście, że tylko jedną stroną, więc każdy idzie od strony zamku, przechodzi na drugą stronę, tamtędy jest przejście przez most i dopiero wraca z powrotem.
1: Tak, bo jest remont tego ciągu pieszego.
3: I na ten czas po prostu w tych godzinach szczytu niech tam nawet jakiś po prostu policjant postoi, tak jak wtedy był remont mostu i po prostu pokieruje tymi pieszymi, że to nie było jeden pieszy, jeden samochód, tylko no niech trochę to płynniej idzie.
1: Ale policjanci wtedy raczej nie kierowali ruchem, z tego co pamiętam. Wtedy
3: w ogóle... Były momenty, że stał tam policjant i tam przy pieszych pilnował, żeby to właśnie też nie było, że wszyscy idą sobie na jak chcą po prostu.
1: A to nie było tak, że przejście na ten czas w ogóle było zamknięte?
3: Przez jakiś czas było, pamiętam, że faktycznie zamknięte, ale przez jakiś czas też stała policja.
1: Okej. Dobrze, zasugerujemy to. Dziękujemy ślicznie.
3: No, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: I pozdrawiamy. No i powoli kończymy.
1: No to patrz, prawie 9:45 już.
2: No płacz ty.
1: Też pięknie.
2: O, poleciało.
1: Tak, troszkę nam się tu rozdzwonili.
2: Ostatnie 60 sekund, czyli nikt nic nie wie na temat wypadku. My też na chwilę obecną
1: Patrząc na mapy, też nie ma tam na czerwono, na żółto, tak więc no nie sądzę, żeby coś było na rzeczy. Są też te profile na mediach społecznościowych informujące o zdarzeniach drogowych, ale tu też cisza póki co.
2: W sensie, no najprościej właśnie sprawdzić, nie? Że się wpisuje na przykład, nie wiem, Legnica. A, jest coś. Jest, proszę
1: jest?
2: Pana.
1: Patrzysz?
2: Na wysokości Raszówki. Przy niedaleko zjeździe na Karczowiska jest jakiś wypadek, zaraz co tutaj nam napisali. Zdarzenie drogowe. Już teraz na S-ce jest 11 minut opóźnienia. Jeżeli będziecie jechać S-ką, można jechać oczywiście boczną drogą, starą drogą tutaj z Lubina. Na zjeździe w Lubinie można sobie się kierować. I już teraz pokazuje, że jest 7 minut szybciej niż S-ką. Więc drodzy słuchacze, proszę uważać, na wysokości Raszówki doszło jednak, Karczowiska Raszówka, doszło tam do jakiegoś zdarzenia i jak tylko się czegoś dowiemy, to na pewno was o tym poinformujemy.
1: Już piszę do Iwony.
2: Ja mam tylko informację, że zdarzenie drogowe. Już potwierdzonych 10 takich przejazdów obok, więc coś tam się faktycznie dzieje. A no, póki co...
1: Zakończył się temat dla reportera, tak. 9:45.
2: Więc drodzy słuchacze, uważajcie na drogach naszego regionu,
1: tak.
2: I pamiętajcie, w drodze z Lubina do Legnicy na S-ce doszło do jakiejś kolizji, jeszcze nie wiemy dokładnie do czego, ale jak się tylko dowiemy, to na pewno was o tym poinformujemy. A póki co za wszystkie telefony bardzo dziękujemy.
1: I słyszymy się jutro o 9:15.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
5: Powtórka audycji o 19:15.

0: Reklama.
1: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.

0: Jest 10.
1: Ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Rząd szykuje nowe systemy ostrzegania. Duże sieci sklepów wycofują halloweenowy asortyment. Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
1: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
1: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagają cudzoziemcom z zagranicy. Jak napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji. Plastikowe noże, tasaki i straszne maski znikają ze sklepowych półek. Duże sieci handlowe w Polsce wycofują się ze sprzedaży części asortymentu na Halloween. To bezpośrednia reakcja na wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy w kilku polskich szkołach doszło do ataków z użyciem ostrych narzędzi, a w wyniku jednego z nich zmarła 37-letnia pracownica placówki. Jutro w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie prapremiera Matek Hersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówi reżyserka Barbara Wysocka.
4: Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana.
1: Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery.
5: Radio Elka, lokalne radio.
6: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radia LK Zagłębia Miedziowego. Nauczyciel szkoły podstawowej nr 3 w Głogowie stanie przed sądem za naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie ucznia. Do zdarzenia miało dojść podczas lekcji techniki w styczniu. Według relacji matki nauczyciel wulgarnie wyzywał chłopca, a następnie zepchnął go z krzesła. Uczeń uderzył o metalowy element ławki i trafił na szpitalny oddział ratunkowy. Prokuratura wszczęła dochodzenie po otrzymaniu materiałów od policji, szkoły i matki dziecka. Pod koniec września skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi. Jeśli zarzuty się potwierdzą, mężczyźnie za naruszenie nietykalności cielesnej grozi grzywna, ograniczenie wolności albo do roku więzienia. Za znieważenie może zostać ukarany grzywną lub ograniczeniem wolności. Sprawę badało również Kuratorium Oświaty. Kontrola wykazała, że szkoła nie realizowała w pełni zaleceń dotyczących kształcenia specjalnego ucznia. W żeńskiej piłce ręcznej w Polsce trudno o pojedynek wywołujący większe emocje. Mistrzynie kraju z Lubina zmierzą się dziś we własnej hali z wicemistrzyniami PGE Elwold Lublin. Stawką może być pozycja lidera tabeli Lotto Superligi. O nastrojach w drużynie Zagłębia przed tym starciem mówi rozgrywająca Emilia Galińska.
7: Nastawienie przed czwartkowym meczem jest bardzo dobre. Widać, że atmosfera w drużynie jest fajna. Jesteśmy bardzo zmotywowane, zmobilizowane do pracy, do tego, żeby dograć wszystkie elementy tak, żeby to jak najlepiej funkcjonowało na meczu. Myślę, że forma drużyny rośnie. Mobilizacja w drużynie zawsze jest na bardzo dobrym poziomie. Jest to mecz mistrza z wicemistrzem. Cała żeńska piłka ręczna czeka na te mecze. Na pewno przygotowujemy się, aby będziemy chciały pokazać jak najlepszy handbal. No i jak to mówią, niech wygra lepszy.
6: Mecz w hali RCS-u dziś o godzinie 18. Wiadomo już także, z kim Miedziowe powalczą o awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. W trzeciej rundzie kwalifikacji zmierzą się z norweskim Tertis Handball Elite, czwartą drużyną tamtejszej ekstraklasy. Pierwszy mecz odbędzie się 7 lub 8 listopada w Lubinie, rewanż tydzień później w Bergen. W lublińskiej Muzie zostały już w sprzedaży ostatnie bilety na to wydarzenie. Błyskotliwe teksty, niebanalne brzmienia i charakterystyczny styl, który fani znają z Laocze. W sobotę na dużej scenie Centrum Kultury Muza w Lubinie wystąpi Spięty, czyli Hubert Dobaczewski, mówi Krystyna Kuzarewicz z lublińskiej Muzy.
0: W najbliższą sobotę, 17 października, czeka nas bardzo ciekawy koncert. Na dużej scenie Muzy wystąpi Spięty, czyli Hubert Dobaczewski z zespołem. To znakomity wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Jego twórczość w zasadzie wymyka się schematom. Artysta łączy rockową energię z literacką wrażliwością. Ma swój charakterystyczny styl i błyskotliwe teksty. O jego sile muzyki świadczy fakt, że jego utwór Blue utrzymywał się przez niemal 2 lata w najlepszej dziesiątce znanej stacji radiowej Radia 357.
8: Reklama.
9: A teraz jeszcze jedna dobra wiadomość. Części do aut osobowych, dostawczych i motocykli oraz dokładny dobór po numerze VIN znajdziesz w Mototeam Głogów, ulica Żeglarska 10.
8: Reklama.
10: Na dzień dobry i dobranoc, Radio LK.
11: No to dzień dobry raz jeszcze. Witam przy mikrofonie Bartosz Skopiński. 7 minut po godzinie 10. Mamy czwartek, 15 dzień października. Dziś Brunon, Jadwiga i Teresa świętują imieniny. I czas na aktualne informacje pogodowe. No i pogodowo bez większych zmian, chociaż podobno więcej słońca ma się w regionie pojawiać. No to czekamy w takim razie na jeszcze większe ilości tego słońca. Dziś na termometrach do maksymalnie 15 stopni Celsjusza. No ale chmur też nie brakuje w naszym regionie, co zresztą widać na załączonym obrazku. Jak tylko się spojrzy w górę, to tych chmurek dość sporo i to takich gęstych, ale białych, więc deszczu raczej dzisiaj z nich nie będzie. Ale natomiast jutro do 18 stopni. Też chmur nie będzie brakowało, ale i słońca ma być dość sporo, więc czekamy na te promienie słoneczne i czekamy na te wyższe wartości na termometrach. Na barometrze bez zmian to 1028 hektopaskali. A u nas też bez zmian. 8 minut po 10. No i proszę bardzo, najlepsza muzyka w regionie. Tylko dla Was.

0: Reklama.
1: Szukasz dobrych drzwi? Znajdziesz je u nas. Salon Podłóg i Drzwi Fachowiec, ulica 1 Maja 16. Zaprasza po drzwi wejściowe i wewnętrzne. Z montażem będzie taniej.
2: Uwaga, promocja! Drzwi wewnętrzne DRE. Tylko teraz. Trzecie skrzydło gratis. Szczegóły w sklepie.
1: Salon Podłóg i Drzwi Fachowiec Antaba. Głogów, ulica 1 Maja 16.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-leszno.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
8: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
7: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.
0: Radio Elka. Reklama.

Trzy Bleu na naszej antenie i Madonna. Na naszym zegarku jest 19 minut po godzinie 10, więc drodzy słuchacze, powolutku, bardzo powolutku szykujemy się do naszego dzisiejszego Radio Jarmarku. O godzinie 10.45 na Radio Jarmark zapraszam i wtedy też dzwonicie pod numer 767-400-400. Mówicie, co macie do sprzedania, do oddania do kwoty maksymalnie 500 zł. Czyli dzwonicie i mówicie: mam na przykład tapczan. Podaję jakąś kwotę, ale nie większą niż 500 zł. Podaję miejscowość i swój numer kontaktowy. I tak wygląda Radio Jarmark na naszej antenie. Jeżeli czegoś poszukujecie, to dzwonicie i robicie to samo, że poszukujecie jakiejś rzeczy, podajecie swoją miejscowość i numer kontaktowy, a jeżeli chcecie coś oddać za darmo, to po prostu dzwonicie i mówicie, że za darmo oddacie. Także 10.45, za 25 minut startujemy.

Do You Really Want to Hurt Me na naszej antenie Blue Laguna, na naszym zegarku 23 minuty po godzinie 10. Drodzy słuchacze, po godzinie 9 w temacie dla reportera pojawił się telefon dotyczący m.in. wypadku, czy coś wiemy na temat wypadku na S3. No to już wiemy zdecydowanie więcej. Uwaga kierowcy, S3 w kierunku Legnicy jest zablokowana. Utrudnienia na drodze ekspresowej S3 na 284 kilometrze w kierunku Legnicy na wysokości Karczowisk. Dokładnie doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Z przekazanych nam informacji wynika, że jeden z pojazdów uderzył w bariery energochłonne. Doszło również do wycieku płynów eksploatacyjnych, które wymagają zabezpieczenia przez służby. Policja apeluje do kierowców wyjeżdżających z Lubina, aby nie wjeżdżali na trasę S3, lecz kierowali się przez Chrustnik na drogę techniczną. Teraz czekamy na kolejne informacje dotyczące zdarzenia i utrudnień w ruchu, więc pamiętajcie, drodzy słuchacze, przede wszystkim ci, którzy jadą S3 w Lubinie. Na ostatnim zjeździe zjeżdżacie na drogę techniczną, żeby unikać korka, który tworzy się na wysokości Karczowisk na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy, ponieważ tam doszło do zdarzenia drogowego. Jak tylko dowiemy się czegoś jeszcze więcej, na pewno was o tym poinformujemy. Natomiast życzymy wam szerokości i ostrożności na drogach naszego regionu.

0: reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: PKO BP Ekstraklasa wraca do gry już w niedzielę 18 października o godzinie 14.45 na KGHM Zagłębie Arena. Mecz, którego nie możesz przeoczyć. KGHM Zagłębie Lubin kontra Jagiellonia Białystok. Jak miedziowa armia Leszka Ozińskiego poradzi sobie w starciu z jedną z najlepszych drużyn w Polsce? Przekonaj się sam i już dziś kup bilet na mecz. A w ramach akcji Różowy Październik wszystkie panie kupią bilet na mecz za symboliczną złotówkę. Bądź z nami na KGHM Zagłębie Arena.
3: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Reklama.
4: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Słuchajcie, wesele było fantastyczne. Goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa and Golf. Idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Twój dealer Omoda JQ. Rewo Lubin. Ulica Hutnicza 2.
0: Reklama.

Heja, no to Outcast na naszej antenie. No to heja, słuchajcie, 7 minut i godzina 10.45. Jeszcze tylko 7 minut i Radio Jarmark na naszej antenie. A zanim Radio Jarmark, to Między kartkami na 80-lecie biblioteki w Lubinie. Magiczna podróż do świata książek. 3 pokolenia, mały duszek, mruszek i niezwykła podróż do krainy czy to rejonu. To między innymi najnowszy temat, który pojawił się w artykule na naszym portalu miedziowe.pl. Ale też, drodzy słuchacze, przypomnij nam niestety o gorszej sytuacji. Sytuacji na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy na 284 kilometrze na wysokości Karczowisk. Doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Z przekazanych nam informacji wynika, że jeden z pojazdów uderzył w bariery energochłonne. Doszło również do wycieku płynów eksploatacyjnych, które wymagają zabezpieczenia przez służby. Policja apeluje do kierowców wyjeżdżających z Lubina i jadących S3. Kierujcie się na zjeździe na węźle Lubin Południe, kierujcie się na Chrustnik, na drogę wojewódzką 333. Czekamy na kolejne informacje dotyczące zdarzenia i utrudnień w ruchu na drodze ekspresowej numer S3.

Let Me Out i Dover na naszej antenie, a na naszym zegarku jest już kwadrans. Kwadrans do godziny 11, więc czas rozpocząć nasz dzisiejszy Radio Jarmark. Jeżeli ktoś z Was, drodzy słuchacze, chciałby coś oddać, kupić, sprzedać, zamienić, to ja tutaj czekam na Wasze telefony. 767 400 400. Dzwońcie, informujcie, dajcie znać, co tam macie ciekawego do sprzedania, do oddania. Może ktoś chciałby coś wymienić, a może ktoś czegoś poszukuje. Jest 15 dzień października, jest 10.40 już 6 na naszym zegarku, a ja czekam na Wasze telefony. 767 400 400.

No i brak było jakichkolwiek telefonów w naszym dzisiejszym Radio Jarmarku, ale spokojnie, jeszcze dziś będzie czas i miejsce na to, żeby do nas zadzwonić o godzinie 14.45, również Radio Jarmark, popołudniową porą na antenie Radia LK Zagłębia Miedziowego.

0: Rozpędzeni jak dzik w stronę słońca. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, jakie powitanie.
0: Proszę, Kasia Prawatydzik jest już z nami, czyli od godziny 11 się z wami przywita. To już za 7 minut 11.
1: Tak, to już za chwileczkę informacje z kraju i ze świata. Po południu dużo informacji kulturalnych na naszej antenie. Tak, dużo propozycji.
0: Tak, to ja mam nadzieję, że tych propozycji będzie dużo. Natomiast też przypominamy o utrudnieniach. Utrudnieniach na S3. Pamiętajcie, że w kierunku Legnicy na 284 kilometrze na wysokości Karczowisk doszło do zdarzenia drogowego. Tam już pracują oczywiście strażacy, tam też policjanci, no i z przekazanych nam informacji wynika, że jeden z pojazdów po prostu uderzył w barierę energochłonną, do tego doszło do jakiegoś wycieku płynów eksploatacyjnych, no i służby działają teraz, zabezpieczają ten teren.
1: Tak, ale co ważne, policja apeluje do kierowców wyjeżdżających z Lubina, kierujących się w stronę Legnicy, aby omijali zjazd na węźle Lubin Południe i kierowali się na Chrustnik na drogę wojewódzką 333.
0: Czy generalnie też myślę, że osoby, które jadą na przykład z Głogowa czy w Polkowic, z Polkowic w kierunku Legnicy, polecam na Lubin Południe zjechać właśnie na SC, zjechać na Lubin Południe i właśnie na Chrustnik dalej drogą 333. No to mam nadzieję, że nic już więcej się nie wydarzy na tej drodze, tak, i że szybciutko wróci wszystko do normy.
1: Ostrożnie, drodzy kierowcy, noga z gazu.
0: Tak, szerokości i ostrożności. A teraz to już samych przyjemności też przy okazji. Sprzed mikrofonu żegna się Bartosz Skopiński. Moje miejsce, jak już wiecie, zajmie Kasia Prawatydzik. Samych przyjemności wam życzę.

0: Reklama.
1: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
2: Ogłoszenia Radia Elka.
3: Zwiększ produkcję bez budowy nowej hali. Gotowa infrastruktura plus dostęp do pracowników. Zakład karny w Głogowie oferuje gotową zdolność produkcyjną poprzez dzierżawę hali produkcyjnej wraz z terenem przyległym, umożliwiającej szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o dostęp do stabilnych zasobów pracowniczych. Lokal użytkowy 2250 m2. Całkowita powierzchnia nieruchomości 4236 m2 przy ulicy Lipowej 21 w Głogowie. Warunkiem jest zatrudnienie skazanych bez nawiązywania stosunków pracy. Koszty pracownicze niższe o 35%. Brak składek zdrowotnych, możliwe wsparcie finansowe inwestycji. Termin składania ofert 30 października 2026 roku, godzina 10. Szczegóły na stronie Zakładu Karnego w Głogowie.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.
0: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie.
6: Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.

0: Lawina fałszywych faktur w Polsce. Służą do kradzieży państwowych pieniędzy. Trzecia rocznica wyborów. Co o rządzie mówią sondaże? Studenci zyskają nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
1: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
2: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
1: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
3: Ostatnio pan Siczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
1: Oprócz budżetu Trybunału, zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
0: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet dofinansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką. To już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
4: Niedobrze. Każdy, który jeździ, ja też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
0: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,01 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Mija właśnie trzecia rocznica od wyborów parlamentarnych i utworzenia koalicji 15 października. W sondażu Ibris wynika, że 49% badanych osób twierdzi, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Innego zdania jest 42% pytanych. Posłanka Lewicy Joanna Wicha twierdzi, że blokującym rządu jest obecnie prezydent Nawrocki,
5: który wetuje jak leci wszystkie dobre rozwiązania dla społeczeństwa. No nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
0: Z sondażu wynika, że co czwarty wyborca Nowej Lewicy uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
6: Radio Elka, lokalne radio.
7: Reklama.
8: I jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
7: Reklama.
9: Na dzień dobry.
7: Cztery minuty dokładnie po godzinie 11. Dzień dobry raz jeszcze. Kasia Prałat-Idzik przy mikrofonie. Czwartek w kalendarzu, 15 października. Brunon, Jadwiga i Teresa dzisiaj świętują imieniny. Na barometrze 1028 hektopaskali, w okolicach 10 stopni Celsjusza teraz na naszych termometrach. Wiatr może wiać do 17 km na godzinę z zachodu. No i dosyć duże zachmurzenie, natomiast w wielu miejscach naszego regionu z przejaśnieniami możemy mieć do czynienia, więc to słoneczko chwilami puszcza do nas oko. Późne popołudnie już z większą ilością chmur. Dziś w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 15 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 7, do 6, 5, a nawet 4 o poranku, więc będzie rzeźko. A jutro w ciągu dnia dość wysoka temperatura, bo według synoptyków nawet 18 stopni Celsjusza.

0: Bardzo przyjemny początek naszego dzisiejszego spotkania. Muzycznie Taylor Shaw na dobry początek. 7 minut po godzinie 11. Jeszcze raz przypominamy kierowcom o utrudnieniach, które możecie napotkać. A to utrudnienia na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy. 284 km. Natomiast te informacje też już są dostępne na miedziowe.pl, więc tu też zapraszamy. Na wysokości Karczowisk doszło do zdarzenia drogowego, a na miejscu pracują nadal strażacy, policja, zespół ratownictwa medycznego. Z przekazanych nam informacji wynika, przypomnę, że jeden z pojazdów uderzył w bariery energochłonne. Doszło również do wycieku płynów eksploatacyjnych, które wymagają zabezpieczenia przez służby. Policja apeluje do kierowców, więc my do tego apelu się przyłączamy. Do kierowców apeluje wyjeżdżających z Lubina, kierujących się w stronę Legnicy, aby omijali zjazd na węźle Lubin Południe i kierowali się na Chrustnik, na drogę wojewódzką 333. Czekamy na kolejne informacje dotyczące tego zdarzenia i utrudnień w ruchu. Gdy tylko je będziemy mieli, to oczywiście Wam przekażemy.
1: Reklama.
2: To wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów, promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Next Stereo Outlet.
3: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na czterech łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
2: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin. Jana Pawła II, 3A i 3B.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
12: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-2020-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

Electric Light Orchestra na naszej antenie. Zegar pokazuje aktualnie 19 minut po godzinie 11, a już po 12 pierwsze podpowiedzi od naszych gości, co dzieje się w naszym regionie. A dzieje się, moi drodzy, sporo tych propozycji i różnego rodzaju. Dzisiaj na pewno dla tych, którzy lubią muzykę na żywo i dla kinomaniaków po prostu. Ci, którzy lubią oglądać filmy na dużym ekranie, to będzie dla nich też propozycja. Więc bądźcie blisko. Dzisiaj mamy sporą dawkę tych podpowiedzi, więc no musicie zostać z nami. Zwłaszcza, że dzisiaj czwartek, już jutro będziemy zaczynać weekend.

0: Reklama.
1: Rondo Taxi Lubin. Wygodnie, tanio i zawsze na czas. Rondo Taxi. Jesteśmy dostępni na Okrągło. Zadzwoń 76 844 44 90 lub zamów SMS-em 669 919 919. Otrzymasz potwierdzenie wysłania taksówki. Rondo Taxi. Najkrótszy czas dojazdu do klienta.
2: PKO BP Ekstraklasa wraca do gry już w niedzielę 18 października o godzinie 14.45 na KGHM Zagłębie Arena, mecz, którego nie możesz przeoczyć. KGHM Zagłębie Lubin kontra Jagiellonia Białystok. Jak miedziowa armia Leszka Ojzińskiego poradzi sobie w starciu z jedną z najlepszych drużyn w Polsce? Przekonaj się sami, już dziś kup bilet na mecz. A w ramach akcji Różowy Październik wszystkie panie kupią bilet na mecz za symboliczną złotówkę. Bądź z nami na KGHM Zagłębie Arena.
3: Chcesz zdobyć nowy zawód i rozwijać własną pasiekę? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej zaprasza na bezpłatny 3-semestralny kurs kwalifikacyjny. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Zdobądź certyfikowany tytuł zawodowy pszczelarza i przygotuj się do prowadzenia oraz rozwijania własnego gospodarstwa pszczelarskiego lub firmy z tym związanej. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, ulica Kolejowa 5. Informacje 76 849 73 10.
4: Szukasz idealnego miejsca na weekendowy wypad lub pobyt z rodziną? To komfortowy hotel Polanica Resort and Spa w Polanicy Zdroju. Wypocznij aktywnie w parku wodnym z kompleksem saun, kosmetyczną strefą spa oraz salami zabaw dla dzieci. Zagraj w hotelowej kręgielni, a wieczorami spędź czas ze znajomymi w klubie podczas weekendowych imprez z DJ-em. Hotel Polanica Resort and Spa to także doskonałe miejsce na organizację konferencji i eventów, nawet dla 200 osób. Zarezerwuj pobyt w rodzinnym resorcie w Polanicy Zdroju. Zapraszamy na www.hotelpolanica.pl.
0: Reklama.

0: polski hit w Radiu Jelka Zagłębia Miedziowego, grupa Perfect. A na zegarze 27 minut do godziny 12. Po drodze jeszcze nasz aktualny powerplay. Nowość dziś wskoczyła na naszą playlistę. Powrót do tej piosenki jeszcze przed godziną 12, a po 12 zaczynamy serię podpowiedzi, co ciekawego robić w naszym regionie. No i już mogę troszkę więcej kart odsłonić. Na pewno będziemy dzisiaj mówić o głogowskich spotkaniach jazzowych. To już za tydzień, moi drodzy. Dużo koncertów, ale nie tylko koncerty, jak zwykle w ramach głogowskich spotkań jazzowych. O tym wszystkim nasi goście będą opowiadać. Do tego zaprosimy dzisiaj na koncert do Lubina, bo Spięty przyjeżdża do naszego regionu. I jeszcze filmowa propozycja. Mówiłam, że dla kinomaniaków coś ekstra też będzie. I to będzie na pewno kino mocne. Tyle na razie mogę powiedzieć. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
2: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

Zegar pokazuje już blisko 14 minut do godziny 12. Czas na nasz aktualny powerplay. Od dziś rządzi na naszej antenie Kat Burns z nowym singlem. Brytyjska wokalistka i autorka tekstów proponuje słuchaczom utrzymaną w soulowo-popowym klimacie kompozycję zatytułowaną Is It That Deep? W której zwraca uwagę na potrzebę zachowania dystansu wobec codziennych problemów i emocji. A jak brzmi ten utwór? Kto o poranku słuchał? Mam nadzieję, że już wpadła w ucho ta piosenka. Kto nie był z nami o poranku, to teraz dajcie głośniej radioodbiornik.

0: Reklama.
1: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Róże Europy na naszej antenie i Jedwab. 5 minut niecałe do 12. Za chwilę informacje lokalne i moto newsy. A propos dróg w naszym regionie, to jeszcze przypomnę, że nadal możecie napotkać utrudnienia na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy. Na wysokości Karczowisk doszło do zdarzenia drogowego, więc nadal apelujemy, aby raczej omijać zjazd na węźle Lubin Południe, kierować się na Chrustnik, na drogę wojewódzką 333.

0: Reklama.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach, galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie.
2: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
3: Radio Elka. Lokalne radio.
4: Jest już 12.
5: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radia LK Zagłębia Miedziowego. Utrudnienia na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy na 284 km na wysokości Karczowisk doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu pracują strażacy, policja i zespół ratownictwa medycznego. Z przekazanych nam informacji wynika, że jeden z pojazdów uderzył w bariery energochłonne. Doszło również do wycieku płynów eksploatacyjnych, które wymagają zabezpieczenia przez służby. Policja apeluje do kierowców wyjeżdżających z Lubina, kierujących się w stronę Legnicy, aby omijali zjazd na węźle Lubin Południe i kierowali się na Chrustnik drogą wojewódzką 333. Czekamy na kolejne informacje dotyczące zdarzenia i utrudnień w ruchu. W Teatrze imienia Andreasa Gryfiusa odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele i pracownicy oświaty odebrali nagrody i wyróżnienia. Były też gratulacje i podziękowanie za codzienną pracę od starosty głogowskiego Michała Wduka.
6: Życzę nauczycielom uczniów, którzy pytają z ciekawości, a nie tylko czy to będzie na sprawdzianie. Dyrektorom życzę spokojnych telefonów od rodziców, pełnych budżetów i takich dni, w których nic niespodziewanego się nie wydarzy. Pracownikom administracji i obsługi życzę, aby wasza codzienna praca była zawsze dostrzegana i doceniana.
5: Wśród nagrodzonych znalazła się Jolanta Zawartka, która podkreślała, że takie uroczystości mają szczególne znaczenie dla środowiska nauczycielskiego.
7: Jest to moment, kiedy w końcu nas doceniają nie tylko uczniowie, rodzice, ale i całe społeczeństwo. Zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń okazuje się, że musimy być cały czas zwarci, gotowi do coraz to nowych wyzwań, które niesie nam współczesność.
5: Oficjalną część uroczystości zakończył muzyczny akcent. Przed uczestnikami wystąpił Andrzej Krzywy, wokalista znany przede wszystkim z Demono. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na miedziowe.pl. 10. Polkowicki Bieg Niepodległości już 11 listopada. Start zaplanowano na godzinę 11.11. Na niespełna miesiąc przed zawodami na liście startowej biegu głównego jest już ponad 160 osób, czyli ponad połowa dostępnego limitu miejsc. Uczestnicy zmierzą się z ponad 5-kilometrową trasą w rejonie polkowickiego rynku, na której nie zabraknie podbiegów i wzniesień. Na najlepszych czekają nagrody finansowe, mówi Krzysztof Augustyniak z ATT Sport.
8: Trasa tak naprawdę, no słyszymy głosy zawodników, że jest wymagająca i gdzie te, myśmy znaleźli tutaj w rynku te podbiegi, górki. Staraliśmy się, żeby trasa była rozmaicona, ciekawa, może rzeczywiście trochę techniczna i trochę wymagająca, ale przez to tak naprawdę zawodnicy też z jednej strony doceniają i z uśmiechem na twarzy wpadają na metę i mówią, że ciekawa i fajna trasa.
5: W biegu głównym przewidziano nagrody finansowe zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Zwycięzca otrzyma 600 zł, za drugie miejsce 400 i za trzecie 200. Dodatkowe 500 zł czeka na zawodników, którzy pobiją ubiegłoroczne rekordy trasy.
8: Który w zeszłym roku uzyskał czas, najlepszy mężczyzna Piotr Ławicki z czasem 16,21 sekund i również pani Anna Fitzner-Zborowska, która uzyskała 19,38 sekund i zawodnicy, którzy w tym roku pobiją czas. Właśnie uzyskany przez zawodników w zeszłym roku otrzymają dodatkowy bonus w kwocie 500 zł, czyli tak naprawdę jest o co walczyć.
5: Polkowicki Bieg Niepodległości to nie tylko rywalizacja o medale i nagrody. Ważnym elementem wydarzenia będzie również bieg rodzinny na dystansie 320 metrów wokół ratusza. Ta krótka trasa ma przede wszystkim symboliczny charakter. Organizatorzy chcą zachęcić mieszkańców do wspólnego świętowania, aktywności fizycznej i spędzania czasu w sportowej atmosferze. Zapisy prowadzone są przez portal sportmaniacs.com, a link do rejestracji znajdziecie na profilu ATT Sport na Facebooku. Jeśli zostaną wolne miejsca, będzie można zapisać się również w biurze zawodów przed imprezą lub w dniu startu.
3: Radio Elka, lokalne radio.
0: Reklama.
9: A teraz jeszcze jedna dobra wiadomość. Części do aut osobowych, dostawczych i motocykli oraz dokładny dobór po numerze VIN znajdziesz w Mototeam Głogów, ulica Żeglarska 10.
0: Reklama.
10: Na dzień dobry. I do...
4: 4 minuty po południu. Dzisiaj jest już czwartek, 15 dzień października. Imieniny świętują Brunon, Jadwiga oraz Teresa. Wszystkiego dobrego życzymy solenizantom i jubilatom. Do końca roku 77 dni. Przy mikrofonie Kasia Prałat-Idzik. Jeszcze informacje pogodowe. Dzisiaj na termometrach możemy zobaczyć w najcieplejszym momencie dnia 15 stopni Celsjusza. Synoptycy twierdzą, że nawet szansa, iż odczuwalna temperatura będzie odrobinkę wyższa, ale odrobinkę. Tutaj proszę się nie nastawiać na jakieś 20 stopni. Nie. No moi drodzy, to już połowa października. Ale słoneczko całkiem nieźle sobie radzi. Tych chmur w wielu miejscach naszego regionu niewiele, więc jest nieźle. Jest nieźle. Myślę, że te spacery dzisiaj jak najbardziej popołudniowe wskazane wręcz i warto skorzystać. Wiatr dziś nie przeszkadza. Teraz może wiać do 17 km na godzinę z zachodu na barometrze 1028 hektopaskali. W nocy temperatura w okolicach 7 stopni Celsjusza, ale jeszcze do wczesnych godzin porannych będzie spadać i tak do 4 powyżej zera, więc będzie rześko. Jutro w ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 18 stopni Celsjusza, więc myślę, że to jeszcze lepiej niż dziś. Nie narzekajmy więc, jak idzie o aurę, korzystajmy. A teraz skorzystajcie z podpowiedzi Eryka Woźniaka. Czas na Moto Newsy.
0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
0: Reklama.
11: Moto News.
12: I czas na czwartkowe motonewsy na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Ja sprawdzam, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, gdzie pieszo będzie nieco trudniej i dlaczego warto czasem po prostu puścić kogoś przodem. No to ruszamy. W Goli trwa budowa skrzyżowania, która ma kosztować ponad 394 tysiące złotych. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i przede wszystkim odwodnienie, bo po ulewach woda zalewała sąsiednie działki. Przy okazji wymieniona zostanie też sieć wodociągowa. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia i tymczasowe oznakowanie. Finał prac planowany jest na 9 dzień grudnia. Ruszył też remont chodników, ale kierowcy mogą odetchnąć. Przejazd przez most tolerancji pozostaje bez ograniczeń. To w Głogowie. Zmiany dotyczą pieszych. Prace podzielono na dwa etapy. Każda potrwa około 3 tygodni. Najpierw remontowana będzie jedna strona przeprawy, potem druga. Piesi przechodzą wyłącznie chodnikiem wskazanym na danym etapie. Proszę uważać na oznakowanie i nie wchodzić na plac robót. Tolerancja tolerancją, ale z ekipą remontową lepiej nie wchodzić sobie w drogę. Na koniec, moi drodzy, coś, co nie kosztuje ani złotówki, a może poprawić wszystkim dzień. Życzę więcej życzliwości na drodze. Ktoś chce włączyć się do ruchu, ktoś czeka na przejściu. No czasem wystarczy odrobina cierpliwości, uśmiechu i podniesiona ręka w geście podziękowania. Te kilka sekund naprawdę nikogo nie zbawi, a nerwy za kierownicą nie są przecież obowiązkowym wyposażeniem samochodu. No to szybkie jeszcze podsumowanie na koniec. W Goli przebudowa skrzyżowania i wymiana wodociągu, utrudnienia do 9 grudnia, a w Głogowie remont mostu tolerancji potrwa około 6 tygodni, a kierowcy jadą bez ograniczeń. A na drogach więcej uśmiechu, mniej nerwów i życzliwości, która działa lepiej niż nie jeden klakson. To były czwartkowe motoniusy Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i samych dobrych spotkań na trasie.
11: Moto News.
0: Reklama.
1: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sponsorem piosenki dla kierowców jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Głogów Mechaniczna 5. Twoje auto wymaga przeglądu? Sprawdź je u nas. Dla każdego płyny do spryskiwaczy gratis. Przyjedź. Głogów Mechaniczna 5.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-leszno.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Zrób zakupy i zgarnij Squishy. Już 16 i 17 października odwiedź Galerię Glogowia. Zrób zakupy za minimum 100 zł, zarejestruj Paragon i odbierz w prezencie wyjątkową zabawkę Squishy. Czekamy na Was w godzinach od 12 do 18. Pamiętaj, liczba nagród jest ograniczona. Zakupy, zabawa i Squishy. Tylko w Galerii Glogowia.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Ubieramy w reklamy.
0: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
9: Ubieramy w reklamy dużych i małych.
0: Reklama.

0: świecie.
1: Zaznamy się, Antoni, 20 minut już po godzinie 12. Są goście. Są goście, których już zapowiadałam, że się pojawią. Dorota Drost, Piotr Gajek, Centrum Kultury MOK w Głogowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No jak się pojawiają, to znaczy, że już zbliżają się głogowskie spotkania jazzowe. To już w przyszłym tygodniu będzie się działo. Solidna dawka koncertów, ale nie tylko koncerty, jak to zwykle na jazzowych. Już opowiadaliśmy sporo o tym, co będzie się działo w pierwszy dzień głogowskich spotkań jazzowych, czyli 22 października,
3: w czwartek.
1: Funk Floor. Bardzo czekam na ten koncert, ale kolejne dni no też fantastycznie się zapowiadają. I jak to zwykle bywa, również wystawa przy głogowskich spotkaniach jazzowych.
3: Absolutnie tak. I właśnie w zeszłym roku wpadłyśmy z Joanną Kinder na taki pomysł, by stworzyć wystawę z jej malarstwa inspirowaną jazzem i muzyką. Tak się stało. Joanna pracowała ponad pół roku nad tą wystawą i jeszcze kończy, ponieważ rozmalowała nam się dziewczyna i mam nadzieję, że poznacie, drodzy Państwo, nasze festiwalowe zwierzę, czyli Jasminę, która właśnie kończy ubierać się w barwy Joanny. Przybywajcie w piątek 23 października, wernisaż o godzinie 18, więc przybądźcie chwilę wcześniej. Ten wernisaż będzie nieco inny niż zwykle, ponieważ gościem specjalnym tego wernisażu, prócz oczywiście autorki pracy, czyli Joanny Kinder, będzie Szymon Nikiel, laureat nagrody GSJ na Wadowickim Junior Jazz Fest.
2: Młodziutki artysta.
3: Bardzo młody wokalista, który uświetni ten wernisaż, więc zapraszamy. Przyjdźcie i tak w naprawdę kameralnym, niemalże klubowym gronie będziemy świętować z Joanną oficjalne otwarcie wystawy, którą możecie już oczywiście oglądać przez cały październik.
2: I nie tylko w galerii.
3: W Centrum Kultury. Zdradzę też taką niespodziankę, o której nie ma mowy, żeby usłyszeli nasi artyści, ale Joanna też sprawiła takie niespodzianki ze swoim malarstwem dla naszych gości festiwalowych, czyli artyści zostaną udekorowani jej malarstwem, czyli jazz w tym roku w barwach Joanny. Mhm.
1: No i po wernisażu już idziemy do sali widowiskowej
2: na
1: koncert.
3: I na scenie głównej w piątek 23 października, no myślę, że dwa sztosowe, jeśli tak mogę tak powiedzieć dość kolokwialnie.
2: Mamy powrót, bo jeden artysta był niedawno, ale jest powrót po latach.
3: Po latach, tak. Drodzy Państwo, rozpoczynamy ten koncert dość nietypowo, taką odsłoną chyba bardziej dla młodych. Mhm. Wiem, że ten skład, a mówię o zimie stulecia, to artyści, którzy stworzyli między innymi takie projekty jak Błoto czy EAPS, gościli już na naszych scenach wielokrotnie.
2: Jedna i druga formacja, zimy jeszcze nie było.
3: I ten projekt, no, może Państwa zaskoczyć, bo to muzyka elektroniczna w improwizowanym wydaniu.
2: I perkusjonalia przede wszystkim.
3: Więc myślę, że to bardzo mocny początek będzie na tej głównej scenie, a zaraz później nasza gwiazda wieczoru, czyli Kaja Jazzaja. Już pewnie o tym wspominaliśmy, że parę lat temu sugerowaliśmy właśnie taki projekt jazzowy. Cieszymy się, że on powstał, że ta płyta powstaje i jako jedni z pierwszych będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć Kaję w odsłonie jazzowej na żywo.
1: Kaja i doskonały skład zespołu.
2: Tak jest.
1: Więc zapraszamy. My w sobotę z kolei no też wyjątkowe koncerty.
3: Ale w piątek to nie koniec, bo jeszcze pamiętajcie Państwo, że po dużej scenie trafiamy na scenę klubową, czyli do piano. Jeśli Państwo zarezerwowaliście sobie miejsca, to super. Jeśli nie, to przypominamy, że można wejść na ten koncert bezpłatnie, można również na stojąco. W piątek wieczorem koncertowo zamknie Łukasz Rex ten dzień festiwalowy. Jest to finalista Voice of Poland, człowiek, który swinguje jak nikt. I specjalnie na ten wieczór przygotował repertuar z piosenkami Zbyszka Wodeckiego.
2: Stowarzyszeniem Pianina.
3: Stowarzyszeniem Pianisty. Dominik Kisiel będzie towarzyszył Łukaszowi. W sobotę widzimy się na naszym równie gwiazdorskim dniu. Tego dnia laureaci również Wadowickiego Festiwalu Nagrody GSJ Spontan Quintet.
2: Młodzicy ludzie znowu.
3: Bardzo młodzi ludzie, którzy w jazzie stawiają swoje pierwsze kroki, ale nie boimy się tego, ponieważ w zeszłym roku państwo pokazali, że bardzo was zachwycają ci młodzi ludzie, którzy wkraczają na to
2: jest
3: pole.
2: Jest jeszcze jedna fajna rzecz, że oni są głodni kontaktu z ludźmi. Po koncercie bardzo chętnie spotykają się z innymi artystami, z ludźmi, rozmawiają, wymieniają doświadczenia. Rodzice bardzo często im towarzyszą, więc też krążą z nimi i dowiadują się
3: ogromnie
2: tych wszystkich rzeczy kuluarowo.
3: Nas cieszy, że możemy wspierać młodych muzyków jazzujących, ponieważ zeszły rok pokazał, że ekipa zeszłoroczna dzięki naszemu festiwalowi między innymi i dzięki kontaktom z artystami poszybowała naprawdę w górę. Już wielu z was zna ten projekt i tych młodych ludzi. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Gwiazdą naszego festiwalu będzie w sobotę
2: Avishai Cohen.
3: Avishai Cohen.
2: Tak. To już, a teraz ja mam, tak?
3: Tak, bardzo proszę.
2: No moi drodzy, no to już jest kolejna gwiazda, którą gościmy z zagranicy w ostatnich latach, no z najwyższej półki. W zeszłym roku mówiliśmy o Wooten Brothers, tym razem Avishai Cohen i jego trąbka z towarzyszeniem muzyków również z zagranicy, więc skład jak najbardziej amerykański. Warto na to zwrócić uwagę, chociażby pod kątem tego, że Avishai bardzo rzadko gra w bliskiej nam okolicy i pewnie nie jedna osoba gdzieś tam w głowie ma to nazwisko, gdzieś tam w głowie myśli o tym, żeby pojawić się na takim koncercie. Macie okazję w Głogowie.
3: Ostatnimi czasy ciężko go w ogóle spotkać w Europie,
2: więc te
3: koncerty są rzeczywiście rzadkie. Korzystajcie, drodzy państwo, bo ta trąbka elektryzuje. Naprawdę. To jest człowiek, który inspirował się brzmieniem trąbki Milesa Davisa i te jego początki są naprawdę, były spektakularne. Był okrzyknięty wielokrotnie najlepszą trąbką jazzową, więc grzech byłoby nie skorzystać z tego koncertu. Jeśli szukacie w muzyce uniesień, barwy, czegoś, co wzrusza i wprowadza w nostalgię, to będzie taki koncert.
1: Zapraszamy, zachęcamy. Naprawdę wyjątkowa postać, ale później jeszcze jeden koncert klubowy.
2: Tak
3: jeszcze
2: jest.
3: Koncert klubowy. Wraca do nas Irek Głek ze swoim wibrafonem, a stowarzyszeniem pianisty.
2: I będziemy troszkę wspominać, bo Chick Corea pojawia się.
3: Właśnie.
2: To są te nazwiska, które no i Gary Barton, to jest też jego twórczość,
3: absolutnie,
2: która będzie wybrzmiewać tego
3: nazwiska,
2: wieczoru,
3: które dla fanów jazzu nie są obce i spotykamy się również w klubowej wersji, czyli w piano, podobnie jak w dniu poprzednim. Jeśli państwo nie zarezerwowaliście sobie miejsca, pamiętajcie, że można wejść i oglądać ten koncert na stojąco. W przerwach będą z nami nasi partnerzy. Od kilku lat praktykujemy ogródek jazzowy. Będzie muzyka mechaniczna, będzie z nami restauracja.
2: O, będą niespodzianki też.
3: Będą niespodzianki, ja nic o tym nie wiem.
2: No jak nie wiem.
1: Zawsze są jakieś
2: wczoraj
1: niespodzianki.
2: Wczoraj rozmawialiśmy o tych niespodziankach i one są muzyczne jak najbardziej.
1: No to słuchajcie, no tak wszystkiego też nie można zdradzać, jak niespodzianka to niespodzianka.
3: Tak. Natomiast... Drodzy państwo, na festiwal zawsze warto przyjść wcześniej,
1: pewnie,
3: żeby mieć czas na rozmowy
2: pamiętajcie
3: kuluarowe.
2: Pamiętajcie o niedzieli koniecznie.
1: No właśnie, bo Piotr mówił, że w sobotę będziemy wspominać, ale w niedzielę też będziemy
2: wspominać.
3: Oj, w niedzielę będziemy wspominać najpiękniejsze piosenki Agnieszki Osieckiej, a Sonia Bohosiewicz będzie nam chciała udowodnić, że Osiecka czuła jazz.
2: A wiemy, że znacie Sonię Bohosiewicz, bo to jest artystka kabaretowa, teatralna, filmowa, sceniczna również.
3: I ma związki rodzinne z muzykami jazzowymi, reżyserami filmów jazzowych. Mam nadzieję, że państwo dokopaliście się do tych informacji. Jeśli nie, to uzupełnijcie to.
1: No właśnie, jeśli jeszcze nie do końca jesteście zorientowani, kiedy, jaki koncert, no to oczywiście zapraszamy na miedziowe.pl do zakładki Co, Gdzie, Kiedy. Tu też można się doedukować, jak idzie o cały program głogowskich spotkań
3: jazzowych. Od czwartku do niedzieli Centrum Kultury zamienia się w przestrzeń festiwalową. Przyjdźcie, spróbujcie, jeśli jeszcze nigdy nie byliście, tym bardziej odwiedźcie, ponieważ mamy naprawdę wielu gości spoza Głogowa i to naprawdę z dalekich stron, którzy przyjeżdżają co roku. Wstyd byłoby, że Głogowianie nie korzystają z takiej oferty. Zapraszamy was bardzo gorąco. Naprawdę będzie świątecznie, bo jesień w Głogowie pachnie jazzem.
1: Tak jest. No i święto jazzowe musi w Głogowie być i jest w końcówce października. Dorota Drozd, Piotr Gajek, Centrum Kultury MOK w Głogowie dzisiaj u nas w studio. Bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Jazzujcie z nami. Zapraszamy.
0: Reklama. Nieruchomości Bax. Janusz Jędrkowiak. Działamy na rynku od ponad 20 lat. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami. Lubin, Marii Skłodowskiej Kiri 7. Nieruchomości Bax. Janusz Jędrkowiak. Ty poszukujesz, my znajdziemy. www.bax.com.pl.
4: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień. Złom.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Z połem głogów ten sam smak. 80 lat zmieniamy świat.
1: Połem Głogów znamy się od lat, dlatego codziennie wybieramy dla Was to, co najlepsze. W tym tygodniu polecamy filet z kurczaka, kilogram 15,99, brokuł, sztuka za jedyne 3,99 oraz biodrówka 18,99 za kilogram.
0: Z Połem Głogów łączymy pokolenia.
3: PKO BP Ekstraklasa wraca do gry już w niedzielę 18 października o godzinie 14.45 na KGHM Zagłębie Arena, mecz, którego nie możesz przeoczyć. KGHM Zagłębie Lubin kontra Jagiellonia Białystok. Jak miedziowa armia Leszka Ozińskiego poradzi sobie w starciu z jedną z najlepszych drużyn w Polsce? Przekonaj się sami, już dziś kup bilet na mecz. A w ramach akcji Różowy Październik wszystkie panie kupią bilet na mecz za symboliczną złotówkę. Bądź z nami na KGHM Zagłębie Arena.
4: Chcesz zdobyć nowy zawód i rozwijać własną pasiekę? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej zaprasza na bezpłatny 3-semestralny kurs kwalifikacyjny. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Zdobądź certyfikowany tytuł zawodowy pszczelarza i przygotuj się do prowadzenia oraz rozwijania własnego gospodarstwa pszczelarskiego lub firmy z tym związanej. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, ulica Kolejowa 5. Informacje 76 849 73 10.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
13: Czas na polski hit w Radiu Elka.

Demo Song i Daria Zawiałow na naszej antenie, a u nas w portalu miedziowe.pl dużo, dużo ciekawych propozycji, jak idzie o czas wolny. Można go zapełnić doskonale. Było sporo propozycji muzycznych za sprawą naszych gości i 42. głogowskich spotkań jazzowych, ale jeśli niekoniecznie jazz jest w waszej krwi, na przykład być może bardziej was interesują gitarowe, rockowe, alternatywne brzmienia, to taka propozycja również znajduje się w naszym portalu miedziowe.pl, więc proszę tutaj zajrzeć do zakładki Co, Gdzie, Kiedy i poszukać alternatywnej jesieni. Takie wydarzenie szykuje się w Polkowicach, dokładnie w polkowickim kinie, to druga edycja. Innocent Spell, Flow, a także Lustra, a do tego jeszcze niespodzianka w postaci trochę innego rodzaju sztuki, bo nie tylko muzyka podczas alternatywnej jesieni, będzie też Jagoda Gadziemska ze swoimi dziełami sztuki. Moi drodzy, zajrzyjcie do nas na miedziowe.pl, zainteresujcie się również tą imprezą. Jeśli jest wam właśnie taka gitarowa muzyka bliska, to nie możecie przegapić też tej imprezy. Naprawdę możecie mieć nie lada orzech do zgryzienia, jeśli zauważycie, ile tych imprez jest w naszym regionie, szczególnie jeśli chodzi o ten następny weekend. Ale w ten też się dzieje. A co będzie się działo, to o tym też jeszcze dzisiaj z gośćmi będę rozmawiać. Kinowa propozycja, ale jeszcze też koncertowa. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
2: Ogłoszenia Radia Elka.
3: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko operator maszyn budowlanych drogowych. Wymagane uprawnienia stanowiskowe. Proponowana płaca od 5000 zł do 10 tysięcy zł brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63.
4: Były to ogłoszenia Radia Elka.

Kurt Nielsen na naszej antenie z utworem Silence. Na zegarze blisko 5 minut do godziny 13. Już za chwilę u nas wiadomości, informacje z kraju i ze świata. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa. Między innymi ten temat już niebawem na naszej antenie. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Szukasz dobrych drzwi? Znajdziesz je u nas. Salon Podłóg i Drzwi Fachowiec. Ulica 1 Maja 16. Zaprasza po drzwi wejściowe i wewnętrzne. Z montażem będzie taniej.
2: Uwaga, promocja! Drzwi wewnętrzne DRE. Tylko teraz. Trzecie skrzydło gratis. Szczegóły w sklepie.
1: Salon Podłóg i Drzwi Fachowiec Antaba. Głogów, ulica 1 Maja 16.
3: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa & Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki?
8: Mamy to w TUI.
7: Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł. I w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
13: Minęła 13, już czas na wiadomości.
14: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6 zł 95 groszy, za litr benzyny 98 do maksymalnie 7 zł 76 groszy, a za diesla 8 zł i 3 grosze. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób, ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
15: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone składki, to raczej prokuratura.
14: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie riazjańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Władimira Załońskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
16: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
14: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieli chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
8: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11. na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecz z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
17: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
8: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
14: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.
2: Radio Elka, lokalne radio.
0: Reklama.
2: I jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
0: Reklama.
18: Na dzień dobry.
13: Na zegarze 4,5 minuty po godzinie 13 w kalendarzu czwartek, 15 dzień października. Dzisiaj imieniny świętują Brunon, Jadwiga i Teresa. Wszystkiego dobrego życzymy przy mikrofonie Kasia Prałat-Idzik. Jeszcze informacje pogodowe na termometrach w regionie. Dziś na termometrach zobaczymy 15 stopni Celsjusza. Na barometrze widzimy aktualnie 1028 hektopaskali. Dość wysokie ciśnienie, ale stabilne, więc to dobra informacja. Wiatr może wiać teraz do 15 km na godzinę z południowego zachodu. Ono nie przeszkadza, więc to też dobra informacja. Można wybrać się na spacerek. Na razie widoki całkiem niezłe, choć w wielu miejscach naszego regionu już chmurzy się coraz bardziej. I tak też to wygląda w prognozach synoptyków, że tych chmur będzie coraz to więcej, raczej bez opadów. W nocy temperatura w okolicach 7 stopni Celsjusza, jeszcze do 4 o poranku spadnie. Jutro wzrośnie nawet do 18, więc szykuje się nam fantastyczny piątek.

0: Aktualnie 8 minut po godzinie 13. Za kilka minut spotkanie z panią Bożeną Rudzińską z Głogowskiego Teatru. Zaprosimy na jutro, na jutrzejszy wieczór do teatru, ale nie na spektakl, ale na film, bo kolejny seans w ramach cyklu Kino Mocne przed nami, jak i tym razem film do obejrzenia. O tym opowie nasz dzisiejszy gość.
1: Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
6: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
5: Włącz radio.
7: I niech będzie nas więcej.
8: Radio Elka.
1: Reklama.

0: Już jutro w Teatrze imienia Andreasa Gryfiosa w Głogowie kolejny seans w ramach Kina Mocnego. U nas w studio pani Bożena Rudzińska, właśnie z Głogowskiego Teatru. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią i witam państwa.
0: Kolejny seans, Kino Mocne o godzinie 18 w piątkowy wieczór, podwieczorek jeszcze dla niektórych, a tym razem jaki film do obejrzenia?
1: Tym razem mamy taką ciekawą perełkę, powiedziałabym nawet, bo film, który zrealizowany został i właściwie w momencie, kiedy się pojawił na świecie, to jakoś tak zniknął z tego świata. Mianowicie był to rok 1998, a więc dość zamierzchłe czasy, wydawałoby się, ale ten film wraca w tej chwili po tak długim, długim czasie gdzieś tam swojej niebytności na duże ekrany, czyli ma swoją premierę kinową. A dlaczego? A dlatego, że jest to debiut reżyserski Christophera Nolana, czyli już chyba państwo sami w tej chwili wiecie, o kim mówimy. Debiut, który zrealizowany został przez niego za bardzo małe pieniądze. $6000 kosztowało go wyprodukowanie tego filmu, więc budżet taki, powiedziałabym, bardzo skromniutki. Ale już ten film, ten debiutancki, dużo mówił o tym, kim jest i kim w przyszłości może być i kim został Christopher Nolan. Przypomnę państwu tylko, bo może nie wszyscy tutaj w jego filmografii, że tak powiem, jesteście obeznani, ale w tym roku ja już zaczynam od końca, tak? Odyseja Christophera Nolana, czyli premiera kinowa wielkiego, wielkiego, spektakularnego dzieła filmowego, tegoż właśnie reżysera, ale on ma na swoim koncie genialne tytuły, genialne filmy, takie jak Oppenheimer, Dunkierka, Interstellar, Incepcja. Naprawdę bogaty, bardzo bogaty dorobek. Wielka postać, wielki format. A film, który zaprezentujemy w naszym cyklu Kino Mocne, to bardzo skromna, czarno-biała historia, taki thriller, neo-noir, tak jest nazwany ten film. Niezbyt długi, trwa zaledwie 89 minut. Więc jak na dzisiejsze produkcje filmowe, no to po prostu można by powiedzieć kino krótkometrażowe.
0: Prawie, że faktycznie.
1: Ale bardzo ciekawa historia, która opowiada o mężczyźnie, który chce być pisarzem, nie może za bardzo znaleźć inspiracji, nie bardzo potrafi jakby ugryźć ten temat, jak zacząć pisać, i postanawia szukać tematu, szukać inspiracji, śledząc ludzi. Śledzi tych ludzi w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. I jedna z osób, a mianowicie złodziejaszek, orientuje się, że jest śledzony przez naszego głównego bohatera, i wywiązuje się między nimi bardzo taki dziwny rodzaj relacji, która przeradza się w swoistą obsesję. Cała ta historia rzeczywiście zaczyna przypominać taką trochę psychologiczną matnię. A więc no, pomysł kapitalny, zrealizowany bardzo, bardzo prostymi środkami, bez żadnej scenografii, wielkiej makiety budowanej do tego filmu, po prostu w naturalnych przestrzeniach Londynu, przy naturalnym dziennym świetle zazwyczaj kręcony ten film był, więc no, choćby tutaj z tego powodu też, że budżet nie był zbyt duży. Ale historia bardzo, bardzo ciekawa i polecam państwu, żeby sobie ten film obejrzeć, bo w tej chwili, tak jak mówię, po raz pierwszy trafił na duże ekrany w tym roku, miał swoją premierę kinową. I zobaczyć, od czego czasami zaczynają wielcy, a nawet najwięksi w historii kinematografii, jak wyglądają początki. A co ciekawe, Christopher Nolan nie skończył żadnej szkoły filmowej, więc...
0: Ale to ciekawe obejrzeć jego debiut w momencie, w którym jest teraz.
1: Tak, jest w tej chwili ewidentnie na topie, na szczycie, u szczytu. 30 lat jego pracy, bardzo konsekwentnej, bardzo intensywnej. Nolan jest znany z tego, że jest perfekcjonistą, jest po prostu człowiekiem, który musi mieć jakby wszystko ogarnięte, nad wszystkim panować, i być może też wynika to z tego, że jako właśnie debiutujący reżyser musiał właściwie być takim człowiekiem orkiestrą, bo mając mały budżet na film, no więc był nie tylko scenarzystą, ale był też operatorem światła, operatorem kamery, musiał panować nad całym planem filmowym i w tej chwili nie musi już tego robić, ale ma taką skłonność i ma taką potrzebę, żeby wszystko kontrolować, żeby to wszystko było tak perfekt, dograne. i jak to sam Nolan o sobie powiedział, potrafię być wrzodem na tyłku.
0: Zapraszamy jutro na godzinę 18 do Teatru imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie na seans. Znów ciekawa propozycja, taka intrygująca, więc zachęcamy. I jak zwykle przed seansem bezpośrednio już można sobie zakupić bilet na to wydarzenie, więc warto jeszcze ewentualnie zajrzeć do naszej ściągawki w portalu miedziowe.pl w zakładce co, gdzie, kiedy, gdybyście zapomnieli o której seans. I kiedy? To 16 października. A dzisiaj Bożena Rudzińska z Głogowskiego Teatru u nas w studiu zaprasza na to wydarzenie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również i mam nadzieję do zobaczenia.

0: sklepy meblowe Quercus. W ofercie meble do każdego wnętrza. Meble tapicerowane, kuchenne, pokojowe, garderoby, sypialnie, stoły i krzesła. Realizujemy także indywidualne zamówienia na wymiar. Oferujemy również usługę renowacji mebli. Quercus. Niskie ceny i krótkie terminy realizacji. Dogodna sprzedaż ratalna. Sklepy meblowe Quercus. Głogów, ulica Staszica 15 i Stawna 4, Hala Targowa. Zapraszamy!
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.

0: Zegar pokazuje teraz 29 minut po godzinie 13. Czwartek dzisiaj, jutro już piątek. Będzie można odpocząć, ale też będzie można doskonale spędzić czas wolny. W piątek i w sobotę i w niedzielę też coś ciekawego odnajdziecie u nas w zakładce Co, Gdzie, Kiedy w portalu niedziowe.pl. O, proszę bardzo. Noc bibliotek przecież się szykuje. Między innymi biblioteka w Polkowicach ma dla Was atrakcję. Miejsko-gminna biblioteka publiczna w Polkowicach. Wydarzenia i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, więc serdecznie zapraszam. Z kolei w Głogowie też noc bibliotek. W Bibliotece w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie we współpracy z Centrum Działań Alternatywnych Bastion szykuje się taka noc bibliotek z planszówkami. Wydarzenie zatytułowane Biblioplanszówka i moi drodzy, naprawdę organizatorzy zdecydowali się na taką prawie że nockę, bo od 15.30 do 20.00 będzie można przyjść do biblioteki w PANS w Głogowie, wybrać jakąś planszówkę, zagrać. Jeśli nie macie swojej ekipy, no to będą tam pewnie inni uczestnicy, do których można dołączyć, a różnego rodzaju będą gry do wyboru, więc warto jeszcze zajrzeć do nas do zakładki Co, Gdzie, Kiedy, sprawdzić co nieco na temat tego wydarzenia, ale proszę się nastawić, że jeśli nie po południu, to późnym wieczorem nawet można tam wpaść, jutro w piątek 16 października, bo do północy biblioplanszówka w Bibliotece PANS w Głogowie. A co jeszcze dzieje się na dobry początek weekendu, sprawdźcie u nas na miedziowe.pl.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego miejsca na weekendowy wypad lub pobyt z rodziną? To komfortowy hotel Polanica Resort and Spa w Polanicy Zdroju. Wypocznij aktywnie w parku wodnym z kompleksem saun, kosmetyczną strefą spa oraz salami zabaw dla dzieci. Zagraj w hotelowej kręgielni, a wieczorami spędź czas ze znajomymi w klubie podczas weekendowych imprez z DJ-em. Hotel Polanica Resort and Spa to także doskonałe miejsce na organizację konferencji i eventów, nawet dla 200 osób. Zarezerwuj pobyt w rodzinnym resorcie w Polanicy Zdroju. Zapraszamy na www.hotelpolanica.pl.
2: PKO BP Ekstraklasa wraca do gry już w niedzielę 18 października o godzinie 14.45 na KGHM Zagłębie Arena, mecz, którego nie możesz przeoczyć. KGHM Zagłębie Lubin kontra Jagiellonia Białystok. Jak miedziowa armia Leszka Ojzińskiego poradzi sobie w starciu z jedną z najlepszych drużyn w Polsce? Przekonaj się sam i już dziś kup bilet na mecz. A w ramach akcji Różowy Październik wszystkie panie kupią bilet na mecz za symboliczną złotówkę. Bądź z nami na KGHM Zagłębie Arena.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Kuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Kuprum Arena. Zapraszamy.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie.
6: Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Na zegarze aktualnie 15 minut. Do godziny 14 jeszcze jedna solidna dawka muzyki przed nami do godziny 14, a o 14 proszę już się nastawiać na wiadomości, informacje z kraju i ze świata i jeszcze świeżutkie wieści lokalne, ale po 14 jeszcze jedna podpowiedź, co dzieje się w naszym regionie i teraz już będziemy się też koncentrować na tym najbliższym weekendzie. Koncertowa propozycja dla tych, którzy lubią muzykę na żywo, no to do Lubina będziemy zapraszać z panią Krystyną Huzarewicz z Centrum Kultury Muzea w Lubinie. A tymczasem ja zapraszam do nas na miedziowe.pl. Ciekawe tematy w najnowszych informacjach. Wyjątkowe seminarium bokserskie. Być może takiego się nie spodziewaliście, a będzie tego rodzaju seminarium. Miłośnicy boksu będą mieli okazję spotkać się z Damianem Knybą, jednym z polskich pięściarzy wagi ciężkiej i to już w sobotę w godzinach od 11 do 14 w Radwanicach odbędzie się seminarium sportowe organizowane przez klub Gladiator Boks Radwanice, a więcej na ten temat przeczytacie właśnie w artykule na miedziowe.pl. Tutaj Was serdecznie zapraszam.

0: Na zegarze mamy już 8 minut do godziny 14. Zbliżamy się do wiadomości, a teraz szybka i świeża informacja od Leszka Wspaniałego o zdarzeniu drogowym. Dzień dobry, Leszku.
1: Dzień dobry. Wydawałoby się słoneczne popołudnie, widoczność dobra, nic nie powinno przeszkadzać w bezpiecznej jeździe. Tymczasem okazuje się, że w Głogowie na skrzyżowaniu Alei Wolności, ulicy Przemysłowej i Elektrycznej, to w pobliżu podstawowej numer 2, doszło do zderzenia motocyklisty z Toyotą Hilux. Aktualnie przejazd przez to skrzyżowanie jest utrudnione. Od strony Przemysłowej nie ma możliwości wjazdu w Aleję Wolności z racji tego, że zarówno rozstrzaskany motocykl, jak i Toyota stoją na skrzyżowaniu. Na miejscu jest też patrol policji, głogowska drogówka, która zabezpiecza miejsce zdarzenia. No i trwa oczekiwanie na ocenę stanu zdrowia poszkodowanego 16-latka, który kierując motocyklem, według wstępnych ustaleń policjantów, wyjeżdżając z dołu z ulicy Przemysłowej, nie ustąpił pierwszeństwo przejazdu prawidłowo jadącej Toyocie od strony ulicy Elektrycznej i w ten sposób doszło do zderzenia. W tym miejscu, w tej chwili utrudnienia w ruchu, ile jeszcze potrwają, ciężko ocenić. Policjanci czekają na ocenę stanu zdrowia poszkodowanego 16-latka. Kierowcy Toyoty nic się nie stało. No, policja w dalszym ciągu zabezpiecza miejsce zdarzenia, no i będzie wyjaśniać dokładnie okoliczności tego zdarzenia. Tak więc jeśli macie taką możliwość, to skrzyżowanie Alei Wolności, Przemysłowej i Elektrycznej aktualnie omijajcie, bowiem są tam utrudnienia w ruchu.
0: Bardzo dziękuję, Leszku. No i drodzy kierowcy, ja przyłączam się do tego apelu. Ostrożnie, noga z gazu, już wystarczy zdarzeń drogowych w naszym regionie.
2: Reklama.
3: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19:15.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: A gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
3: Reklama. Jest już 14:00, czas na wiadomości.
10: Ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory, w ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Kolegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
11: W tym środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
10: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Kolegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie Pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokiej wydajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
12: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie. Smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
10: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Mati Kasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
13: Radio Elka, lokalne radio.
14: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Po zderzeniu dwóch aut występują utrudnienia na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy na 284 km. Na wysokości Karczowisk doszło do wypadku drogowego. Zespół ratownictwa medycznego zabrał ciężko rannego kierowcę do szpitala, mówi oficer prasowa Komendy Policji w Lubinie Sylwia Serafin.
15: Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że kierujący samochodem typu bus jadąc z Lubina w kierunku Legnicy drogą ekspresową S3 uderzył w tył pojazdu ciężarowego, a następnie stracił panowanie nad samochodem i wjechał w barierę energochłonną. Mężczyzna zabrany został przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie ciężkim. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy.
14: Policja apeluje do kierowców wyjeżdżających z Lubina kierujących się w stronę Legnicy, aby omijali zjazd na węźle Lubin Południe i kierowali się na Chrustnik, na drogę wojewódzką 333. Utrudnienia mogą potrwać do późnych godzin popołudniowych. Na widok oznakowanego radiowozu wyraźnie przyspieszył kroku. Nerwowe zachowanie 21-latka nie umknęło uwadze chocianowskich policjantów, którzy doskonale znali mężczyznę. Chwilę później okazało się, że miał przy sobie narkotyki, mówi Magdalena Wiaderek, oficer prasowa Komendy Policji w Polkowicach.
16: Policjanci z Komisariatu Policji w Chocianowie podczas patrolu zauważyli znanego im osobiście mężczyznę. Na widok oznakowanego radiowozu 21-latek wyraźnie przyspieszył kroku, co zwróciło uwagę funkcjonariuszy. Podczas podjętych czynności policjanci ujawnili przy nim prawie gram marihuany oraz 0,14 grama metamfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany, osadzony w policyjnej celi. Podczas przesłuchania przyznał się do posiadanych substancji zabronionych. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.
14: Za nielegalne posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia. Nawet niewielka ilość może oznaczać odpowiedzialność karną. Nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę, a jednak to zrobił 23-letni kierowca Citroena. Na łuku drogi wojewódzkiej nr 319 w rejonie Sopczyc wypadł z jezdni i uderzył w napęd rogatek kolejowych. Po zdarzeniu policjanci odkryli, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, opisuje Natalia Szymańska, oficer prasowa Komendy Policji w Głogowie.
17: 23-latek został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za popełnione czyny mężczyzna odpowie przed sądem.
14: W żeńskiej piłce ręcznej w Polsce trudno o pojedynek wywołujący większe emocje. Mistrzynie kraju z Lubina zmierzą się dziś we własnej hali z wicemistrzyniami PGE Elwold MKS Lublin. Stawką może być pozycja lidera Lotto Superligi. O nastrojach w drużynie Zagłębia przed tym starciem mówi rozgrywająca Emilia Galińska.
18: Nastawienie przed czwartkowym meczem jest bardzo dobre. Widać, że atmosfera w drużynie jest fajna. Jesteśmy bardzo zmobilizowane do pracy, do tego, żeby dograć wszystkie elementy tak, żeby to jak najlepiej funkcjonowało na meczu. Myślę, że forma drużyny rośnie. Mobilizacja w drużynie zawsze jest na bardzo dobrym poziomie. Jest to mecz mistrza z wicemistrzem. Cała żeńska piłka ręczna czeka na te mecze. Na pewno przygotowujemy się, aby będziemy chciały pokazać jak najlepszy handbal. No i jak to mówią, niech wygra lepszy.
14: Mecz w hali RCS-u rozpocznie się dziś o godzinie 18.
13: Radio Elka, lokalne radio.
19: Reklama.
20: A teraz jeszcze jedna dobra wiadomość. Części do aut osobowych, dostawczych i motocykli oraz dokładny dobór po numerze VIN znajdziesz w Mototeam Głogów, ulica Żeglarska 10.
19: Reklama.
21: Na dzień dobry i dobry.
3: 7 minut po 14, czwartek w kalendarzu, 15 października. Brunon, Jadwiga i Teresa świętują imieniny, a do końca roku 77 dni. Przy mikrofonie Kasia Prałat-Idzik. Jeszcze informacje pogodowe. W zależności od miejsca w regionie, no to zachmurzenie albo spore, albo niewielkie, albo pół na pół. Ale będzie coraz więcej chmur, ostrzegają synoptycy. Wiatr teraz może wiać w porywach do 13 km na godzinę z południowego zachodu. Ten kierunek wiatru będzie się zmieniał. Na barometrze delikatna zmiana, delikatny spadek. Aktualnie 1027 hektopaskali. Na termometrach w regionie w okolicach 14-15 stopni Celsjusza. W nocy spadnie temperatura do 7 i jeszcze o poranku do 4, ale później przyjemnie, nawet 18 stopni Celsjusza przewidują synoptycy i raczej sporo słońca w naszym regionie.

0: Reklama.
1: Oto wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
2: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na 4 łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
1: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin. Jana Pawła II, 3A i 3B.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
13: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10 i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.
14: Jeszcze jedna koncertowa propozycja na naszej antenie. Zapraszaliśmy na głogowskie spotkania jazzowe, więc fani jazzu za tydzień mają coś dla siebie ekstra, ale teraz jeszcze w tym tygodniu też coś ciekawego. Może i fani jazzu się zdecydują, a kto przyjeżdża do naszego regionu, o tym już teraz opowie pani Krystyna Huzarewicz, która jest z nami na łączach telefonicznych, prosto z Centrum Kultury Muza w Lubinie. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Kolejna koncertowa dzisiaj po południu propozycja, ale tym razem no, innego rodzaju muzyka do zaproponowania mieszkańcom naszego regionu. Natomiast no, postać znana.
15: Postać znana, myślę, że postać bardzo ciekawa, czyli w najbliższą sobotę, 17 października, zapraszamy na dużej scenie naszego Centrum Kultury Muza wystąpi artysta, który nosi pseudonim Spięty. Jest to Hubert Dobaczewski. Świetny artysta, myślę, bardzo ciekawy, wszechstronny, bo to jest i gitarzysta, i wokalista, i kompozytor, i autor tekstów. A ta jego twórczość troszeczkę wymyka się takim gatunkowym schematom, bo on łączy taką energię rockową z literacką wrażliwością. Pisze fantastyczne, błyskotliwe teksty, więc myślę, że warto przyjść do Centrum Kultury Muza, warto przyjść na koncert. Mamy jeszcze wolne bilety. Fantastyczny artysta, ja zapraszam.
14: No właśnie, a propos tej muzyki, bardzo trudno ją jakkolwiek sklasyfikować, ale na pewno ta warstwa tekstowa jest taka wybijająca i wyróżniająca, więc tak. Zapraszamy. No, ale warto też powiedzieć, żeby się nieco pospieszyć, jak idzie o kupno biletów, bo w dniu koncertu one mogą być troszeczkę droższe.
15: One są troszeczkę droższe jeszcze dziś, oczywiście jutro kosztują 140 zł, a w dniu koncertu 150 zł. Zapraszam serdecznie. Jest jeszcze troszeczkę tych wolnych biletów, a koncert na pewno będzie bardzo ciekawy i warto przyjść.
14: No to jeszcze przypomnijmy, że o godzinie 19 ten koncert w dużej sali muzy.
15: Tak, dokładnie. Zapraszam.
14: Zapraszamy też do nas na miedziowe.pl, do zakładki Co, Gdzie, Kiedy, bo tutaj też informacje o koncercie odnajdziecie. No a co jeszcze proponuje Centrum Kultury Muza w Lubinie? Również tego rodzaju informacje są zamieszczone u nas na miedziowe.pl, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli chodzi o konkurs Muzyczna Scena Młodych, to jeszcze będzie okazja porozmawiać, natomiast z panią Gabrielą Dączew, a z panią Krystyną już dzisiaj kończymy nasze spotkanie. Pani Krystyno, dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy Radia Elka.
14: I do usłyszenia.
15: Do usłyszenia.

0: prosty, fajny. 500 545 500. Słomu i grata PL.
1: Adam, kamera gotowa, akcja. Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
2: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
1: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
2: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
1: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
3: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do

0: Jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Reklama.

0: 29 minut mamy do godziny 15. Już mam nadzieję, że się nastawiacie i szykujecie, przygotowujecie do Radio Jarmarku, bo ten punkt programu w tej godzinie od 14.45 do 14.50 pod numerem 767-400-400 będę czekać na telefony od Was i na oferty ogłoszenia drobne. Chodzi o sprzedaż rzeczy używanych maksymalnie do 500 zł od osób prywatnych. Takie oferty na naszej antenie mogą się pojawić. Jak najbardziej skorzystajcie, jeśli macie coś na sprzedaż albo do oddania. Za darmo też takie oferty przyjmujemy i rezerwujemy czas antenowy dla Was na Wasze ogłoszenia od 14.45 do 14.50. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu, a wtedy łatwiej i bez stresu podajecie taką ofertę na naszej antenie. Od 14.45 będę czekać.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Słuchajcie, wesele było fantastyczne. Goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa and Golf. Idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl. Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
2: Reklama.

14.45 na zegarze zaczynamy dzisiejsze popołudniowe radio Jarmark 767-400-400. Można już teraz zadzwonić, powiedzieć, co macie na sprzedaż, za jaką cenę, skąd dzwonicie i dodajecie swój numer.

0: kontaktowy do 500 zł, drobne oferty od osób prywatnych na naszej antenie w Radio Jarmarku. Polecam ten punkt programu wszystkim, którzy nie lubią wyrzucać rzeczy, które jeszcze są do użytku, ale po prostu wam są niepotrzebne. 767-400-400, zapraszam, zawsze 5 minut rezerwujemy czasu antenowego, abyście mogli taką ofertę swoją podać w Radio Elka Zagłębia Miedziowego, więc do 14.50 czekam na wasze telefony pod numerem 767-400-400. Sprzedaż rzeczy używanych maksymalnie do 500 zł, ale być może macie coś do oddania za darmo. To też zadzwońcie. Albo tak symbolicznie, za kawę, za czekoladę też zdarzają się tego rodzaju oferty. Zapraszam. 767-400-400. Jeszcze 4 minuty Radio Jarmarku. I pierwsza osoba już dzwoni. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry. Ja mam na sprzedaż nowy odkurzacz Karcher. Cena 350 zł do negocjacji. Jestem z Głogowa i mój numer telefonu 609-55-47-49.
0: I powtórzymy numer 609-55-47-49.
1: Zgadza się.
0: Zapisane, bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i zapraszam kolejną osobę, 767-400-400. Jeśli chcecie podać swoje ogłoszenie drobne, to właśnie teraz. 767-400-400, czekam na wasze telefony.

0: I już 10 minut do godziny 15 kończymy dzisiejsze popołudniowe Radio Jarmark. Jutro będzie kolejny o 10:45. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż-Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19:15.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: PKO BP Ekstraklasa wraca do gry już w niedzielę 18 października o godzinie 14:45 na KGHM Zagłębie Arena. Mecz, którego nie możesz przeoczyć. KGHM Zagłębie Lubin kontra Jagiellonia Białystok. Jak miedziowa armia Leszka Ozińskiego poradzi sobie w starciu z jedną z najlepszych drużyn w Polsce? Przekonaj się sam i już dziś kup bilet na mecz. A w ramach akcji Różowy Październik wszystkie panie kupią bilet na mecz za symboliczną złotówkę. Bądź z nami na KGHM Zagłębie Arena.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie.
11: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
3: Reklama.
1: Radio Elka. Lokalne radio.
3: Wybiła 15.
12: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Dziś odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Głogów. Radni zdecydują o zwiększeniu środków na budowę dwóch nowych studni w Borku. Inwestycja ma kosztować około 1 000 000 zł i zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody dla 4 miejscowości, także w sytuacjach kryzysowych. Dwie nowe studnie mają powstać w Borku, gdzie obecnie ujęcie wody opiera się na jednej studni wykonanej w trybie awaryjnym 5 lat temu. Planowana inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną, również na wypadek kryzysu lub konfliktu. Z nowego ujęcia będą mogły korzystać 4 miejscowości: Borek, Zabornia, Przedmoście i Bytnik, mówi wójt gminy Głogów Bartłomiej Zimny.
13: Woda jest bardzo dobrej jakości, jest to zbiornik wód podziemnych, podobnie jak Serby, a jak analizowałem niedawno jakość tych wód, które były podawane, ta woda w Borku jest nawet w lepszej kategorii niż ta w Serbach, którą pije Głogów i w większości gmina Głogów.
12: Na realizację zadania gmina otrzymała około 400 tysięcy złotych z budżetu państwa. Po rozstrzygnięciu przetargu okazuje się jednak, że potrzebne są dodatkowe pieniądze. Dlatego samorząd chce zwiększyć finansowanie inwestycji o 600 tysięcy złotych. Oznacza to, że całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie około 1 000 000 zł. 3 pokolenia, mały Duszek Mruszek i niezwykła podróż do krainy Czytorionu. Taką historię skrywa książka Między kartkami, przygotowana z okazji 80-lecia Biblioteki Miejskiej w Lubinie. Publikacja łączy dziecięcą wyobraźnię z historią placówki, a jej egzemplarze będą bezpłatnie trafiać do najmłodszych czytelników. O szczegółach nasza reporterka z Lubina.
14: Między kartkami to opowieść o dziewczynce, której mama pracuje w bibliotece. Pewnego dnia bohaterka spotyka między regałami małego Duszka Mruszka, który zabiera ją do krainy Czytorionu. Tam poznaje historię książek z bibliotek, a także rolę, jaką pełnią bibliotekarze.
15: Między kartkami to opowieść o małej dziewczynce, która odkrywa świat między regałami książek.
14: Opowiadała nam Paulina Kopeć, autorka książki. Jak dodaje, bohaterka przeżywa niezwykłe przygody, a następnie wraca do Lubina.
15: Także jest to historia troszeczkę biblioteki miejskiej. Miejskiej, która obchodzi w tym roku jubileusz, 80-lecie Biblioteki Miejskiej, połączona z taką magią dla dzieci. Z taką magią oraz zachęca do czytania.
14: Publikacja jest zwieńczeniem przedsięwzięcia, które narodziło się rok temu podczas planowania obchodów jubileuszu biblioteki.
16: To jest tak jakby ostatni etap przedsięwzięcia, które zostało wymyślone równo rok temu.
14: Mówi Dorota Markowska, kierownik Biblioteki Multimedialnej Łącznik w Lubinie.
16: Planując obchody 80-lecia, musieliśmy zacząć już to rok wcześniej. Więc pomyślałam sobie, że skoro 80 lat, skoro najstarsza placówka kulturalna w Lubinie, to dlaczego nie uczcić to właśnie w jakiś inny sposób niż tylko tymi takimi standardowymi naszymi przedsięwzięciami, które robimy, i wymyśliłam sobie książkę.
14: Do współpracy zaprosiła Paulinę Kopeć, która tworzy legendy dla dzieci. Ilustracje przygotowała córka autorki. Kolorowa okładka nawiązuje do Lubina. Znalazły się na niej między innymi ratusz i kopalnia.
16: Jest ładna, kolorowa, z obrazkami, z ilustracjami córki naszej autorki. Okładka nawiązuje do naszego miasta, czyli jest ratusz, jest kopalnia, jesteśmy my. I to dzisiaj będzie książeczka rozdawana właściwie dla wszystkich dzieci w Lubinie, bo mamy 500 sztuk, wydaliśmy to własnym nakładem. I będzie rozdawana za darmo z dedykacją, z pozdrowieniami od autorki.
14: Podkreśla Dorota Markowska. Egzemplarze będą otrzymywać dzieci przechodzące do biblioteki na zajęcia. Publikacja ma być dostępna również przy komputerach, tak by mogli sięgnąć po nią także dorośli. Historia opowiada bowiem o trzech pokoleniach: babci, mamie pracującej w bibliotece i dziewczynce, która dzięki nim odkrywa niezwykły świat ukryty między regałami. To jubileuszowy prezent, który ma nie tylko przypominać o historii lubińskiej biblioteki, ale także rozbudzać w najmłodszych miłość do czytania. Iwona Mierzwiak, Radio Elka.
11: Radio Elka, lokalne radio.
3: Reklama.
17: Jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
3: Reklama.
18: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
3: Zegar pokazuje 4,5 minuty po godzinie 15 w kalendarzu. Czwartek, 15 października. Dzisiaj imieniny świętują Brunon, Jadwiga oraz Teresa. Wszystkiego dobrego życzymy do końca roku, 77 dni. A przy mikrofonie znów Kasia Prałat i Dzik. Czas na informacje pogodowe. Ustabilizowało się ciśnienie 1027 hektopaskali. Wiatr może wiać do 11 km na godzinę teraz z południa, no i w okolicach 15 stopni Celsjusza na naszych termometrach. A jeśli chodzi o widoki, one się dzisiaj zmieniają. Niekiedy więcej chmur, niekiedy troszkę przejaśnień. Teraz raczej dominuje zachmurzenie w zagłębiu miedziowym. A co dalej? Dalej no to raczej trzeba się nastawić na duże ilości chmur, na spadek temperatury. No właśnie, w porze podwieczorkowej na pewno ta temperatura już będzie spadać, a w nocy to mniej więcej 7 stopni zapowiadają synoptycy, ale to będzie jeszcze niższa, o poranku temperatura w okolicach 4 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 18, więc tutaj dobre prognozy, bez opadów i często powinno do nas się uśmiechać jutro słońce. Teraz będzie się uśmiechał do Was Eryk Woźniak. Czas na motoniusy.
11: Reklama. Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
3: Reklama.
11: Moto News. I czas na czwartkowe motoniusy na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Ja sprawdzam, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, gdzie pieszo będzie nieco trudniej i dlaczego warto czasem po prostu puścić kogoś przodem. No to ruszamy. W Goli trwa budowa skrzyżowania, która ma kosztować ponad 394 tysiące złotych. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i przede wszystkim odwodnienie, bo po ulewach woda zalewała sąsiednie działki. Przy okazji wymieniona zostanie też sieć wodociągowa. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia i tymczasowe oznakowanie. Finał prac zaplanowano
19: planowany jest na 9 dzień grudnia. Ruszył też remont chodników, ale kierowcy mogą odetchnąć. Przejazd przez Most Tolerancji pozostaje bez ograniczeń. To w Głogowie. Zmiany dotyczą pieszych. Prace podzielono na dwa etapy. Każda potrwa około 3 tygodni. Najpierw remontowana będzie jedna strona przeprawy, potem druga. Piesi przechodzą wyłącznie chodnikiem wskazanym na danym etapie. Proszę uważać na oznakowanie i nie wchodzić na plac robót. Tolerancja tolerancją, ale z ekipą remontową lepiej nie wchodzić sobie w drogę. Na koniec, moi drodzy, coś, co nie kosztuje ani złotówki, a może poprawić wszystkim dzień. Życzę więcej życzliwości na drodze. Ktoś chce włączyć się do ruchu, ktoś czeka na przejściu. No czasem wystarczy odrobina cierpliwości, uśmiechu i podniesiona ręka w geście podziękowania. Te kilka sekund naprawdę nikogo nie zbawi, a nerwy za kierownicą nie są przecież obowiązkowym wyposażeniem samochodu. No to szybkie jeszcze podsumowanie na koniec. W Goli przebudowa skrzyżowania i wymiana wodociągu, utrudnienia do 9 grudnia, a w Głogowie remont Mostu Tolerancji potrwa około 6 tygodni, a kierowcy jadą bez ograniczeń. A na drogach więcej uśmiechu, mniej nerwów i życzliwości, która działa lepiej niż nie jeden klakson. To były czwartkowe motoniusy Radia LK Zagłębia Miedziowego. Szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i samych dobrych spotkań na trasie.
17: Moto News.
20: Reklama.
21: Sponsorem informacji dla kierowców jest Złomuj Grata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
20: Reklama. Reklama.
3: Sponsorem piosenki dla kierowców jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Głogów Mechaniczna 5. Twoje auto wymaga przeglądu? Sprawdź je u nas. Dla każdego płyny do spryskiwaczy gratis. Przyjedź. Głogów Mechaniczna 5.
20: Reklama.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Zbołem głogów ten sam smak. 80 lat zmieniamy świat.
1: Zespołem Głogów znamy się od lat, dlatego codziennie wybieramy dla Was to, co najlepsze. W tym tygodniu polecamy udziec z indyka z kością 17,99 za kilogram, skrzydełka z kurczaka kilogram za jedyne 4,99 oraz szynka hetmańska wołowa dworecki kilogram 69,99.
3: Zespołem Głogów. Łączymy pokolenia.
4: Szukasz dobrych drzwi? Znajdziesz je u nas. Salon Podłóg i Drzwi Fachowiec, ulica 1 Maja 16. Zaprasza po drzwi wejściowe i wewnętrzne. Z montażem będzie taniej.
1: Uwaga, promocja! Drzwi wewnętrzne DRE. Tylko teraz. Trzecie skrzydło gratis. Szczegóły w sklepie.
4: Salon Podłóg i Drzwi Fachowiec Antaba. Głogów, ulica 1 Maja 16.
5: Chcesz zdobyć nowy zawód i rozwijać własną pasiekę? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej zaprasza na bezpłatny 3-semestralny kurs kwalifikacyjny. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Zdobądź certyfikowany tytuł zawodowy pszczelarza i przygotuj się do prowadzenia oraz rozwijania własnego gospodarstwa pszczelarskiego lub firmy z tym związanej. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, ulica Kolejowa 5. Informacje 76 849 73 10.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Twój dealer Omoda JQ. Rewolubin, ulica Hutnicza 2.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Ubieramy w reklamy.
13: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl.
14: No wiadomo.
13: Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
12: Ubieramy w reklamy dużych i małych.
13: Reklama.

Znasz, to jest numer, z wielką przyjemnością wracamy. Scarlett na naszej antenie, Independent Love Song, na zegarze 18 minut po godzinie 15. Zaglądajcie, koniecznie zaglądajcie do nas na miedziowe.pl, do zakładki Co, Gdzie, Kiedy, bo już dzisiaj czwartek, jutro będziemy rozpoczynać weekend, a naprawdę nudy nie ma w Zagłębiu Miedziowym. Jeśli ktoś tak mówi, to grzeszy, moi drodzy, bo dużo, dużo ciekawych wydarzeń. Może być to też dla was świetna propozycja. Odkrywaj Głogów, jesienne spacery po historii miasta, a już 17 października Aleja Wolności, kiedyś i dziś, więc jeśli macie ochotę, to ja serdecznie zapraszam. Zbiórka przy rondzie księdza Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy poznają historię dawnej Hohenzollernstrasse i obiektów, które funkcjonowały przy jednej z ważniejszych ulic miasta. Serdecznie zapraszam na 10:00, o 10:00 zbiórka. Więcej na temat kolejnych spotkań u nas na miedziowe.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Bez kłopotu odnajdziecie te informacje.

0: super prosty, fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: Adam, kamera gotowa, akcja. Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
2: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
1: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
2: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
1: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Reklama.

0: Krzysztof Zalewski na naszej antenie z utworem Jednakowi. No to taka nowa jego piosenka. Za moment nadal polska muzyka na naszej antenie, ale sprzed kilku... Sprzed już kilkunastu lat Tomek Makowiecki za momencik się pojawi, czyli polski hit w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego. No ale hitów co nie miara, jak idzie o zakładkę Co, Gdzie, Kiedy i pomysły na spędzenie wolnego czasu w naszym regionie. Naprawdę, każdy coś dla siebie może odnaleźć. Nawet jeśli interesuje Was jakiś taki spacer ornitologiczny, to dla Was też jest propozycja. Cztery pory roku z ptakami, jesienny spacer ornitologiczny, Dolnośląska grupa lokalna OTOP zaprasza z biurka przed Zamkiem Książąt Głogowskich 18 października o godzinie 9, więc ja serdecznie zapraszam. Może już znacie to wydarzenie, może po raz pierwszy weźmiecie udział. Ja gorąco polecam. Czas przejścia to jakieś 3 godziny, chociaż trasa może ulec zmianie, skróceniu w zależności od warunków pogodowych, poziomu wody w Odrze. No, różne czasami są czynniki, moi drodzy, ale warto sprawdzić szczegółowy program u nas na miedziowe.pl. Tutaj też organizatorzy zamieścili numer kontaktowy, gdyby ktoś miał jakieś pytania. Zapraszam więc do nas, do portalu miedziowe.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Naprawdę znajdziecie bardzo dużo propozycji, informacji o tym, co dzieje się w weekend w naszym regionie. A jeszcze przed rozpoczęciem weekendu też ciekawe wydarzenia, więc zajrzyjcie koniecznie.
1: Czas na polski hit w

0: Reklama.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach, galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

Blondie, no, naszej antenie na zegarze 20 minut do godziny 16. Dzisiaj wieczorem DKF się spotyka w Głogowie, jeśli pamiętacie, to mam nadzieję, że się wybieracie, a jeśli się nie wybieracie, to może weźmiecie pod uwagę te propozycje. Drugie życie, film tym razem pod takim tytułem, do obejrzenia o 20 w

Muszę przyznać, że pasują do siebie muzycznie Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie z utworem Później Ci Opowiem. 12 minut do godziny 16. Ja teraz powiem, co aktualnie rządzi na naszej antenie. Kto rządzi na naszej antenie, bo już czas najwyższy na nasz aktualny Powerplay. Cat Burns w Radiu Wielka Zagłębia Miedziowego od dziś z utworem Is It That Deep? No i moi drodzy, soulowe brzmienie, ważne przesłanie o życiowym dystansie. Tak właśnie się przedstawia nasz aktualny Powerplay. Do tego utworu właśnie teraz wracamy.

0: Reklama.
1: Telegram Sportu Lotniczego Wrocław. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
2: Ogłoszenia Radia Elka.
3: Przedsiębiorstwo budownictwa drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko brukarz. Mile widziane doświadczenie stanowiskowe. Proponowana płaca od 6000 zł do 8000 zł brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63. Zwiększ produkcję bez budowy nowej hali. Gotowa infrastruktura plus dostęp do pracowników. Zakład karny w Głogowie oferuje gotową zdolność produkcyjną poprzez dzierżawę hali produkcyjnej wraz z terenem przyległym, umożliwiającej szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o dostęp do stabilnych zasobów pracowniczych. Lokal użytkowy 2250 m2. Całkowita powierzchnia nieruchomości 4236 m2 przy ulicy Lipowej 21 w Głogowie. Warunkiem jest zatrudnienie skazanych bez nawiązywania stosunków pracy. Koszty pracownicze niższe o 35%. Brak składek zdrowotnych, możliwe wsparcie finansowe inwestycji. Termin składania ofert 30 października 2026 roku, godzina 10. Szczegóły na stronie Zakładu Karnego w Głogowie.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.

Niecałe 3 minuty do 16:00. Zostańcie z nami, bo za chwilę wiadomości, informacje z kraju i ze świata. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR w Nowym Targu. Szczegóły już za chwileczkę, bądźcie blisko. Nie tylko informacje z kraju i ze świata, ale będą jeszcze najświeższe wieści z naszego regionu, z Zagłębia Miedziowego.

0: Reklama.
1: Oto wielki start. Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
2: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na 4 łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
1: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin. Jana Pawła II, 3A i 3B.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Kuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Kuprum Arena. Zapraszamy.
7: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.

0: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi i zgody na areszt. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponad 4 miliardy złotych strat i widmo 25 lat więzienia dla byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi, a także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wszystko przez sztucznie kreowaną cenę paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie deputowanego PiS-u.
1: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne. I ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, który miał informować, że jest awaria dystrybutorów.
0: Daniel Obajtek odpiera zarzuty i przekonuje, że jest atakowany za to, że Polacy mogli tankować poniżej 6 zł za litr. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy, po tym jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, startujący z poparciem PO, i europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu. We Flandrii, w północnym regionie Belgii, potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirusa. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Do poważnego wypadku doszło dziś przed południem na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy. Na wysokości Karczowisk kierujący busem uderzył w tył pojazdu ciężarowego, a następnie stracił panowanie nad samochodem i wjechał na barierę energochłonną. Mężczyzna zabrany został przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie ciężkim. Czy na nowy początek kiedykolwiek jest za późno? O tym będzie można przekonać się podczas kolejnego spotkania DKF Szpula w Głogowie. Dziś o godzinie 20 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury widzowie obejrzą film Drugie Życie. Pogoda za oknem sprzyja spotkaniom, a tym razem filmowa podróż zaprowadzi widzów do słonecznego Maroka.
2: I tutaj główna bohaterka Maria po 40 latach życia w jednym miejscu, w swoim ukochanym mieszkaniu, musi je opuścić. No oczywiście nie podoba jej się ten pomysł, tu wchodzą w grę jakieś historie rodzinne, potrzebne pieniądze i tym podobne rzeczy i knuje sobie swój własny plan, żeby w tym miejscu swojego życia pozostać, co otwiera drzwi do nowych, zupełnie innych możliwości spotkania nowych ludzi.
1: Mówiła Agnieszka Lewandowska z Miejskiego Ośrodka Kultury. Takich filmowych opowieści o zaczynaniu od początku widzieliśmy już wiele, ale każda może przynieść coś innego. W drugim życiu nie zabraknie również miłosnego wątku. Maria udowadnia, że nawet w dojrzałym wieku można spotkać kogoś wyjątkowego i na nowo otworzyć się na uczucia. Seanse DKF Szpula to jednak nie tylko okazja do obejrzenia dobrego kina. Coraz częściej są również początkiem ciekawych rozmów, podczas których widzowie dzielą się wrażeniami i interpretacjami. Mistrzynie Polski z Lubina podejmą dziś w hali RCS-u wicemistrzynie kraju PGE Elbląg MKS Lublin. To starcie dwóch czołowych zespołów żeńskiej piłki ręcznej, a jego wynik może mieć wpływ na układ tabeli Lotto Superligi. O nastrojach w drużynie Zagłębia przed meczem mówi rozgrywająca Emilia Galińska.
3: Nastawienie przed czwartkowym meczem jest bardzo dobre. Widać, że atmosfera w drużynie jest fajna. Jesteśmy bardzo zmotywowane, zmobilizowane do pracy, do tego, żeby dograć wszystkie elementy tak, żeby to jak najlepiej funkcjonowało na meczu. Myślę, że forma drużyny rośnie. Mobilizacja w drużynie zawsze jest na bardzo dobrym poziomie. Jest to mecz mistrza z wicemistrzem. Cała żeńska piłka ręczna czeka na te mecze. Na pewno przygotowujemy się, będziemy chciały pokazać jak najlepszy handbal. No i jak to mówią, niech wygra lepszy.
1: Początek dzisiejszych sportowych emocji w hali RCS-u o godzinie 18.
0: Radio Elka, lokalne radio.
4: Reklama.
5: A teraz jeszcze jedna dobra wiadomość. Części do aut osobowych, dostawczych i motocykli oraz dokładny dobór po numerze VIN znajdziesz w Mototeam Głogów, ulica Żeglarska 10.
4: Reklama.
6: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
7: W kalendarzu jest czwartek, 15 października. Brunon, Jadwiga i Teresa świętują imieniny do końca roku 77 dni. Przy mikrofonie Kasia Prałat-Idzik.

0: Na naszych termometrach teraz już w okolicach 13-14 stopni Celsjusza już spada powolutku. Temperatura spadnie w nocy do około 7-6 stopni Celsjusza, jeszcze do 4 o poranku. A jutro w ciągu dnia wyższa temperatura niż dziś, bo nawet 18 stopni Celsjusza. I jutro sporo słońca w naszym regionie.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: PKO BP Ekstraklasa wraca do gry już w niedzielę 18 października o godzinie 14.45 na KGHM Zagłębie Arena. Mecz, którego nie możesz przeoczyć. KGHM Zagłębie Lubin kontra Jagiellonia Białystok. Jak miedziowa armia Leszka Ojzińskiego poradzi sobie w starciu z jedną z najlepszych drużyn w Polsce? Przekonaj się sam i już dziś kup bilet na mecz. A w ramach akcji Różowy Październik wszystkie panie kupią bilet na mecz za symboliczną złotówkę. Bądź z nami na KGHM Zagłębie Arena.
4: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2000.

0: i umów się na jazdę próbną.
1: Twój dealer o moda Jake'u. Revo Lubin, ulica Hutnicza 2.
2: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
3: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
2: Włącz radio i niech będzie nas więcej. Radio Elka.
4: Reklama.

przypominam o nocy bibliotek w Polkowicach. Biblioteka ma dla Was ciekawe atrakcje, o nich przeczytacie na miedziowe.pl i biblioteka w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie też zaprasza na noc. Właściwie to i popołudnie, i część nocy, bo od 15.30 do godziny 24.00 będzie można grać w planszówki. A to jest wydarzenie organizowane we współpracy z Centrum Działań Alternatywnych Bastion w Głogowie, a ta instytucja w swoich zasobach ma naprawdę bardzo dużą liczbę planszówek, więc no, będzie można się dobrze bawić. I to jest propozycja dla wszystkich mieszkańców regionu, nie tylko dla społeczności akademickiej, więc serdecznie zapraszam do nas na miedziowe.pl do zakładki Co, Gdzie, Kiedy po więcej informacji na ten temat.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Reklama.

0: Miłośnicy twórczości Anny German nie mogą przegapić koncertu, który się szykuje 20 października w polkowickim kinie o godzinie 18. Serdecznie zapraszam. Na scenie wystąpią artyści z Polski, Ukrainy i Białorusi, którzy wykonają najbardziej znane i lubiane utwory z repertuaru Anny German. Solowe interpretacje, duety, występy zespołowe, którym będą towarzyszyć fortepian, skrzypce i gitara, szykuje się wyjątkowy wieczór 20 października. Więcej na ten temat u nas na miedziowe.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa and Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
2: Szukasz dobrych drzwi? Znajdziesz je u nas. Salon Podłóg i Drzwi Fachowiec, ulica 1 Maja 16. Zapraszam po drzwi wejściowe i wewnętrzne. Z montażem będzie taniej.
3: Uwaga, promocja! Drzwi wewnętrzne DRE. Tylko teraz. Trzecie skrzydło gratis. Szczegóły w sklepie.
2: Salon Podłóg i Drzwi Fachowiec Antaba. Głogów, ulica 1 Maja 16.
4: Adam, kamera gotowa, akcja! Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
5: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
4: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
5: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
4: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
6: To wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
7: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na 4 łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
6: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin, Jana Pawła II, 3A i 3B.
0: Reklama.

W najbliższą niedzielę zapraszam do Centrum Kultury MOG w Głogowie, bo wówczas koncert finałowy 13 głogowskich warsztatów gospel. A to taka muzyka, która zdecydowanie dodaje energii, podnosi nas na duchu, więc jeśli potrzebujecie czegoś takiego, to warto zajrzeć do Centrum Kultury MOG w Głogowie. Będzie to na pewno pełen emocji koncert. Koncert, przypomnę, finałowy 13 głogowskich warsztatów gospel 18 października o godzinie 18. Ile kosztują bilety na to wydarzenie, sprawdzicie na miedziowe.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy.

0: Powolutku zbliżamy się do godziny 17. Zostańcie z nami, bo za moment informacje z kraju i ze świata i jeszcze informacje lokalne.
1: Reklama.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
8: Reklama.

0: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
1: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
0: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
0: Do pożaru w skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanites. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal zostają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Leszek Wspaniały, zapraszam na wiadomości Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Do zderzenia motocykla z Toyotą Hilux doszło na skrzyżowaniu Alei Wolności ulicy Przemysłowej i Elektrycznej w Głogowie. Motocyklem kierował 16-latek, którego po zdarzeniu zespół ratownictwa medycznego zabrał do szpitala na badania. Jak wynika z wstępnych ustaleń policji, nastolatek wyjeżdżał od strony ulicy Przemysłowej i prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Toyocie, która poruszała się prawidłowo od strony ulicy Elektrycznej. Wówczas doszło do zderzenia obu pojazdów. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. Miłośnicy boksu będą mieli okazję spotkać się z Damianem Knybą, jednym z polskich pięściarzy wagi ciężkiej. W sobotę w godzinach od 11 do 14 w Radwanicach odbędzie się seminarium sportowe organizowane przez klub Gladiator Boks Radwanice. Uczestnicy będą mogli nie tylko poznać zawodnika i posłuchać o jego doświadczeniach, ale również wziąć udział w treningu prowadzonym przez pięściarza. Jak podkreśla Kamil Mikołajczyk, trener Gladiatora Radwanice, spotkanie ma być okazją do poznania boksu zawodowego z bliska, zarówno od strony sportowej, jak i doświadczeń zdobywanych na międzynarodowych ringach.
2: Seminarium będzie się odbywać z zawodowym bokserem, dokładnie z Damianem Knybą, który ma na ten moment 18 walk zawodowych w boksie, 17 walk ma wygranych, jedną porażkę za Caballerem o Mistrzostwo Świata, ale teraz Damian wygrał z Andym Ruizem, którym był mistrzem świata w boksie zawodowym z wagi ciężkiej.
1: Osoby chcące aktywnie uczestniczyć w zajęciach powinny zabrać ze sobą strój sportowy. Będzie to okazja do zdobycia nowych umiejętności, poznania treningowych wskazówek i bezpośredniego kontaktu z zawodowym pięściarzem. Dorośli za udział w seminarium muszą zapłacić 100, a dzieci do 12 roku życia 50 zł. Obowiązują wcześniejsze zapisy, które przyjmowane są do piątku, 16 października, pod numerem telefonu 721 428 758. Ten numer znajdziecie też na miedziowe.pl. Limit miejsc jest już w połowie zajęty, a zatem warto pospieszyć się z zapisami. Obecnie na liście startowej 10. biegu niepodległości w Polkowicach jest już ponad 160 osób. Uczestnicy zmierzą się z ponad 5-kilometrową trasą w rejonie polkowickiego rynku, na której nie zabraknie podbiegów i wzniesień, mówi Krzysztof Augustyniak z ATT Sport.
3: Trasa tak naprawdę, no słyszymy głosy zawodników, że jest wymagająca i gdzie te myśmy znaleźli tutaj w rynku te podbiegi, górki. Staraliśmy się, żeby trasa była urozmaicona, ciekawa, może rzeczywiście trochę techniczna i trochę wymagająca, ale przez to tak naprawdę, że zawodnicy też z jednej strony doceniają i z uśmiechem na twarzy wpadają na metę, mimo że ciekawa i fajna trasa.
1: W biegu głównym przewidziano nagrody finansowe zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Zwycięzca otrzyma 600, za drugie miejsce 400, a trzecie 200 zł. Dodatkowe 500 zł czeka na zawodników, którzy pobiją ubiegłoroczne rekordy trasy.
3: Który w zeszłym roku uzyskał czas, najlepszy mężczyzna Piotr Łabicki z czasem 16,21 sekund i również pani Anna Fitzner-Zborowska, która uzyskała 19,38 sekund i zawodnicy, którzy w tym roku pobiją czas. Właśnie uzyskane przez zawodników w zeszłym roku otrzymają dodatkowy bonus w kwocie 500 zł, czyli tak naprawdę jest o co walczyć.
1: Zapisy prowadzone są przez portal sportmaniacs.com, a link do rejestracji można znaleźć na profilu ATT Sport na Facebooku.
0: Radio Elka, lokalne radio.
4: Reklama.
5: I jeszcze jedna dobra wiadomość. Części oryginalne i zamienniki do każdego auta kupisz w Mototeam Głogów. Wejdź na mototeamglogow.pl lub wpadnij na Żeglarską 10.
4: Reklama.
6: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
7: W kalendarzu czwartek, 15 dzień października, Brunon, Jadwiga i Teresa świętują imieniny. Wszystkiego, co najlepsze życzymy solenizantom i tym, którzy dziś mają urodziny. Przy mikrofonie ponownie Kasia Prałat-Idzik.

0: Spore zachmurzenie już teraz w Zagłębiu Miedziowym, na termometrach w okolicach 13-14 stopni Celsjusza. Wiatr może wiać do 11 km na godzinę z południowego wschodu. W nocy 7 stopni Celsjusza, o poranku tylko 4, ale później temperatura poszybuje nawet do 18 stopni Celsjusza. Piękny piątek nam się szykuje z dużą dawką słońca.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
6: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
7: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
6: Włącz radio.
8: I niech będzie nas więcej.
9: Radio Elka.
1: Reklama.
10: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

Przypominam, że już jutro kino Mocne w Głogowie w Teatrze imienia Andreasa Gryfiusa, tym razem film Christophera Nolana zatytułowany Śledząc. Kto dziś po południu słuchał naszego gościa, ten wie, że to debiut Christophera Nolana. Tak jest, będzie niebywała okazja, aby wrócić do jego filmu zatytułowanego Śledząc i może być to naprawdę dla Was nie lada gratka. Intrygujący, pełen napięcia film o samotności, obsesji i granicach, których przekroczenie może mieć nieodwracalne konsekwencje. Więcej na ten temat u nas na miedziowe.pl. Przypomnę, kino Mocne jutro w piątek o godzinie 18 w Głogowskim Teatrze.

0: Reklama.
1: Zrób zakupy i zgarnij Squishy. Już 16 i 17 października odwiedź Galerię Glogowia. Zrób zakupy za minimum 100 zł, zarejestruj paragon i odbierz w prezencie wyjątkową zabawkę Squishy. Czekamy na Was w godzinach od 12 do 18. Pamiętaj, liczba nagród jest ograniczona. Zakupy, zabawa i Squishy. Tylko w Galerii Glogowia.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Reklama.

0: Jeszcze w tej godzinie nasz aktualny powerplay. Nieustannie doskonała muzyka na antenie Radialka Zagłębia Miedziowego, ale przed 18 pojawi się jeszcze piosenka, do której często wracamy. A kto rządzi? Od wczoraj na naszej antenie Kat Burns, brytyjska wokalistka, autorka tekstów, która ma dla was nowość. Is it that deep? Tak właśnie zatytułowany jest utwór, w którym to artystka zwraca uwagę na potrzebę zachowania dystansu wobec codziennych problemów i emocji. Jak brzmi ta piosenka? Mam nadzieję, że już jest w waszym sercu, a jeśli chcecie sobie przypomnieć, to zostańcie z nami, bo przed 18 nasz aktualny powerplay.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Głogów, Aleja Wolności 42. Lubin, ulica Jana Pawła 82D.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

Kolejna podpowiedź, co dzieje się w regionie w najbliższy weekend, jak możecie spędzić czas. Zapraszam na niedzielny spacer z przewodnikiem po wzgórzach dalkowskich. Zaprasza Fundacja na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi. Już 18 października możecie wyruszyć w trasę z Dalkowa na Górę Jana przez Wilczy Grzbiet, by odkrywać piękno jesiennej przyrody i poznać niezwykłą historię okolic, tych naszych tutaj okolic. Start o godzinie 14 w Centrum Hortiterapii Ogrodach Zmysłów w Dalkowie. Jak przedstawiają się ceny biletów, to sprawdzicie u nas na miedziowe.pl, ale jeszcze dodam, że po spacerze organizatorzy zapraszają na ognisko w zabytkowym parku. Catering można przygotować we własnym zakresie albo nabyć na miejscu. To już zależy od Was. Zapraszam. Więcej na temat tego wydarzenia u nas na miedziowe.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy.

0: Zbliżamy się już do godziny 18. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Był to dla mnie wyjątkowy program, ponieważ dzisiaj mija 19 lat od mojego debiutu na antenie Radia Elka, więc jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia. Dobrego wieczoru życzę, Kasia Prałat-Idzik.
1: Reklama.
2: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
1: Reklama.

0: 3 weta 8 podpisanych ustaw, za chwilę doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, a potem wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka i o śledztwie w sprawie sierpniowego pożaru w sanockim skansenie. Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie 2 dekad.
1: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie 1 rok przed wyborami parlamentarnymi.
0: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze 2 inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej. Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś 2-dniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął XVII-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
2: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki czekają śledczy, jest opinia biegłych z zakresu pożarnictwa. Ta wpłynie dopiero najwcześniej na początku przyszłego roku, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo zazwyczaj w tego typu sprawach ta opinia ma kluczowe znaczenie.
2: Pożar wybuchł w nocy 16 sierpnia. Spłonął kościół świętego Mikołaja z XVII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków skansenu. Muzeum myśli już o przyszłości. W grę wchodzi odbudowa albo przeniesienie podobnego obiektu, mówi dyrektor Marcin Krowiak.
4: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Do krajobrazu naszego muzeum musi wrócić kościół.
2: Ale żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.
0: O czym informował Marcin Starzec.
5: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Sinną z zawodniczek z USA, Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Chwalińska o półfinał zagra jutro z Greczynką Marią Sakkari, czyli było numer 3 na świecie, a Świątek zmierzy się z 31. obecnie zawodniczką rankingu WTA, Amerykanką Anne Lee. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej Lidze Europy przed własną publicznością. Większe szanse ma Jagiellonia Białystok, bo zmierzy się z drużyną z Armenii. Lech Poznań podejmie zaś niemieckiego giganta. Michał Waszkiewicz.
6: Na otwarcie rywalizacji Lech wysoko przegrał w Londynie z Crystal Palace, a Jagiellonia uległa w Pireusie Olympiakosowi. Mistrzów Polski dziś znów czeka zadanie arcytrudne, bo do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
7: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów, nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo.
6: Jagiellonia podejmie dziś Ararat Armenia. To jej najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
8: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
6: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Półtora tygodnia przed rozpoczęciem rozpoczęciem sezonu alpejskiego Pucharu Świata Aleksander Motschilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile zerwał ścięgno Achillesa. To nie pierwszy poważny uraz 34-letniego norweskiego narciarza. Narzeczony Mikael Shiffrin to dwukrotny medalista olimpijski z Pekinu. Do tej pory odniósł 21 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata w zjeździe oraz w supergigancie. Nowy sezon rozpocznie się 24 października w austriackim Zelden.
9: No 18 minęła na zegarach, ja nazywam się Eryk Woźniak. Dobry podwieczorek wszystkim. Jest 15 dzień października, mamy czwartek. Brunon, Jadwiga i Teresa to grono solenizantów. Wszystkiego dobrego. Do sylwestrowej nocy jeszcze 77 dni.

0: Jak wygląda sytuacja pogodowa w tej chwili w naszym regionie? Sprawdzam to już teraz. Około 13-14 stopni powyżej zera z pełnym zachmurzeniem. Bez opadów deszczu dziś i przez najbliższy weekend. Tak mówią synoptycy. Z prędkością około 6 km na godzinę z południowego wschodu wieje do nas wiatr i 1027 hektopaskali mamy na barometrze.
1: Reklama.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
7: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
6: Włącz radio.
8: I niech będzie nas więcej.
9: Radio Elka.
1: Reklama.

No i zrobiło nam się po 18:00, słuchacie Radia Elka, a ja mam dla was małą obserwację z życia codziennego, słuchajcie. Niby nic wielkiego, a jednak człowiek potrafi się rozbawić nieco. Zauważyłem, że są rzeczy, do których człowiek właśnie przygotowuje się dłużej niż one same trwają. Odpisać na wiadomość, no tak, najpierw 3 wersje w głowie, potem 4, a na koniec zwykłe okej. No i 5 minut z życia znika, prawda? Człowiek chciałby działać spontanicznie, ale nawet spontaniczność trzeba dobrze zaplanować. No jak tutaj się nie uśmiechnąć?

0: Reklama.
1: Rondo Taxi Lubin. Wygodnie, tanio i zawsze na czas. Rondo Taxi. Jesteśmy dostępni na Okrągło. Zadzwoń 76 844 44 90 lub zamów SMS-em 669 919 919. Otrzymasz potwierdzenie wysłania taksówki. Rondo Taxi. Najkrótszy czas dojazdu do klienta.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Teraz, moi drodzy, na antenie Radia LK temat. Mam temat, który pewnie niejednej osobie wyda się podejrzanie znajomy. A chodzi o słowo, które potrafi znaczyć dosłownie wszystko. Zaraz wychodzę. Może oznaczać 2 minuty, ale również pół godziny, prawda? I jeszcze poszukiwania kluczy, które przecież przed chwilą leżały na stole. Najlepsze jest to, że wszyscy doskonale rozumiemy, jak ten system działa. Zaraz to nie jest termin, tylko stan umysłu. Człowiek już prawie wszystko zrobił, no poza tym, co miał.

19 przed nami. Na co o 7 w Radiu Elka wiadomości z kraju i ze świata i wiadomości sportowe. Kolejne wydanie. Posłuchamy tego, co dzieje się na arenach sportowych. Oby były to same dobre informacje. Rzecz jasna, tego życzę.

0: Reklama.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego zoo w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa. Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia, objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów, stąd apel policjantów do kierowców.
1: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
0: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego zoo w Łącznej jest na wolności. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
2: Dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, może i na Europę.
0: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczykowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego zoo zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 95 groszy, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
3: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
0: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowę obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w 2 setach Ashlyn Krieger, a Chwalińska też w 2 Iwejowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii, ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli, 9 kibice obejrzeli w Lincu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie. Smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Mati Cash rozbijał z kolegami Fenerbahce, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.
6: Radio Elka, lokalne radio.
7: Na dzień dobry i
6: Minęła godzina 19. Eryk Woźniak, dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie w czwartek, 15 dzień października dzisiaj w kalendarzu. 77 dni do końca roku, a imieninowe życzenia przyjmuje Brunon, Jadwiga i Teresa.

0: chłodna noc przed nami. Od tych informacji rozpocznę prognozę pogody. Około 5 stopni Celsjusza zobaczymy na termometrach. Nad ranem jeszcze niższa wartość na termometrze. Za to jutro słupki rtęci powędrują w okolice 16-17 stopni. Piękne słońce. Czeka nas naprawdę słoneczny piątek. Ze słońcem, z przejaśnieniami także sobota i niedziela. Tutaj około 14-15 stopni.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Profarma.
4: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
5: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
4: Włącz radio i niech będzie nas więcej. Radio Elka.
1: Reklama.

No a skoro mamy już po godzinie 19, to nie może być inaczej jak teraz zaproszenie. Temat dla reportera, przedostatni w tym tygodniu, między 9.15 a 9.45. O poranku pojawiły się wasze telefony, najróżniejsze tematy, a za moment powtórka. Na żywo, po raz kolejny, telefonować będziecie mogli jutro o poranku, jak już wspominałem, zapraszam.

0: Reklama.
1: Auć! Kłujący? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama. Zapraszamy do wysłuchania powtórki audycji Temat dla reportera.

0: codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: No i rozpoczynamy nasz dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną Leszek Wspaniały, ale od razu odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, błyskawicznie.
4: Dzień dobry.
2: Słuchamy.
4: Ja dzwonię z Rudnej, prawie lamp na cmentarzu komunalnym. Chciałam się zapytać, jak to jest, że gmina taka bogata, a na cmentarzu komunalnym świeci się tylko jedna lampa, a lamp jest wiele ustawionych.
3: Nie wiem, czy ktoś już do nas w tym temacie nie dzwonił. Będziemy dopytywać. Bardzo słabo panią słychać, ale oczywiście podejmiemy temat i zapytamy, dlaczego tak jest.
4: No bo nie stać ją na żarówkę, czy po prostu na prąd. Obok jest, stoi pole z solarami, nie?
3: Jasne.
4: Ludzie po drugich zmianach chodzą z lampkami po cmentarzu, bo po prostu no, chcą do bliskich iść, ale no ciemno i nie mają jak, nie?
2: Dobra, notujemy sobie.
3: Będziemy pytać, dlaczego tak się dzieje.
4: Bo słyszałam też, że jakiś pan też tam już właśnie w sprawie tych lamp dzwonił.
3: Tak, tak, dzwonił.
2: No właśnie
3: dzwonił.
2: Dlatego mówimy, że chyba ktoś dzwonił w tej sprawie już do nas, więc tak, jeszcze tak. Bardziej się przyjrzymy tej sprawie. Bardzo dziękujemy za ten telefon i pozdrawiamy. Do widzenia. Jakieś takie słabe połączenie było. Tak, raz no. Było głośniej, raz było ciszej.
3: Tak, pływało.
2: Tak, pływało, tak jak mówisz. Natomiast no, to, że obok jest pole z panelami solarnymi, to nie znaczy...
3: Sprawy, tak,
2: to jest prywatna sprawa, prywatna działka, więc to nie ma w ogóle nic wspólnego. Natomiast nie zmienia faktu, że my rozpoczęliśmy temat dla reportera z przytupem, można powiedzieć.
3: Tak jest.
2: 767-400-400. Już dawno się nie zdarzyło, że od razu o 9:15 ktoś do nas pod ten numer dzwoni.
3: Jeszcze dobrze nie zaczęliśmy, nie przywitaliśmy się, już jest telefon. No i o to chodzi.
2: No to się witamy teraz. Leszek Wspaniały.
3: I Bartek Skopiński po drugiej stronie telefonu. I czekamy na wasze telefony. Ci, którzy są spragnieni jazdy rowerowej, no to nasza grupa jeżdżąca w tempie rekreacyjno-spacerowym zaprasza wszystkich na jutro. Na jutro od Zbyszko otrzymałem SMS-a z wiadomością. Zerknę tylko sobie szybciuteńko. To będzie, kochani, jutro trasa około 50-kilometrowa. Zbiórka o 9:45 przy pomniku Dzieci Głogowskich na tyłach tegoż pomnika. Czas przejazdu około 6 godzin. I co oni tu pojadą? Patrzę już na mapkę. Dajcie mi tylko chwileczkę, sobie to powiększę. Gdzie jest Głogów? Jest Głogów. Z Głogowa przez Krzekotówek, Głogówko, Kulów, Krążkowo, nawrót na terenach leśnych i powrót przez Grochowice, Chociemyśl, Koziodoły, Zabiele, Grodziec Mały i z powrotem do Głogowa. Tak więc tempo rekreacyjno-spacerowe, kto ma chęć się wybrać w miłej atmosferze, popedałować jutro, to 9:45, zbiórka na tyłach pomnika Dzieci Głogowskich. Trasa około 50-kilometrowa, jak wspomniałem, tempo rekreacyjno-spacerowe. Zapraszamy i pozdrawiamy naszych rowerzystów, którzy nie zapominają też, żeby na naszej antenie zapraszać na takie przejażdżki. 767-400-400. Portal miedziowy.pl poleca się do czytania, do oglądania polecają się galerie zdjęć, chociażby ta wczorajsza z powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Andrzej Krzywy dał w koncercie dość mocno czadu, porwał publiczność do wspólnej zabawy, do wspólnych śpiewów. No i to na miedziowy.pl możecie zobaczyć w moim artykule. Dziś też będzie zaproszenie na DKF Szpula. Agnieszka Albandowska będzie zapraszać na to wydarzenie. A co się dzieje dziś, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, to dział co, gdzie, kiedy i nie przegap naszego portalu się oczywiście poleca, żebyście planowali najbliższe wydarzenia, gdzie je spędzić. No ja dzisiaj spędzę wieczór w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie, bowiem tam pojedynek, który zawsze elektryzuje fanów żeńskiego szczypiorniaka w Polsce, czyli starcie mistrzyń z wicemistrzyniami Polski, liderek z wiceliderkami, czyli KGHM MKS z Zagłębia Lubin kontra odwieczny rywal z Lublina. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wieczorem wyglądać na parkiecie RCS-u, a warto zobaczyć to starcie na żywo z trybun. Zapraszamy serdecznie.
2: Jasne, że
3: emocje gwarantowane.
2: Tak, emocji na pewno nie będzie brakowało, więc tutaj hala Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie się poleca dziś wieczorem. Tak jak i my polecamy, tak jak Leszek już wspominał, zaglądać sobie na miedziowe.pl, zakładka Nie przegap i co, gdzie, kiedy, to tutaj sporo się dzieje. Między innymi w Głogowie biblioplanszówki się szykują. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to Biblioteka PANS w Głogowie i Centrum Działań Alternatywnych Bastion w Głogowie zapraszają już jutro na 15.30. Będzie można pograć sobie w planszóweczki. A jeżeli ktoś na przykład nie planszóweczki, to można sobie na przykład na noc z biblioteki do Polkowic się wybrać. Otóż Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach zaprasza już 16 października od 10 do 21 noc bibliotek w Polkowicach. No, to jeżeli kogoś nie interesuje sport, albo na przykład nie interesuje, nie wiem, planszówka, to zawsze można się po książkę wybrać.
3: Tak, można też wybrać się na wow, spacer. Co wow?
2: 410. edycja Parkrun Głogów. 410, słuchaj.
3: Ładnie już, nie?
2: To jest 410 tygodni.
3: No,
2: to już prawie 10 lat.
3: Były też wersje specjalne.
2: A teraz,
3: w zależności od
2: teraz odbieramy telefon. Halo, dzień dobry, witamy.
3: Słuchamy.
5: Dzień dobry.
2: Słucham.
5: Radio?
2: Tak, tak, słuchamy, słuchamy.
5: Chciałbym psiaty i motyle podesłać dla gminy, chyba gminy Radwanice, bo już myślałem, że to gmina Polkowice, ale to sprawdziłem, to gmina Radwanice piękną drogę wykonała między Zofiówką a Łagoszowem Wielkim.
3: Oj, to chyba Jerzmanowa. Gmina Jerzmanowa.
5: Zofiówka. Nie, nie. Łagoszów Wielki podlega, sprawdzałem, pod Radwanicę, a Zofiówka tak, ale zaczyna się za Zofiówką.
3: Okej.
5: Okay, i okay. To chciałbym dla gminy, bo zgłaszałem do gminy Polkowice kiedyś odcinek z Suchej Górnej do Zofiówki i jakoś nie było odzewu specjalnego, żeby to wykonać, a tam oni piękną drogę, taką rowerową, no, szeroką drogę szutrową wykonali aż do Łagoszowa Wielkiego i proponuję kwiaty motyle dla tej gminy Radwanice.
3: No, to w takim razie, Bartku, masz tam zakolejkowane?
2: Zawsze, zawsze mam przygotowane kwiaty i motyle, więc bardzo dziękujemy za ten telefon i już w tym momencie lecą wspomniane kwiaty i motyle w Podzięce.

0: Pięknie dziękujemy za te kwiaty i motyle.
1: Cieszy nas to, że nasi słuchacze,
0: że dróżka zrobiona,
1: że dostrzegają też dobre rzeczy w regionie, a nie dzwonią tylko z tymi złymi. Prawda?
0: No jasne, że tak, że właśnie przede wszystkim te cieszą, że ktoś zauważył, że coś zostało zrobione. Także bardzo dziękujemy i pozdrawiamy naszego słuchacza.
1: Czekaj, mail, uwaga.
0: Od kogo?
1: Z Urzędu Miasta. No to będziemy jutro wszystko wiedzieć z Głogowa w piątek 16 października o 12:30. Mamy zaproszenie na konferencję prasową dotyczącą budżetu obywatelskiego. Ogłoszone zostaną projekty, które zostaną poddane pod głosowanie.
0: Myślałem, że mnie zaskoczysz i powiesz, że w sprawie obwodnicy Głogowa.
1: Nie, no spokojnie, do wiosny poczekajmy. No
0: spokojnie.
1: Na ZRID.
0: Ja już czekam od lutego tego roku. Zresztą miała być łopata wbita.
1: Kto nie czeka? No. Czekaj, 12:30 zapisuję sobie w kalendarzu, sala 122. No, sam jestem ciekawy, jakie pomysły tym razem przyszły do głów Głogowianom, no bo przypomnę, że budżet obywatelski jest dla Głogowian. Głogowianie swoje pomysły przelewają na papier, na projekty. Potem, jeśli przejdą weryfikację, a zobaczymy, ile przeszło, a ile znowu niestety nie zostało dopuszczone do dalszego głosowania z racji niespełnienia procedur. Co tym razem będzie wykonywane? Czy to będą jakieś chodniki między blokami, czy jakieś place zabaw? Siłowni pod chmurką chyba mamy już wystarczającą ilość na terenie Głogowa, ale może ktoś stwierdził, że gdzieś jeszcze jest potrzebna. No zobaczymy. Jutro o 12:30 ogłoszą projekty. Sam jestem ciekawy, jak tam sytuacja wygląda. No może będą też te tak zwane projekty miękkie dotyczące różnego rodzaju inicjatyw społecznych. Jak to będzie wyglądać w roku 2027, od kiedy będzie można i w jaki sposób głosować, to pewnie się jutro dowiemy na konferencji prasowej.
0: No i właśnie pewnie jaki budżecik taki duży pewnie będzie, może w tym roku, w sensie w przyszłym roku, może no, jakiś jeszcze większy.
1: 2,5 miliona.
0: To może będzie już 3. Chociaż no, nigdy nie wiadomo.
1: Może w następnym.
0: No wiesz, inflacja 5% większa ma być, to zobaczymy. Może te 5% mogliby podnieść z 2,5 miliona, to tam trochę będzie. Drodzy słuchacze, 25 minut po 9, więc jeszcze 5 minut do krótkiej przerwy reklamowej, czyli do pierwszej części tematu dla reportera. 5 minut zostało. No a później kolejne minuty do waszej dyspozycji aż do 9:45, więc śmiało korzystajcie, dzwońcie, my tutaj czekamy. Wczoraj nawet nas zaskoczyliście ilością telefonów. Może i dziś nas zaskoczycie. Póki co 2. Więc z czego jeden to tak na dobry początek się pojawił. Więc czekamy na te telefony, a my też przypominamy i polecamy zaglądać sobie po świeżutkie informacje na miedziowe.pl. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co dzieje się w regionie, to m.in. nagrody, gratulacje, muzyczna niespodzianka, o której Leszek już wspominał. No ale też niestety do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj na drodze wojewódzkiej numer 319 w rejonie Sobczyc.
1: No tak.
0: Myślisz, że to problem tego znaku?
1: Nie, ale wiesz co, a propos znaku, to zgłosiłem wczoraj do rzecznika Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei i mam nadzieję, że temat ogarną. No jeżdżą te patrole drogowe, sprawdzają, czy w ciągu dróg, no w tym przypadku wojewódzkich, jest coś nie halo, no to mam nadzieję, że jak zobaczą ten znak, a jak nie zobaczą, to będą wiedzieć od rzecznika, że trzeba go poprawić, no to ogarną temat. Bartku, ty jesteś tym naszą pogodynką taką radiową w sobotę. Co tam mamy o poranku, jeśli chodzi o prognozy?
0: Mgły zamglenia.
1: O 10 też? Czy już dokładną?
0: Ogólnie do godziny mniej więcej synoptycy prognozują, że do godziny 12 te mgły zamglenia mogą się pojawiać, a później pochmurno i deszczowo.
1: No to 17 października zapraszamy na spacer z cyklu Odkrywaj Głogów.
0: Oho, to będzie trzeba bardzo odkrywać, patrząc przez tę mgłę.
1: Ale chociaż, może Aleja Wolności nie będzie taka
0: zamglona. Chociaż w samej miejscowości raczej może mgły nie będzie, ale tam dookoła Głogowa na pewno mają się pojawić.
1: Bardziej poza, tak. Na placu Świąslecia przy rondzie Popiełuszki jest zbiórka o 10, a przewodnicy będą opowiadać o Alei Wolności, kiedyś i dziś. Tą dziś to widzimy gołym okiem, jak wygląda, a jak wyglądała kiedyś, to myślę, że będzie można powspominać, poopowiadać sobie, jak to kiedyś było na Alei Wolności, jakie były sklepy, jak wyglądał Park Słowiański, jak to się z górki na pazurki zjeżdżało, jak jeszcze były zimy, kiedy śnieg spadł, bo teraz jak spadnie, to są alerty, że spadną 3 cm i minus 6 i już trzeba się mocno ubierać. No ale to też czasy się zmieniły, podejście się zmieniło. No i zimy się zmieniły przede wszystkim.
0: Tak, zimy się przede wszystkim zmieniły. W tym roku ma nas czekać się lekka zima, twierdzą synoptycy, a to wszystko przez El Niño, o którym mówią zresztą prognostycy pogód z całego świata. Zobaczymy, czy tak też będzie, czy jednak coś przymrozi dość mocno. Chociażbym nie marudził, gdybyśmy mieli w Polsce takie na przykład zimy, jak są, nie wiem, na południu Hiszpanii. kto by marudził.
1: A jakie są?
0: No takie, wiesz, 12, a. 15, trochę słońca, trochę deszczu. No, zawsze tego deszczu by się przydało, szczególnie, że...
1: No, nie no, w zimie to raczej śniegu, Bartek. No,
0: gdzie tam śniegu już teraz? Po co ci śnieg? Kiedy pamiętasz śnieg na przykład na święta? Kiedy pamiętasz śnieg na święta?
1: No na wielkanocne.
0: No właśnie, w zeszłym roku śnieg był, w sensie to w tym roku był śnieg, w lutym.
1: Tak.
0: No, chłodno było, zimno, zresztą później deszcz padał, marzło to wszystko, pamiętam do dziś.
1: Oj, ta goleć była ostra.
0: Straszna była ta goleć.
1: Ten koleś, kto na łyżwach jechał chodnikiem do pracy.
0: Zresztą na łyżwach czy nie na łyżwach, ale wiesz, generalnie nie był to dobry, nie był to dobry... Dobry dzień. To był piąty dzień. To był piąty dzień lutego.
1: Aż tak pamiętasz, czy sobie gdzieś zanotowałeś?
0: Pamiętam, rozwaliłem nogę, rozwaliłem sobie twarz, rozwaliłem sobie auto, wszystko się rozwaliłem.
1: Ja teraz, jak już będą ostrzeżenia o gołoledzie, a pewnie będą, no to te grube skarpety, które wtedy założyłem sobie na buty, wiesz, powiem ci, nie wiedziałem, że taki patent.
0: Wiesz co,
1: wyszedłem i się nie ślizgałem.
0: Patent dobry, natomiast ja zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja w domu mam raki. Mm-hmm. Mogłem je założyć sobie spokojnie, przejść się do tej roboty.
1: Tak.
0: To nie, to zdecydowałem, że wsiądę w auto, nie? Geniusz. Znaczy, główne drogi były super. Główne drogi były super i tego w ogóle nie mam zastrzeżeń, ale Stare Miasto i ta kostka, no to ktoś ewidentnie zapomniał o tym, że trzeba to.
1: No ale to wiesz, to były też ekstremalne warunki, także rzadko kiedy się zdarza aż taka gołoleć, bo to przecież...
0: No ale na głównych drogach sobie poradzili.
1: Z szyb samochodu to taką grubą warstwę lodu człowiek zbijał.
0: To 3 dni później.
1: jak się roztopiło. Bartku, 9:30, robimy przerwę, bo znowu się wstrzymali z telefonami.
0: Tak, wstrzymali się z telefonami, a my z gadaniem nie potrafimy się powstrzymać.
1: Jak zwykle.
0: Więc robimy krótką przerwę reklamową, za momencik wracamy z drugą częścią tematu dla reportera, a wy pamiętajcie, że będziecie dzwonić pod numer 767-400-400.
2: Reklama.
3: To wielki start! Otwieramy Oto Park Lubin. 3 dni konkursów promocji i emocji. Odwiedź swoje ulubione i premierowe marki. Biedronkę, Sinsay, Action, Shock Price, Media Expert, Mr. Do It Yourself i Nexterio Outlet.
4: Spotkaj lubińskich sportowców i mistrzów na czterech łapach. Odkryj świat Akademii Pana Kleksa.
3: Wielki start już 22 października od 9. Oto Park Lubin. Jana Pawła II, 3A i 3B.
5: Uwaga, uwaga! Uwaga! W salonie Kia Rakowski w Rydzynie ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2026. Przebojowy Sportage z rabatem 6 tysięcy, nowy Seltos taniej o 7 tysięcy, odświeżony X-Seat tańszy o 8 tysięcy, miejski Stonik o 7 tysięcy, a luksusowe Sorento nawet o 16,5 tysiąca złotych. Oferujemy też promocyjne finansowania, a na wybrane modele dodatkowe rabaty specjalne i lojalnościowe. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się sam. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie. Na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego 500 135 517.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Reklama.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19:15.
0: No to wracamy do was, drodzy słuchacze. Wracamy z kolejną częścią dzisiejszego tematu dla reportera. 767 400 400.
1: Dzwońcie śmiało, do 9:45 macie na to czas. No zobaczymy, czy pojawią się jakieś nowe tematy, czy ktoś się z jakimś tematem przypomni, czy kolejne kwiaty i motyle dzisiaj wybrzmią, zobaczymy. Przypomnę, że najbliższa sobota to też Zdrowe Serce Wzgórz Dalkowskich, targi rękodzieła, pysznego jadła i roślin od 9 do 13 w sobotę. Wiem też, że zaplanowany jest też w tą sobotę porcelanowy poranek, czyli taka specjalna edycja, gdzie jeden z zaproszonych gości, który o porcelanie wie wszystko albo prawie wszystko, będzie opowiadał o swoich zbiorach między innymi, tak więc warto się wybrać do Dalkowa, a w godzinach popołudniowych warto wybrać się do szkoły podstawowej numer 3 w Głogowie, gdzie mecz Dolnośląskiej Ligi Kobiet pomiędzy Sobota UMKS Wolej Głogów, a zespołem z Budzowa, jak dobrze pamiętam. A teraz telefon odbierzemy.
0: Telefon dzwoni, więc odbieramy. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry. Dzwonię w takim temacie chodnika na ulicy Ułanów Polskich na wysokości wejścia do Parku Leśnego. Mhm. Bo ten chodnik po prostu już przyroda powoli zabrała miastu i tak chciałbym, żeby po prostu tam służby miejskie w końcu się zainteresowały.
9: Zarośnięty jest, tak?
8: No jest pół metra chodnika co najmniej, to już po prostu jest zarośnięte krzakami jakimiś, roślinnością ogólnie, także ciężko przejść. Podobna sytuacja jest tutaj na Henryka Gugowskiego pomiędzy Mechaniczną a Folwarczną, tam jest taki chodnik, też jest zarośnięty. Ogólnie, żeby służby miejskie się zainteresowały chodnikami pozarastanymi.
9: Jasne, dobrze, mamy zanotowane, przekażemy. Bardzo dziękujemy.
8: Super, dzięki.
9: Pozdrawiamy, do usłyszenia. No widzę, że takie jesienne prace porządkowe przy zieleni trwają w różnych częściach miasta, służby się pojawiają. Mamy nadzieję, że i te zanotowane przez nas, a podane przez naszego słuchacza też tam ostatecznie służby dotrą.
0: No to czekamy, aż zaczną docierać tam, gdzie trzeba. 767-400-400, czekamy pod tym numerem jeszcze przez najbliższe 11 minut, tyle do waszej dyspozycji. Jeżeli w ciągu chwili ktoś nie zadzwoni, no to będziemy grać dla was muzyczkę, oczywiście ładną, piękną i przyjemną, żeby was rozruszać troszkę, nasi słuchacze. A jeśli się pojawi telefon, to odbieramy, rozmawiamy i notujemy temat, który dla nas macie. A może ktoś chciałby coś poddać pod dyskusję? Też można sobie
9: na przykład
0: podyskutować.
9: Wczoraj tak dyskutowaliśmy.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
10: A ja właśnie dzwonię w sprawie tej pięknej muzyczki. Chciałabym bardzo prosić Kwiaty i Motyle dla całej redakcji, która cudowne utwory puszcza, zwłaszcza w sobotę, przy której dobrze się pracuje w domu, przy której dobrze się sprząta i ogólnie ślicznie dziękuję za naprawdę piękne utwory.
9: Ale bardzo dnia życzę. Bardzo miły telefon. Dziękujemy. Sami sobie Kwiatów i Motyli nie puszczamy, natomiast te miłe słowa, które pani powiedziała, to myślę, że...
0: To są dla nas Kwiaty i Motyle.
9: To są dla nas Kwiaty i Motyle i dla naszego muzycznego.
0: Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy.
11: Dzień dobry, ja tylko z taką prośbą może do polskiej policji bym miał, że w godzinach szczytu, jak jest ten remont mostu, to może niech tam przy tym przejściu dla pieszych stanie jakiś policjant i kieruje tym ruchem, no bo skoro jest jedno przejście, to wczorajszy wyjazd, jeden samochód, jeden pieszy na tym przejściu, to był mordęga po prostu. Bo teraz jest przejście, że tylko jedną stroną, więc każdy idzie od strony zamku, przechodzi na drugą stronę, tamtędy jest przejście przez most i dopiero wraca z powrotem.
9: Tak, bo jest remont tego ciągu pieszego.
11: I na ten czas po prostu w tych godzinach szczytu niech tam nawet jakiś po prostu policjant postoi, tak jak wtedy był remont mostu i po prostu pokieruje tymi pieszymi, że to nie było jeden pieszy, jeden samochód, tylko no niech trochę to płynnie idzie.
9: Ale policjanci wtedy raczej nie kierowali ruchem, z tego co pamiętam. Wtedy w ogóle...
11: Były momenty, że stał tam policjant i tam przy pieszych pilnował, żeby to właśnie też nie było, że wszyscy idą sobie na jak chcą po prostu.
9: A to nie było tak, że przejście na ten czas w ogóle było zamknięte?
11: Przez jakiś czas było, pamiętam, że faktycznie zamknięte, ale przez jakiś czas też stała policja.
9: Dobrze, zasugerujemy to. Dziękujemy ślicznie.
11: No, do usłyszenia.
9: Do usłyszenia.
0: A póki co za wszystkie telefony bardzo dziękujemy.
9: I słyszymy się jutro o 9.15.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19.15. Reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału. Marcin Krzamiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat, co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik.
1: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
0: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
2: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski i Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
0: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów w tym czasie, czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa, albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
0: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Tłumaczy prokurator Piotr Żak.
4: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
0: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Ann Lee.
5: Radio Elka, lokalne radio.
6: I rozpoczynamy kolejną godzinę naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radiu Elka. Marek Woźniak, dobry wieczór. Jest 15 dzień października. Dzisiaj Brunon, Jadwiga i Teresa w gronie solenizantów i od samego rana na naszej antenie dla Was najlepsze życzenia.

0: Pogoda w naszym regionie jutro, ale pogoda także weekend z przejaśnieniami nie będzie najgorzej. Jutro bardzo przyjemnie, 16-17 stopni powyżej zera. Jeżeli chodzi na sobotę i niedzielę, 14-15 na plusie i słoneczny, pogodny także początek nowego tygodnia, choć chłodny, okolice 12 stopni Celsjusza. Chłodno najbliższej nocy, 5 stopni na plusie. Jeżeli chodzi o temperaturę aktualną, 11-12 stopni, a na barometrze bez zmian 1027 hektopaskali.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
4: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
3: Włącz radio i niech będzie nas więcej. Radio Elka. Reklama.

I mamy już po godzinie 20. Słuchacie Radia Elka. A teraz krótka historia z cyklu Człowiek chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Dorosłość brzmi poważnie, dopóki człowiek nie odkryje, że jej spora część polega na, uwaga, pamiętaniu o rzeczach, o których wcale nie chcemy pamiętać. Trzeba coś załatwić, gdzieś zadzwonić, odpisać na wiadomość, a przy okazji przypomnieć sobie, dlaczego właściwie weszło się do drugiego pokoju. No i to ostatnie potrafi być największą zagadką wieczoru. Człowiek sam sobie szefem, sam sobie pracownikiem i jeszcze sam musi pilnować terminów. No kto to widział?

0: Reklama.
1: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje. A,
2: ktoś tu zdrapnął wygraną.
1: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
3: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrawka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

No i kolejny serwis wiadomości z kraju i ze świata przed nami, bo już podkreślam, godzina 21 na zegarach. Do niej zbliżamy się wielkimi krokami, także o 9 serwis.

0: Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń. Dyrektor ZOO w Łącznej. Jutro paliwa tańsze, ale dla kierowców nadal bardzo drogie. Prezes PiS wzywa w Krakowie do jedności na prawicy. Marcin Krzemiński. Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń. Dyrektor prywatnego ZOO w Łącznej. Sąd w Wałbrzychu zakazał Marcinowi Nowaczykowi wstępu do ogrodu i kontaktu ze współpracownikami. Ma też dozór policji i poręczenie majątkowe. Decyzja nie wstrzymuje akcji wywozu zwierząt, która trwa od wtorku na terenie zamkniętego i pilnowanego przez policję ZOO, co Nowaczyk nazywa zwykłą kradzieżą.
1: Mieliśmy cały czas opiekunów, cały czas były zwierzęta karmione. Według mnie były dobrze odżywione. Mieliśmy w pełni wyposażony gabinet weterynaryjny i dwóch lekarzy weterynarii zatrudnionych na etacie.
0: Adwokaci zapowiadają walkę o odzyskanie zwierząt i uchylenie środków zapobiegawczych. Prokuratura z kolei złoży zażalenie na decyzję o braku aresztu. Rządowy alert dla Lubelszczyzny. SMS-y RCB trafiły do mieszkańców regionu około 2 godziny temu. A chodzi o kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewniło, że sytuacja jest monitorowana i że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,95, na diesla 8,03. Ale kierowcy mówią, że to nadal drogo.
2: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a teraz dojeżdżam do pracy. No i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
0: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Jarosław Kaczyński wzywa do jedności na prawicy. Podczas konwencji w Krakowie na rok przed wyborami parlamentarnymi prezes PiS zaapelował o utworzenie jednej dużej listy patriotycznej.
3: Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody. Przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd.
0: Kaczyński oskarża obecny rząd, mówi o niszczeniu Polski i jak zaznaczył, tu cytat, tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Iga Świątek i Maja Chwalińska mają szansę na duży sukces w turnieju w Wuhan. W Chinach już dotarły do najlepszej 8, a teraz czeka je walka o półfinał. Przemysław Pozowski.
4: Obydwie nasze tenisistki mają szansę na awans do półfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska, którą czeka mecz z bułą numer 3 na świecie, czyli z Greczynką Marią Sakkari. Tak, tą samą, która pokonała w drodze do finału tegorocznego Roland Garros. Iga Świątek, ona zagra po godzinie 13 polskiego czasu. Będzie mierzyć się z kolei z Amerykanką Ann Lee. To jest obecnie 31. zawodniczka w światowym rankingu, która jest w Chinach w bardzo dobrej formie. A Iga Świątek, przypomnijmy, wciąż walczy i wciąż ma szansę, by po tym turnieju znaleźć się na liście zawodniczek, które będą już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do WTA Finals,
0: czyli turnieju z udziałem 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
5: Radio Elka, lokalne radio.
6: Skoro już po 21:00, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radiu Elkan. Dobry wieczór wszystkim, mówi Eryk Woźniak. 15 dzień października w kalendarzu, 77 dni do końca roku i życzenia imieninowe jeszcze na naszej antenie. To dzisiaj przyjmuje Brunon, Jadwiga i Teresa.

0: Jak wygląda w tej chwili termometr w naszym regionie, albo inaczej, co na termometrze? No to już 10-11 stopni Celsjusza w tej chwili. Wiatr wieje delikatny z południa z prędkością 8 km na godzinę. 1027 hektopaskali to na barometrze. 5 na plusie najbliższej nocy, nad ranem nieco chłodniej, a jutro przejaśnienia, sporo słońca. Już od samego rana, już od wschodu słońca do 16-17 stopni w piątek, w sobotę i niedzielę do 14-15 również z przejaśnieniami.
1: Reklama. Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
2: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
1: Włącz radio i niech będzie nas więcej. Radio Elka. Reklama.

mamy po godzinie 21. Tu Radio Elka, cały czas jestem z wami. Na antenie chwila na sprawy codzienne. To takie, które niby są zupełnie zwyczajne, ale kiedy się nad nimi zastanowić, to robi się całkiem zabawnie. Bo jest taki rodzaj zadania, które zajmuje 5 minut, a potrafi czekać na realizację przez kilka dni. Najpierw trzeba zrobić coś innego, później jeszcze jedną drobną rzecz, no a potem okazuje się, że wieczór minął. W końcu człowiek załatwia sprawę w 3 minuty i myśli, dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej, prawda? No właśnie, gdyby ktoś znał na to odpowiedź, pewnie już dawno dostałby za to jakąś nagrodę. Ale czekam na wasze propozycje. Jak taką rzecz na 5 minut można zawsze rozciągnąć na, nie wiem, pół dnia albo i kilka dni. Jak macie propozycje, to dajcie znać w naszych mediach społecznościowych.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

wieczorową porą słuchacie Radia Elka. No ja mam jak zwykle do was coś z życia wziętego. Żadnych wielkich odkryć, za to sytuacja, którą łatwo sobie wyobrazić. Zakupy, słuchajcie, a zakupy potrafią człowieka zaskoczyć, jak się okazuje. Wchodzi się po dwie konkretne rzeczy, plan jest prosty, wszystko pod kontrolą, no a potem wzrok pada na coś, co absolutnie nie było potrzebne, ale wygląda, no jakby bez tego dalsze życie nie miało sensu. Po powrocie do domu okazuje się, że jedna z najważniejszych rzeczy oczywiście, no tej brakuje. Za to jest coś, o czym godzinę wcześniej nawet nikt nie pomyślał. Zatem plan zakupowy przegrał z rzeczywistością i to przez knockout. Znamy to wszyscy.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.